Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tym.

0: SK Suwałki.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

0: SK Suwałki News.
1: Zaczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Boks to dynamiczny sport walki, w którym dwaj zawodnicy rywalizują używając jedynie pięści i przestrzegając ściśle określonych zasad. Wyróżnia się szybkością, techniką, siłą oraz taktyką, ponieważ każdy cios musi być precyzyjnie wyprowadzony i dobrze zaplanowany. Walki odbywają się w ringu i są podzielone na rundy, co wymaga od bokserów doskonałej kondycji oraz umiejętności strategicznego zarządzania energią. Boks rozwija nie tylko sprawność fizyczną, ale także dyscyplinę, koncentrację i odporność psychiczną. O dyscyplinie rozmawialiśmy z Pawłem Pasiakiem z sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
2: Chciałabym z Panem dzisiaj porozmawiać o tym, co tutaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji robicie, co robi Wasz klub, no ale też trochę o tym, czy warto w ogóle zająć się taką dyscypliną, jaką jest boks. Więc może po kolei, co tutaj robicie, z kim działacie, jaki jest Wasz cel?
3: Sekcja pięściarska Ośrodka Sportu i Rekreacji została powołana już prawie 19 lat temu, także za rok będziemy już mieli 20 lat. Została ona powołana w celu skupienia młodzieży i wypełnienia takiej niszy, gdyż wtedy w Suwałkach tylko prężnie rozwijała się dyscyplina sportu, walki, jako tylko karate było. Nie było boksu przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył tutaj taką sekcję, która miała na celu skupiać dzieci i młodzież z różnych środowisk. Miała najpierw na celu zajęcie tym dzieciom czasu, jakby skierowanie ich uwagi, skierowanie ich jakby zainteresowań w kierunku sportu walki, niekoniecznie pod kątem takim, żeby musiały startować w zawodach sportowych czy rywalizować. Oczywiście taki był też jakby drugorzędny cel, żeby te dzieciaki rywalizowały w tym sporcie i się rozwijały. Tutaj pracujemy typowo tylko w boksie olimpijskim. Nie zajmujemy się żadnymi innymi tutaj takimi pobocznymi dyscyplinami, nie mieszamy tego sportu, typowo sport olimpijski, który jest oparty na zasadach, na przepisach. Jesteśmy sekcją licencjonowaną w Polskim Związku Bokserskim, wszyscy instruktorzy i trenerzy, czyli ja jako trener główny jesteśmy licencjonowanymi trenerami, jakby wszystkie dzieci są pod opieką lekarzy sportowych, także działamy profesjonalnie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia i uczęszczały przez te wiele lat, nie wszystkie były zawodnikami, nie wszystkie chciały być zawodnikami, a niektórzy nawet kilka lat spędzali tutaj w sekcji, nie startując w żadnych zawodach, ale integrując się, uczestnicząc w zajęciach i brały udział jako organizatorzy, wolontariusze w różnych sportowych tutaj wydarzeniach, które Ośrodek Sportu i Rekreacji przez wiele lat organizował, jak i miasto Suwałki, czyli te dzieci czynnie brały udział w zajęciach sportowych i też jakby pomagały organizacyjnie tutaj w działaniach sekcji. Starsi zawodnicy opiekowali się młodszymi, gdzieś tam służyli dla nich jako sparring partnerzy. Także tutaj tak organizacyjnie to myślę, że ten klub bardzo prężnie przez te lata działał i sobie radził. Z tych grup możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć taką jedną wielką rodzinę, gdzie skupiamy dzieci z różnych środowisk, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, można powiedzieć, nawet patologicznych dzieci, po bardzo takich traumatycznych nawet przejściach, niejednokrotnie pokaleczonych przez życie. No, wiadomo, że to nie z ich powodu, nie z ich wyboru, ale tutaj w naszej sekcji takie dzieciaki znajdują miejsce. Nie przez przypadek, ponieważ boks jest taką dyscypliną, gdzie te dzieci mogą jakby swoją agresję wyładować, nauczyć się pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej regularności, poznać rówieśników, chłopców, dziewczęta w różnym wieku o podobnych problemach, z którymi się mierzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Też mamy wiele dzieciaków, które mierzą się z problemami egzystencjonalnymi, a na dzisiaj, w dzisiejszych czasach dla mnie to jest niepojęte, żeby dzieciaki musiały mierzyć się z problemami dorosłych, a niestety niejednokrotnie tak jest. Tutaj jako klub wspieramy te dzieciaki, motywujemy, budujemy w nich taką pewność siebie, budujemy w nich, uczymy ich takiej regularności i ciężkiej pracy, która potem przekłada się na wyniki w ich życiu dorosłym, gdzie trafiają pierwszy raz do pracy zawodowej, trafiają na wyższe uczelnie. Dzieci, które zostały niejednokrotnie skreślone przez system szkolnictwa, nawet gdzie w szkole jakby, jak to się mówi tak kolokwialnie, na czterech łapach przechodziły z klasy do klasy, niektórzy klasy powtarzali. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że kończą bardzo poważne uczelnie, pracują na bardzo wysokich stanowiskach w marynarce wojennej, w policji, w straży granicznej, w wojsku, także mamy wielu wychowanków, którzy z tego klubu gdzieś swoją drogę ukierunkowali tak, że po prostu, żeby nie powielać tych błędów, które gdzieś tam ich rodzice niestety popełnili w młodym wieku, i oni jakby, te dzieciaki odziedziczyły to potem w swoich młodych latach, także te dzieci próbują w wieku już później dorosłym swoje życie tak ukierunkować, tak zbudować, żeby stworzyć warunki dla swoich dzieci inne troszeczkę niż one same miały.
2: To tak na dobrą sprawę czynicie bardzo wiele dobra przede wszystkim, że tutaj nie tylko chodzi o samą dyscyplinę jako dyscyplinę, ale też to, żeby chyba właśnie tak jak pan powiedział, ukierunkować te dzieci w tą dobrą stronę, pomóc im, że tak powiem, wstać z kolan trochę, no bo jeśli już kończą jakieś właśnie poważne uczelnie, czy właśnie zajmują się no, poważnymi zawodami, nie oszukujmy się, nie każdy do nich trafi, nie każdy z nas jest w stanie tam dotrzeć, nawet mając te, że tak powiem, dobre podłoże, tak, pod kątem czy wychowania, czy sytuacji rodzinnej, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to ten boks przede wszystkim ma bawić, prawda? I dawać te takie poczucie wspólnoty, ale też właśnie tego pchania się w tą dobrą stronę rozwoju, jakby to jest ta piękna strona tego sportu, prawda?
3: Niejednokrotnie dzieciaki są przerażone, stając przed drzwiami klubu bokserskiego. Wielu dzieciaków nie przekracza tych drzwi, ponieważ mają wyobrażenie takie, że jak wejdą tam, będą musiały zaraz zakładać rękawice, kolokwialnie tak mówiąc, bić się po głowie. U nas każde dziecko znajdzie swoje miejsce w klubie, niekoniecznie dzieci sprawne, nawet przyjmujemy dzieciaki niesprawne, z lekkim nawet, mieliśmy dzieciaki z lekkim spektrum autyzmu, mieliśmy dzieci bardzo trudne, które otarły się o zakłady poprawcze, o domy dziecka, o placówki opiekuńczo-wychowawcze, i te dzieci dzisiaj są, dziś z nich chyba najbardziej jestem dumny, ponieważ mamy chłopaków, którzy są oficerami lotnictwa, są w jednostkach specjalnych, są w jednostkach no takich odpowiadających bardzo mocno za bezpieczeństwo naszego kraju. Te dzieci, które gdzieś tam zostały przez system skreślone, a tutaj w tym klubie przez wiele lat nauczyły się takiego samozaparcia, takiej dyscypliny, że po prostu poszły jeszcze wyżej niż ktokolwiek mógłby marzyć. Co jeszcze tu tworzymy dla nich takie poczucie, że one nie muszą brać udziału w zawodach, my nie wrzucamy nikogo do ringu, nie każemy nikomu podejmować jakby rękawic, nie każemy nikomu walczyć. Dzieciaki same podejmują decyzję o wejściu do ringu, o zaczęciu rywalizacji sportowej. My mamy wyniki sportowe, których nie musimy się wstydzić. Jesteśmy bardzo często, od wielu lat zajmujemy drugie miejsce jako klub pięściarski w naszym województwie. W naszym mieście jesteśmy cały czas na podium, gdzieś tam w pierwszej piątce klubów, które punktują najwyżej w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ponad 100 kilkadziesiąt pewnie klubów w Suwałkach. Także medali mamy też wiele, co roku mamy medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach kobiet, mężczyzn, mamy medalistów Mistrzostw Polski od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych, także grupa zawodnicza ma swoją pracę, grupa rekreacyjna swoją, a grupa taka, gdzie dzieci są jeszcze nieukształtowane, nieukierunkowane, gdzie szukają swojego, jakby swojego miejsca w tym klubie. Wszyscy znajdują swoje miejsce, wszyscy bardzo dobrze się uzupełniają i tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy presji, że to dziecko musi już za rok boksować, czy za dwa lata wychodzić do ringu. Czasami mówię, dziecko podejmuje decyzję po 4 latach, 5 treningu dopiero, że podejmie rękawice, podejmie rywalizację w tym sporcie. No wiadomo, ten sport nie jest sportem łatwym, nie jest sportem lekkim. To jest bardzo ciężka dyscyplina sportu, wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, gdzie w dzisiejszych czasach niestety u dzieci borykamy się z tymi dysfunkcjami takimi psychorozwojowymi, że tak z mojego doświadczenia pracy z dziećmi, z młodzieżą się mogę ocenić, że dzieciaki są cofnięte w rozwoju tak praktycznie o 4 lata, także my zaczynamy jakby pracę u podstaw. Dzieci, które do nas trafiają niejednokrotnie, zaczynamy z nimi tak kolokwialnie mówiąc lekcje WF-u, a nie mówimy tutaj o jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie te dzieciaki nie są w stanie nawet jednej jednostki treningowej przetrwać, gdzie te jednostki są tak dobierane pod wiek taki, który one powinny sobie dawać radę bez żadnego problemu, a niejednokrotnie dla nich to jest wejście na Mount Everest, a po kilku latach już mamy jakby wyniki takie, że te dzieciaki są zdrowe i sprawne. Dla mnie najważniejszym celem, żeby dzieciaki, które do nas trafiają i zaczną karierę, czy zaczną małą przygodę z boksem, bardzo krótką, te dzieci mają być zdrowe. One mają być zdrowe i prawidłowo się rozwijać. Sport jest jakby tutaj drugorzędny. Tu trafiają też chłopcy i dziewczęta, którzy mają już w głowie jakby cel taki, podjętą decyzję, że one chcą typowo wejść do boksu i wchodzić i rywalizować w tym sporcie. Przychodzą już ukierunkowane i od pierwszego wejścia przez drzwi: dzień dobry, ja chcę boksować. On nie mówi, że on chce spróbować, zobaczyć, jak wygląda trening. Tak jak większość dzieciaków czy rodzice, tylko przyprowadza rodzic dziecko, czy niejednokrotnie dziecko przychodzi samo. Mówi, że on chce boksować, chce iść na zawody, to jest jego marzenie. I z tymi dzieciakami łatwiej się pracuje, ponieważ to dziecko już jest zdecydowane i zdeterminowane. I tutaj żadna ciężka praca, żadne jakieś tam tysiące powtórzeń jego nie nudzą, nie męczą, bo jak wiemy, ta dyscyplina, technika, nauka techniki boksu to jest tysiące powtórzeń niejednokrotnie tych samych sekwencji. Jest to nudne, dzieci dzisiaj się nudzą, chcą bardzo szybko osiągnąć wynik, bardzo szybko osiągnąć cel. My nie prowadzimy, jakby, jak ktoś mówi, przedszkola, nie prowadzimy świetlicy i tutaj niestety dzieci, które trafiają nawet do nas na zajęcia takie nieukierunkowane, nieukształtowane, niestety one też muszą swoje zadania dostać, które muszą wykonać, bo ponieważ my nikogo na ławkę nie sadzamy i u nas treningu się nie ogląda, tylko aktywnie każdy bierze udział na tyle, ile daje radę, na tyle, ile jemu pozwala jego sprawność i zdrowie, to dziecko bierze udział w tych zajęciach.
2: Bardzo dużo informacji właśnie teraz Pan powiedział i w sumie nie wiem, od czego zacząć pytać, ale może idźmy po kolei. Na początku Pan właśnie wspomniał o tej trudnej młodzieży i chciałam tak zapytać, może nie powinno paść takie pytanie, ale myślę, że naszych słuchaczy by to zaciekawiło, czy jak pracuje Pan z trudną młodzieżą, ale też z tą, nie wiem jak teraz określić tą drugą część, no ale mam nadzieję, że wie Pan, o co mi chodzi, bo chciałam zapytać o takie porównanie, czy na przykład z tą trudną młodzieżą faktycznie się trudniej pracuje, czy raczej to jest tak, że oni po prostu są po jakichś przejściach i tak na dobrą sprawę jeszcze łatwiej przyswajają to, co się do nich mówi?
3: To jest różnie. Może dla mnie jako trenera boksu jest to tyle łatwiej, że to dziecko wchodzi i wie, do kogo przyszło. Trudniej na pewno jest nauczycielom w szkole, trudniej na pewno jest wychowawcom, trudniej na pewno jest rodzicom, ponieważ tu dziecko trafia i ono jakby musi się podporządkować. Dla mnie, ja rozróżniam dzieciaki trudne w kilku aspektach. To nie jest tylko wina tego, że pochodzą z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy są jakby od urodzenia gdzieś tam z jakimiś dysfunkcjami takimi. Dzieci nadpobudliwe, czy dzieci nawet agresywne. Są dzieci też, które niestety jakieś dokonują tam autodestrukcji, czy tam autoagresji. Dla mnie pracuje się z nimi wszystkimi jakby tak samo. To zależy, też potrzebna jest ogromna wiedza i ogromne doświadczenie pracy z takimi dziećmi. Niestety to wymaga ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, współpracy z psychiatrami, z psychologami, uczestnictwa w szkoleniach. To nie jest tak, że ktoś, kto się zna na sporcie, wie, jak te dzieci wychować tutaj w tym sporcie. Niestety my tutaj dzieci zbroimy w pewną broń, gdzie te dzieciaki potrafią się obronić. Nie zapominajmy, że boks jest sportem walki, w którym jest też bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. Także tutaj trzeba te dzieci tak mądrze pokierować, żeby one tego sportu nie używały później w nieodpowiednim kierunku, tylko żeby ten sport używały do rywalizacji czysto sportowej według zasad fair play, według przepisów, nie, żeby nie używały tego na ulicy czy wobec kolegów w szkole. Ja bardzo lubię pracować z trudną młodzieżą. Dla mnie to jest wyzwanie i łatwiej nawet pracuje się z takimi dziećmi niż z dziećmi z pełnych rodzin, gdzie w domu jest tata, mama, są pieniążki, dziecko jest jakby stawiane, jego marzenia, jego cele są stawiane na pierwszym miejscu. To dziecko, mogę dzisiaj powiedzieć to bardzo odpowiedzialnie za swoje słowa, że te dzieci w dzisiejszych czasach to jest tak już taki... Tak, już mogę to obserwować od 3-4 lat, niczego nie szanują. Mają wszystko gotowe, wszystko od rodziców na talerzu, mama przywiezie na trening, mama zabierze. A te dzieciaki, które same muszą, no niestety same muszą przyjść na salę, same muszą tutaj jakby zderzyć się z tym pierwszym swoim takim stresem, jakby gdzie muszą same spróbować znaleźć sobie miejsce, nie tylko w boksie, ale pewnie w innych klubach sportowych, wiedząc, że jakby są troszeczkę z innej, przyszły tutaj z innego powodu. To też niejednokrotnie też jest wstyd, bo te dzieciaki jakby tu trafiają, no wiadomo, dzieci ze sobą rozmawiają, trudno powiedzieć, że tam tata w domu, czy jest w domu alkohol, czy nie ma taty, czy nie ma mamy z różnych powodów, czy są pieniążki, czy nie ma pieniążków. No i te dzieciaki trzeba tak umiejętnie zmiksować, jak ja to mówię, żeby one się wspierały, żeby tu nie było jakichś porównań, nie było jakichś wyśmiewania się, czy hejtu, jak to się mówi dzisiaj w dzisiejszych czasach. Próbujemy te dzieci tak jakby wkomponować w tą drużynę, żeby tutaj nie było jakichś takich wyjątków, czy żeby te dzieciaki się nie wyróżniały. No na pewno te dzieci trudniejsze łatwiej ukierunkować do tego sportu, ponieważ one już zasady nauczone są w domu, by walczyć o swoje, gdzie jest bieda, gdzie czegoś brakuje, zawsze te dzieciaki muszą kombinować, są nauczone kombinowania, niejednokrotnie są niestety nauczone też przez życie, nauczone takiego zachowania, że ukrywają pewne rzeczy, kłamią, wręcz konfabulują, ponieważ no nie zawsze, kiedy dziecko idzie do szkoły i ma pani pyta, co u mamy, co u taty, to przecież dziecko zawsze mówi, że jest okej, a wiadomo, że tata pije, czy mama pije alkohol, bo też z takimi dziećmi się spotykaliśmy tutaj. I to dziecko łatwiej jest ukierunkować, ponieważ ono ma cel i ono jest bardziej, może już ono jest po takich przejściach, że dla nich trudne rzeczy już tutaj nie robią takiej różnicy, jak dla tych dzieci, które w domu miały wszystko i mama z tatą za nie wszystko robiła. Tutaj dzieci są takie, które opiekują się jeszcze dziećmi młodszymi, chodzą po zakupy, chodzą, załatwiają nawet sprawy urzędowe, także te dzieci są bardziej karne, bardziej zdyscyplinowane. A to, że one są trudną młodzieżą, no to niestety to jest gdzieś pewne braki w wychowaniu, pewne braki w przekazaniu pewnej wiedzy. Te dzieci nie są uzbrojone w pewną wiedzę. One reagują na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia tak, jak potrafią, albo tak, jak widziały. Czyli wiemy, że dziecko uczy się przez to, co ogląda na samym początku. Czyli jeżeli w domu widział przemoc, w domu widział brak szacunku do mamy, brak pieniędzy, alkohol, to dziecko gdzieś w tym środowisku bardzo dobrze się czuje i potrafi w nim się poruszać. Tutaj niestety, trafiając do klubu sportowego, no niestety zostaje zamknięty w pewne ramy, w ramach, w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. Dostaje pewne zadania, których musi się trzymać, pewnych takich swoich niedobrych jakby przyzwyczajeń musi się wyzbyć i to jak najszybciej. Dla jego dobra oczywiście, nie dla nas. Dla nas to nie przeszkadza, że to dziecko jest jakieś tam trudne, czy niejednokrotnie wysławia się troszeczkę inaczej niż powinno. To jest normalna rzecz, że my tego dziecka tutaj nie tępimy, nie karzemy za to, że on nie potrafi się wysłowić, czy używa nawet wulgaryzmu w szatni, a ma 12 lat, czy nawet gdzieś tam popala papierosy. No to jest, no tak niestety został nauczony w domu, tak został nauczony na podwórku, nie było nad nim kontroli. To dziecko wychowało się jakby tam i my musimy z niego zrobić teraz młodego człowieka. Najpierw człowieka stawiamy tutaj u tych młodych dzieciaków, najpierw na taką dyscyplinę szkolną, czyli zawsze ja mam taką kartę przetargową, że jeżeli w szkole będą jedynki, będą zagrożenia, to pożegnamy się z boksem. Te dzieciaki wtedy garną się szybciej do nauki, poprawiają oceny, starają się przynajmniej poprawić oceny. Niejednokrotnie ciężko im to wychodzi, ale sukcesem ich to jest to, że zdają do następnej klasy, ale już największym sukcesem jest to, kiedy zmniejszają się ich problemy wychowawcze dla szkoły, czyli nie stwarzają jakby w szkole dodatkowych problemów wychowawczych niż powinny normalne dzieci. Na ich w ich wieku nie stwarzają zagrożenia dla swoich kolegów, koleżanek, bo jak wiemy, sportowcy, którzy już znają swoją wartość, wiedzą, czego się uczą, wiedzą, sami poczują ten ból podczas sparingu, podczas treningu, to one już jakby tej ekspresji swojej nie wyładowują później na kolegach, na koleżankach. Więcej jest bujek w szkole chłopców czy dziewcząt takich, którzy nie uprawiają żadnych sportów walki, a sportowcy, którzy typowo biorą nad w rywalizacji sportowej, już dzieciaki na 12 lat już boksują na zawodach, na Mistrzostwach Polski startują. Także już te dzieciaki jakby one są tak ukierunkowane, że one nie potrzebują jakby tutaj dodatkowych wrażeń, nie potrzebują z nikim się mierzyć, niczego sobie ani nikomu udowadniać. Także ten sport jest bardzo, bardzo taki, myślę, że bardzo uniwersalny i tutaj nie musimy jakby skreślać nikogo, kto do nas trafi, bo tak jak mówię, jeżeli z głową są, jeżeli dziecko jest gdzieś tam mentalnie pogubione, to dziecko bardzo łatwo wyprostować przez sport. Gdzieś tam szukamy sposobów nie angażowania go może w rywalizację sportową, ale dajemy mu zadania, które są związane też z ogólnie funkcjonowaniem klubu, bo robimy różne jeszcze inne rzeczy, bierzemy udział w różnych zawodach, w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych, pomagamy w pewnych przygotowaniach, także te dzieciaki, każdy ma swoje zadanie, czują się gdzieś tam potrzebne, ale też staramy się jakby pomóc dzieciom takim, które dzisiaj mają problemy ze swoim zdrowiem, czyli trafiają do nas dzieci otyłe, które kiedyś normalnie do tego sportu by nie przyszły i trenerzy też by ich nie wzięli, ponieważ jak ja pamiętam swoje początki tutaj w tym klubie, to setki dzieciaków, 90 nadawało się na zawody, dzisiaj setki, szczerze mogę powiedzieć, że nadaje się dziesiątka na zawody, czyli to się przez 19 lat odwróciło praktycznie o 100%. Dziś mamy dziesiątkę super sprawnych chłopaków, którzy trafiają do nas prawidłowo rozwinięci i gotowi już podjąć rywalizację sportową w swoim wieku. A niestety ta cała reszta powinna przejść jeszcze raz cały proces przygotowania fizycznego, łącznie z przygotowaniem mentalnym, gdzieś tam poprzez jakieś tam rywalizacje, gry, zabawy. Dzisiaj największym problemem jest chyba to, że dzieciaki chcą bardzo szybko wszystko osiągnąć. Tak jak w telefonie przesuną palcem w sekundę, są na końcu świata, to one by dzisiaj chciały być mistrzem Polski, mieć pieniążki, mieć stypendia, cokolwiek robić. I to jest takie zagrożenie, że dzisiaj no niestety ta cyberuzależnienie i te wszechdostępne ekranowe zabawki, no niestety tą młodzież marnują. Co jest takim najgorszym zjawiskiem przez ostatnie kilka lat, jak ja obserwuję, że gdzieś tam rodzice chyba albo się pogubili niejednokrotnie, albo dają ciche przyzwolenie. Ja rozumiem rodziców, bo na pewno mają dużo pracy, dużo swoich zajęć, a jak to się mówi, taki elektroniczny smoczek daje spokój w domu, dziecko nie zawraca głowy, tak, tylko że tutaj wtedy my hodujemy takie dziecko niezaradne życiowo, niepełnosprawne psychofizycznie, które przy pierwszych porażkach życiowych, pierwszych trudnych momentach będzie się nam poddawało i jak ja to mówię zawsze, że za 20-30 lat to nie oni będą zajmowali kolejkę u lekarza dla rodzica, tylko rodzic dla nich. I jestem tego świadomy, tego co mówię i podejrzewam, że tak będzie, ponieważ widzę dzisiaj po młodzieży, nie pracuję nie tylko z dziećmi, ale pracuję też z osobami dorosłymi, które gdzieś tam staram się usprawnić, przekazać swoją wiedzę, jakieś tam swoje doświadczenie ze sportu wyczynowego. Także widzę tą tendencję, że niestety ten dobrobyt nas dogonił i dziś myślę, że rodzice też nie mają wiedzy, albo pogubili się, albo też boją się reakcji dzieci, bo wiemy, jak dzieci reagują na zakaz używania telefonu czy komputera. No niestety w domu niejednokrotnie to jest odbierane jako olbrzymia tragedia. Dzieci szantażują wręcz rodziców. Rodzice są bezradni, nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają wiedzę, co zrobić, jak z dzieckiem pracować. Psycholog to czasami rodzice się wstydzą iść do psychologa, nie zawsze ich stać na to też. Są takie grupy, kolejki do psychiatry są bardzo duże. Jeżeli już dziecko trafia do psychiatry, to już po jakimś tam autoagresji, czyli gdzieś tam po podjęciu próby samobójczej, czy nawet po próbie samobójczej, już też z takimi dzieciakami pracujemy i pracowaliśmy, także mamy udaje nam się te dzieci gdzieś tam wyprowadzać. Mówię, nie tylko, nie bierzemy tego jakby, że to jest nasz sukces, bo wiadomo, tam pracuje z nim też specjaliści, ale to dziecko jakby ten sport znajduje w tym sporcie jakby swoje miejsce i jakby odciągamy go od tych złych rzeczy, a kierujemy go bardziej w stronę nauki, w stronę sportu, w stronę integracji, poznaje tutaj swoje. Tu są zawiązane przyjaźnie na lata w tym klubie. Tu są zawodnicy, którzy wracają po 10 latach, po rywalizacji sportowej, przychodzą z powrotem do klubu, dalej trenują, gdzie już są, pracują na swoich stanowiskach, niejednokrotnie mają swoje rodziny, przyjeżdżają za granicę na urlop, przychodzą do klubu, także to jest takie bardzo miłe. Jak się ogląda swoich gdzieś tam wychowanków, którzy kiedyś słyszało się od nauczycieli nawet, czy tam ich opiekunów gdzieś tam z różnych tych placówek, że z niego nic nie będzie, bo to on z niego to będzie tylko bandyta, on będzie tylko w domu dziecka albo w poprawczaku. Dzisiaj oni sobie lepiej niejednokrotnie radzą niż ci, którzy takie tezy wtedy wysnuwali. I z tego jestem najbardziej dumny, że te dzieciaki pokazały nie tylko sobie, ale i wszystkim tym dookoła, że mogą i potrafią. A jeżeli ja słyszę, że boks nauczył ich takiej dyscypliny i podnoszenia się po porażkach, no to dla mnie jest takie dodatkowa motywacja do pracy z tymi dzieciakami.
2: To jest bardzo piękne w ogóle, co pan powiedział i w ogóle wasze te działania, no po prostu ja powiem szczerze, że mi osobiście to jest normalnie brak słów, bo łatwo jest postawić na jakimś, że tak powiem, krzyżyk, trudno jest do niego wyciągnąć rękę, żeby udzielić mu pomocy, a wy to robicie. No ale może przejdźmy tak trochę gładko, trochę niegładko, do samej dyscypliny, jaką jest boks. Dla kogo jest boks? Kto powinien uprawiać ten sport?
3: Myślę, że boksu nie ma takiej grupy wiekowej, czy grupy takiej typowej, której moglibyśmy tutaj selekcjonować ludzi do boksu. Jak wiadomo, boks można uprawiać też rekreacyjnie, oczywiście z głową i pod opieką specjalistów. Ja zawsze tłumaczę, że dzieciaki, dorośli powinni trafiać do specjalistów, nie do osób, które coś tam sobie, jak to się mówi kolokwialnie, w piwnicy prowadzą zajęcia, nie mając o tym sporcie pojęcia, ponieważ tutaj można gdzieś popełnić błędy wychowawcze, jeżeli pracuje się z młodzieżą, a błędy takie, które mogą skutkować utratą zdrowia na wiele lat lub już do końca życia, pracując z osobami dorosłymi. I jak wiemy, jest to sport, który no niestety trzeba znać jego charakterystykę, znać zasady nauk tego sportu i niestety mieć jakieś doświadczenie pracy z młodzieżą, czy z dziećmi, czy doświadczenie klubowe, żeby rozpocząć taką pracę z takimi ludźmi. Do sportu, do boksu mogą trafiać zarówno dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze w podeszłym wieku, bez względu na ich psychofizyczne jakby ograniczenia. Kobiety jak najbardziej, dziewczyny, bardzo zachęcam. Dzisiaj myślę, że dziewczyny mają większe predyspozycje niż chłopcy, są bardziej regularne i mają większe zacięcie niż chłopcy. Odradzam rodzicom wysyłania małych dzieci na boks, na sporty walki, takie jak 6, 7, 8 latki. Są to dzieci za małe, to nie są te czasy 20-30 lat temu, gdzie dzieci chowały się na podwórku, rozumiały pewne rzeczy, miały wyobraźnię. Dziś dzieci nie mają wyobraźni, one oglądają w internecie, oglądają podczas grania na różnych gierkach, że tam ktoś komuś obciął głowę, uderzył, strzelał do niego. Te dzieci tego nie rozumieją, one myślą, że to zabawa. To samo dzieje się później na sali, dziecko bije, uderza w twarz, w głowę dziecko, kolega, i myśli, że to jest fajnie, bo tak było w telefonie. I one naśladują to, co widzą w internecie, w elektronicznych zabawkach, przenoszą to potem tutaj. No nie zawsze wiadomo, że trener panuje nad tym, co się dzieje na sali czy tam w klubie, ale łatwo takie dziecko bardzo skaleczyć mentalnie na samym początku i nieprawidłowo je ukierunkować. Myślę, że tutaj taki wiek w dniu dzisiaj to jest takie minimum 9-10 lat dzieci, które powinny trafić do boksu. Mało tego, nie zaczynać od zakładania rękawic, tylko od zabaw, od rywalizacji, od takiej jakby selekcji, gdzie trener będzie wiedział, jak te dzieci ukierunkować, które do czego, bo tutaj wiadomo, to, że my zbroimy dziecko i młodych ludzi w umiejętności ataku, to też musimy ich uzbroić w umiejętności obrony, czyli tutaj dzieci uczą się też i obrony, i ataku niejednokrotnie. Czasami lepiej zacząć te dzieci młode, które przyszły już w takim młodym wieku do klubu, uczyć obron, uczyć pewnych jakby ćwiczeń, nawet gimnastycznych, prawidłowości ich wykonywania, uczyć ich różnych gier zespołowych nawet, niż stawiać typowo na boks, ponieważ, no mówię, można tutaj przeoczyć pewne elementy, przeoczyć pewien czas rozwojowy tego dziecka, gdzie my go z tego dziecka stworzymy albo jakiegoś przyszłego, no niestety kogoś, kto zrobi komuś krzywdę, albo po prostu go też zniechęcimy do tego sportu, ponieważ nieumiejętne prowadzenie młodych dzieci powoduje to, że dziecko po 2 latach odchodzi z klubu, po roku już nigdy do tego sportu nie wraca. A jeżeli popełnimy błędy na samym początku szkolenia, czasami przeoczymy tego na przykład przyszłego mistrza Polski, mistrza świata nawet, ponieważ on u nas kiedyś był, ale w pewnym momencie odszedł, w tym najważniejszym momencie poddał się albo nie podjął wyzwania, czyli tych trudniejszych treningów, ciężejszych treningów, bo wiadomo, dzieci się skupiają się na zabawie. Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba powtarzać 1000 razy pewne sekwencje, pewne ciosy. Dzieci się nudzą bardzo szybko rzucają boks, dla nich boks jest nudny, gdzie one tak naprawdę tego boksu jeszcze nie poznały. Nawet nie wiedzą, co to jest boks i nie wiedzą, co to jest rywalizacja. Także jeżeli rodzice myślą o dobrze swojego dziecka, to ja bym dzisiaj proponował pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina i najlepiej rozwojowa, która tutaj nie uszkadza pewnych stawów, nie powoduje pewnych dysfunkcji. Dla mnie najbardziej dzisiaj taką ogólnorozwojową dyscypliną jest pływanie. Też brazylijskie jiu-jitsu, gdzie dzieci trenują na macie, w kimona, gdzie tam jest dużo zabaw z mocowaniem. To jest bezpieczny sport, uważam. Ale powiem pani szczerze, że uważam, że takie 6-7-latki, nawet które trafiają do piłki nożnej, to z setki takich dzieciaków, może z 5 zostanie w piłce, reszta odejdzie, to bo też się znudzi tą piłką. No wiadomo, dzisiaj, w dzisiejszych czasach komercji wszechobecnej i wszechobecnej chęci jakby zdobycia klientów dodatkowych do klubu, no to każdy ten wiek jakby obniża, ale trzeba postawić sobie cel, po co my to robimy. Czy my robimy po to, żeby dzieci pobawiły się, czy żeby zostały w tym sporcie, czy żeby byli sportowcami, czy żeby dzisiaj były i utrzymywały nam klub, czyli czy rodzice byli dawcami składek. No niestety tu trzeba sobie zadać pytanie. Nie każdy rodzic chce, żeby ich dziecko było sportowcem i to jest zrozumiałe. Trenerzy też jakby są trenerzy, którzy prowadzą to typowo tylko pod komercję, czyli zajmują się stworzeniem im czasu wolnego i zabawy jakby za pieniążki. Ich tam nie interesuje wiek, ich nie interesuje, co one będą robiły w przyszłości i jak się ich życie dalej potoczy. No my niestety tutaj miasto Suwałki stworzyło nam warunki takie i ośrodek sportu i rekreacji, gdzie my trzymamy się pewnych zasad, pewnych jakby ustalonych, działamy działamy według zasad fair play i wszystkich przepisów. Także my jakby u nas dzieci też mają zajęcia stworzone, warunki, że zajęcia są bezpłatne. Dzieciaki trafiają do naszego klubu, gdzie mają praktycznie wszystko zapewnione. Od sprzętu, po wyjazdy, po salę sportową, po opiekę trenerów. Także my tutaj też od nich wymagamy. Niestety tutaj do nas nie można sobie przychodzić, wychodzić i jeżeli u nas się za takich dziecko decyduje, to niestety też od razu dostaje jakby pewne zadania. To nie jest tak, że mama płaci pieniążki i synek sobie może posiedzieć, poleżeć, podrapać się po głowie i sobie przyjdzie albo nie przyjdzie. Niestety tutaj też jakby już od małego uczymy pewnych zasad, że przychodzi i on musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, po co przyszedł, a czy będzie zawodnikiem, czy będzie zdobywał medale, to tylko zależy od niego. To tylko zależy od jego chęci, od chęci rodziców i od tego, jak się potoczy jego kariera w szkole. A my jemu otwieramy drzwi, pomagamy, dajemy narzędzia, a co, to jest wszystko w rękach ich rodziców. Jeżeli nie mają rodziców, to w ich samych, czy w ich opiekunów prawnych, a resztę my staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Także my tutaj nie stawiamy na zarabianie pieniążków, ponieważ u nas klub działa bezpłatnie, czyli dzieci mogą przyjść na zajęcia nieodpłatnie, dzieci, młodzież. Ale tutaj trafiając, no niestety, tutaj trafiają jakby do takiej drużyny harcerskiej, gdzie już są pewne zasady i i pewne obowiązki te dzieciaki też już niestety otrzymują tutaj w zamian za to, że mogą tutaj nieodpłatnie trenować.
2: Moje kolejne pytanie jest takie, może trochę kontrowersyjne, bo wiele właśnie się słyszy o tym, że boks jest niebezpieczny, że można właśnie doznać wielu urazów, czy właśnie, tak jak pan jeszcze wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy, że nawet doprowadzić do śmierci. Czy na przykład przychodzą do państwa rodzice, którzy chcą na przykład zapisać swoje dziecko, bo dziecko chce, ale właśnie przychodzą z tymi obawami?
3: Wielokrotnie jest tak, że nawet czasami jeden z rodziców jest przeciwny, a jeden bardzo chętnie by chciał zapisać, bo sam trenował albo coś tam więcej o tym wie. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby przed wysłaniem dziecka na jakikolwiek sport poznali charakterystykę tej dyscypliny. Poznali warunki treningu, warunki rywalizacji, opiekę, której jest poddawany ten zawodnik. Wiadomo, że we wszystkich klubach profesjonalnie działających, biorących udział w rywalizacji sportowej, obojętne to w jakiej dyscyplinie, a my jesteśmy sportem olimpijskim, jesteśmy jakby zobowiązani, jesteśmy pod opieką lekarzy sportowych, nie jesteśmy pod opieką lekarzy rodzinnych, tylko typowo medycyny sportowej, czyli u nas zawodnicy mają rozszerzone badania, czyli nie tylko takie badania ogólne, ale jak od morfologii po kardiologa, po dentystę, okulistę, psychologa, nawet neurologa, to jest najważniejsze badanie, neurologiczna konsultacja lub nawet badania głowy, EEG. Także my jesteśmy, dzieciaki u nas są wszystkie pod kontrolą. Rodzice często nie rozumieją charakterystyki dyscypliny. Mama ogląda boks zawodowy w telewizji, gdzie biją się po głowie dorośli faceci. To jest boks zawodowy, gdzie nie boksują w kaskach, leje się krew i mama jest przerażona, że synek pewnie pójdzie i będzie działo się to samo. My przez 19 lat mieliśmy dwie poważne kontuzje w klubie na 3,5 tysiąca zawodników i to zawodników bardzo dobrych, już na bardzo wysokim poziomie boksujących, wielokrotnie medalistów Mistrzostw Polski, gdzie kontuzje zdarzyły się nie dlatego, że one czegoś nie potrafiły, czy sport jest agresywny, tylko po prostu dlatego, że pod wpływem obciążeń pewne wydarzyły się pewne sytuacje, pod wpływem obciążeń jakby sportem. To jest normalne, że gdzieś tam kość może ulec uszkodzeniu pod wpływem jakichś pewnych uderzeń czy czegokolwiek, ale rodzice, mówię, wysyłając na boks, oni mają od razu w głowie mama czy tata, że tam będą syna bili po głowie. No niestety one dzieci trenują w sprzęcie atestowanym, trenują w kaskach, w rękawicach ze specjalnymi strefami zgniotu, mają ochraniacze krocza, mają ochraniacze zębów. Dzieci nie stawia się do sparingu, nie stawia się do rywalizacji dzieci, które niczego nie potrafią. Dlatego mówię, jeżeli wysyłamy dzieciaki na bok czy na sporty walki, wysyłajmy do trenerów, którzy są wykształceni w tym kierunku, mają licencje potwierdzone przez polskie związki sportowe, nie samozwańczych trenerów, którzy otwierają sobie takie kluby. Dzisiaj może sobie klub pani kwieciarka, która kwieciarnię prowadzi, może sobie otworzyć klub fitness i wmawiać ludziom, że ona będzie ich odchudzać. I niejednokrotnie ludzie tam idą. Ale to jest wina tego, że dzisiaj jesteśmy leniwi i to, co pierwsze wyskoczy na Facebooku, czy wyskoczy w wyszukiwarce Google, to ludzie tam pchają, patrzą, czytają jakieś oceny, czytają jakieś opinie i tam idą. Niejednokrotnie, nie rozumiejąc, kto tam naprawdę szedł, kto te opinie pisał, bo czasami jest tak, że tam pisze młodzież, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, a idzie dla mody, dla chwili zaistnienia, dla zrobienia dwóch zdjęć, ze sportu znikają, a później cierpią te dzieciaki, które chcą być zawodnikami, trafiają do takiego klubu, jak ja to mówię, samozwańczego i po 3 latach wychodzi na to, że oni ani nie będą zawodnikiem, a tak naprawdę żadnych umiejętności też nie mają. I tu jest taka rozbieżność. I tutaj rodzicom bym proponował, żeby się nie bali. To jest dyscyplina, która prędzej uratuje życie i zdrowie dla ich dziecka, niż cokolwiek zmieni na gorsze, czy gdzieś tam negatywnie wpłynie na ich rozwój. To jest sport bardzo wszechstronny, wymagający 100% sprawności fizycznej. Tutaj trening ogólnorozwojowy, 70% treningu w boksie to jest ogólnorozwojówka. Te dzieciaki robią wszystkie ćwiczenia, jakie są tylko chyba na świecie dostępne. Od lekkoatletyki, po gry, różne rywalizacje sportowe, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, zwinnościowe, wszystkie parametry sprawności fizycznej w boksie niestety muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby to dziecko mogło potem rywalizować w zawodach. Nie ma tak, że w piłce nożnej każdy może sobie kupić piłkę w domu i w telewizji pooglądać mecz, iść na podwórko i grać. I możemy wtedy powiedzieć, że dziecko gra w piłkę i potrafi grać w piłkę, bo to jest sport taki ogólnodostępny. Boks nie jest sportem takim ogólnodostępnym i tutaj niestety szkolenie w tym sporcie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i chciałbym tu rodziców uspokoić, że jeżeli idą do profesjonalnego klubu z dużym już doświadczeniem, gdziekolwiek w naszym kraju czy za granicą, to że mogą być spokojni i tu na pewno dla ich dziecka nie stanie się krzywda, a na pewno zainwestują w ich zdrowie, w ich pewność siebie, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy, myślę, że więcej dzieci potrzebuje opieki psychologicznej niż opieki rodziców nawet, bo ponieważ, tak jak wiemy, dzisiaj wszechstronnie wszechobecny hejt, dzisiaj te dzieciaki nie potrafią sobie z tym hejtem radzić. Każdy ma telefon, każdy ma jakiś założony profil społecznościowy na jakimśkolwiek koncie i tam niestety rozgrywa się dramat. Nie w ringu, że tam trochę krew poleci. Lepiej niech poleci trochę krew z nosa, niż dziecko ma niestety gdzieś tam zostać skaleczone przez te rzeczy, jak ja to mówię, wirtualne. Ponieważ on sobie poradzi z tą krwią z nosa i z tym siniakiem lepiej niż poradzi sobie z hejtem w internecie czy pewnymi sytuacjami, które z tego internetu czerpie, czy nauką z tego internetu czerpie. Później wiele lat takiego dziecka trzeba prostować albo po prostu wręcz uczyć. Te dzieci nie nadają się ani do pracy, ani do niczego. Później z mamą idzie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy. Mama chodzi za niego, załatwia wszystkie sprawy, załatwia mu lekarzy, dzwoni wszędzie. Tak jak mówię, hodujemy dzieci niepełnosprawne, hodujemy dzieci niezaradne życiowo, dzieci, które boją się porażek, które nie podejmują prób po porażkach. I to jest, myślę, większe zagrożenie niż boks, że tam dziecko gdzieś tam będzie miało siniaka pod okiem, czy poleci krew z nosa. To jest, myślę, przygoda życia, a nie jakieś sprawa, która ma dziecko jakby dyskwalifikować z tego sportu. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie dziecko przychodziło na boks w tajemnicy przed rodzicami. Starsze już dzieciaki, ale gdzieś tam udało się później za jakiś czas, już trudno było to ukrywać, że wiadomo, że jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, to rodzice muszą pewne podpisać dokumenty, wypełnić formalności. No niestety nie udało się pewnych rzeczy ukrywać dalej, ale powolutku udało się tych rodziców przekonać. Dzisiaj ci rodzice są zadowoleni. Stresują się dalej, że mimo że chłopcy mają po 23 lata, po 21, dalej boksują, a rodzice stresują się, jakby to dziecko miało 8 lat. Ja bym tu nie szukał problemu w klubie czy problemu w dziecku, tylko też taki dał moment, żeby rodzice usiedli i taki moment refleksji sobie zadali takie pytanie, gdzie coś poszło nie tak, że chłop 23-letni, a my dalej bawimy się z nim, jakby on miał 13 czy 11 lat. I mama 16-latka przywozi Mercedesem nowym pod salę, wioząc go 1200 metrów od domu, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej jeszcze w lato, gdzie może przyjść spacerem, przybiec czy przyjechać nawet rowerem. A jeżeli mama mu kupuje hulajnogę, a on wysiada z samochodu, on jeszcze bierze hulajnogę z bagażnika, to dla mnie jest zastanawiające, gdzie my zmierzamy i gdzie świat zmierza, gdzie mama go wiezie pod salę i jeszcze czeka w samochodzie na niego półtora godziny. To dziecko nie jest samodzielne i nie jest nauczone samodzielności. On wie, że mamusia gdzieś tam z tyłu czeka, jak coś tam mamusia załatwi, mamusia zawiezie, przywiezie. Są dzieciaki też fajne, które przyjeżdżają rowerami bardzo wiele kilometrów z drugiej części miasta. Niejednokrotnie zimą chodzą na piechotę i te dzieciaki robią wyniki w sporcie i te dzieciaki radzą sobie lepiej w życiu niż te, które mama przywiozła ciepłym samochodem, mało tego pod samą bramę. Jakby niektórzy rodzice nawet, już ja się śmieję, że może porozmawiam z panią dyrektorem, bo otworzyła szkołę, to by wyjechali pod samą salę samochodem, żeby tylko dziecko wieźć, bo troszkę deszczyk pada czy śnieg pada. To jest dzisiaj tragedia i porażka dzisiejszych czasów, a nie to, że dziecko pójdzie i coś mu tam się nawet stanie, choć pójdzie się pobije, to jest normalne. Kiedyś dzieci się biły na podwórko, różne tam podczas gry, zabawy jakieś, wiadomo, potrafiły rozwiązywać swoje problemy same. Dzisiaj mama rozwiązuje problemy, tata rozwiązuje problemy, a dziecko jest chowane pod spódnicę i później w życiu sobie nie radzi. I później liczy na mamę w wieku 50-30 lat, on liczy wszędzie na mamę. No niestety takie mamy czasy. Także tutaj bardziej ja bym skierował to refleksję do rodziców. Może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiedziałem, ale ja mówię to z perspektywy 20 lat pracy z tymi dzieciakami, z perspektywy 20 lat pracy z ich rodzicami i prawie 3,5 tysiąca dzieciaków, które ten klub, jakby ten klub odwiedziły, w nim trenowały, a niejednokrotnie mamy zawodników, którzy są już u nas w klubie po 15 lat, także są dalej, są, boksują i trenują i pracują, mają swoje rodziny i tutaj mówię, ja nie mówię to z perspektywy jednej klasy szkolnej, tylko kilku tysięcy dzieciaków, które tutaj ten nasz klub odwiedziły i były udokumentowane, czyli byli czynnymi zawodnikami, którzy brali udział jakby w całym procesie szkolenia. Nie mówimy tu o dzieciach, które trafiały do nas na chwilę i wychodziły. Tych dzieci zapominamy. Te dzieci, które mamy udokumentowane, czyli udokumentowane w dzienniku gdzieś, miały badania lekarskie, miały licencje sportowe, startowały w zawodach, miały medale, wyniki. Także tutaj to jest takie jakby moje takie badanie z tego, jak się zmieniły te czasy z lat 2000 i to, co mamy dzisiaj.
2: No, przemawia za panem wiele lat doświadczenia. No, mówi pan, powiem tak szczerze, że moim zdaniem, no, na pewno się z tym zgodzę, co pan powiedział, że jednak mimo wszystko, no, czasy się zmieniają, my jako ludzie też się zmieniamy i podejście do różnych spraw też się zmienia. No, ale takie może moje, takie, no, jedno z ostatnich pytań. Tak, no, według pana, jaki powinien być taki idealny bokser? Osoba, która ma naprawdę takie, no, dyspozycji. Wiemy, że na pewno musi być cierpliwa, żeby dojść do tych swoich najwyższych celów. No ale jaka jeszcze?
3: No to jest takie ciekawe i to cały czas się zmienia i cały czas mnie zastanawia, ponieważ czasami jest tak, że zawodnicy, którzy mają ogromny talent i bardzo ciężko pracują, nie osiągają wyników sportowych z racji tego, że gdzieś tam nie miały szczęścia, ponieważ rywalizacja w tym sporcie jest na tak wysokim poziomie w tej chwili w naszym kraju, że niejednokrotnie tutaj o tytuł mistrza województwa trzeba stoczyć 4 pojedynki. Czasami jest tak, że dwójka zawodników spotyka się w walce eliminacyjnej, którzy powinni boksować w finale. Czasami jest tak, że to dziecko, które mogłoby być finalistą mistrzostw Polski, w ciągu kilku lat nawet nie zdobywa medalu mistrzostw Polski, a dziecko, które jest o wiele słabsze i o wiele słabiej rozwinięte i ma mniejsze umiejętności jako zawodnik, osiąga wyniki na poziomie medalu mistrzostw Polski, ponieważ gdzieś tam ta drabinka była łatwiejsza. To jest taka, jedna płaszczyzna. Taki prawdziwy i taki pięściarz kompletny, to myślę, że powinien być tak na pewno zdrowy, na pewno sprawny fizycznie, na pewno cierpliwy, na pewno konsekwentny, na pewno chłopak, który, czy dziewczyna, którzy nie mają za dużej presji narzuconej przez klub i przez rodziców. Musi być odpowiednio prowadzony. Musi być tutaj taka symbioza między domem a klubem. To jest bardzo ważne, żeby nie było presji ze strony rodziców, żeby nie było zaciągniętego hamulca ze strony rodziców.

0: jest lęk przed osiągnięciem porażki, jest lęk przed osiągnięciem sukcesu. On chce pięknie przeboksować, ale on nie chce wygrać. I tu jest też rola taka trenera, gdzie powinien być trochę psychologiem, wiedzieć, które guziki nacisnąć, kiedy zaciągnąć ten przysłowiowy hamulec, bo czasami też dzieci ambitne chcą już, zaraz, szybko i czasami możemy takie dziecko szybko ze sportu wyeliminować, wrzucając go na bardzo wysoki poziom, gdzie zderzy się wtedy z rywalem o 3 klasy lepszym, bo czasami tak się zdarza, że dzieciaki w wieku 15 lat mają już ponad 100 pojedynków stoczonych, są tacy, którzy dopiero zaczynają i tutaj też mądrego podejścia trenera, żeby gdzieś tam ten rozwój jego miał pewne etapy i miał pewne mądry czas, czyli ciężko dzisiaj mi powiedzieć, taki kompletny pięściarz, co powinien mieć, bo te składowe cały czas się zmieniają, też te czasy się zmieniają, no na pewno musi mieć spokój w domu, na pewno musi mieć, tu nie chodzi o to, że muszą być w domu pieniądze, musi mieć wszystko to, czego nie mają inni, ale na pewno musi mieć w domu spokój, czyli musi mieć wspierających rodziców, niejednokrotnie jednego rodzica wystarczy, bo nie wszystkie dzieci mają kompletne rodziny, ale na pewno, żeby rodzic go wspierał, nie wymagał za dużo, nie narzucał mu presji, nie rozumiał też, że porażki mogą się zdarzyć, żeby go też nie zniechęcał, bo są rodzice tacy, jak spotkałem przez tyle lat, że mówią, a on do tego się nie nadaje, on taki delikatny, a może on ich nie robi, bo on się nie nadaje. Niejednokrotnie zawodnicy nawet podczas zawodów mówili trenerze, żeby tylko mama nie przyszła, albo żeby nie, wolą, żeby rodziców w ogóle nie było na sali podczas ich rywalizacji. Także no, dzisiaj ciężko mi powiedzieć tak na pewno sprofilować takiego 100% zawodnika, ponieważ dzisiaj tyle tych czynników jest wpływających negatywnych, które potrafią zepsuć coś po drodze, w ostatnim nawet momencie albo na samym początku, że naprawdę ciężko jest to dzisiaj tak sprofilować. No na pewno musi być zdrowy, konsekwentny, ciężko pracować, wiele lat ciężkiej pracy, troszeczkę talentu. Nie wszyscy, którzy mają talent, osiągnęli wyniki. Czasami wyniki osiągają ci bez talencia, ale bardzo ciężkiej pracy chłopcy czy dziewczyny, tak zwane wyrobki, którzy wypracowali ten swój wynik. Czasami jest tak, że są lenie patentowane, które robią wszystko na pół gwizdka, zdobywają wyniki sportowe. No, to jest też zależy wiele od szczęścia i od czasu, w którym i miejsca, gdzie się te dzieciaki znajdą.
1: No to może tak już na koniec, bo bardzo długa rozmowa, bardzo ciekawa, chciałoby się jeszcze. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogliby się zgłosić, jeżeli by chcieli spróbować tych swoich sił w boksie?
0: Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Też mamy swoje profile założone i na Instagramie, i na Facebooku. Box Suwałki. Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenujemy w szkole, w zespole szkół numer 2 chyba. Ulica Kościuszki 126. Trenujemy na hali w szkole. Trafić do nas można przez cały rok. Nie mamy jakby takich typowych okresów naboru, ponieważ dzieciaki podejmują decyzję o wstąpieniu do klubu czy o zmianie dyscypliny w trakcie roku, także szkoda byłoby ich wykluczać. Drzwi mamy otwarte dla wszystkich dzieci w ciągu roku i młodzieży, także dla chcącego nic trudnego. My się nie ogłaszamy, nie robimy żadnych reklam, TikToków nie nagrywamy, ponieważ nie mamy na to czasu.
1: Super, to dziękuję za bardzo ciekawą, miłą rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy tego, żeby jak najchętniej garnęli się do sportu, bo sport to zdrowie.
0: Jak najbardziej zachęcam, nie tylko do boksu, ale do innych dyscyplin.
2: Boks to sport, który łączy w sobie technikę, siłę i determinację, oferując jednocześnie widowiskowe emocje oraz cenne lekcje wytrwałości. Dla wielu jest nie tylko formą rywalizacji, ale także sposobem na rozwój charakteru i pokonywanie własnych słabości. Karolina Misiuk, architektka z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, jako pierwsza kobieta zaprojektowała apartamentowiec na południowym wybrzeżu Egiptu. Z architektką rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
3: Na pewno było to bardzo duże wyzwanie, bardzo ciekawy projekt i myślę, że na długo będę dużą rzeczą w

0: W mojej głowie. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny. Został zaprojektowany w Egipcie, jest w trakcie realizacji w miasteczku Port Galib, które należy do Kuwejtu. Więc to jest jeszcze taka ciekawa sprawa, że jest to miasto prywatne w Egipcie.
1: Rzeczywiście to już nam nasuwa wiele skojarzeń, no i to jest zupełnie inny klimat, inne środowisko niż w Polsce i może opowiedz nam o tym, co było takiego, jakie miałaś może trudności podczas robienia tego projektu?
0: Największą trudnością była odległość, dlatego że większą część czasu spędziłam jednak projektując tutaj w Białymstoku, a projekt dotyczył miejsca zupełnie odległego i miałam tą okazję, żeby trochę tam w tym Egipcie również poprzebywać. Właściwie było to konieczne, żeby odnaleźć się trochę w tej kulturze i w sposobie, w jaki inni tam na miejscu mnie traktowali. I właśnie tutaj przychodzę do tego, co było tym kolejnym wyzwaniem i właśnie to, że jestem młodą kobietą, która postanowiła zaprojektować coś w kraju patriarchalnym, tak?
1: Czyli te różnice kulturowe się tam pojawiły w kontakcie z inwestorami i z innymi ludźmi zaangażowanymi w realizację twojego projektu. Może właśnie opowiedz trochę o tym, na co takiego tam natrafiłaś, na co w Polsce nigdy jeszcze ci się nie zdarzyło natrafić.
0: To jest ciekawe. Na pewno w Polsce nie zdarzyło mi się natrafić na taką sytuację, że ktoś chciałby zdyskryminować mnie, może to jest trochę mocne słowo, ze względu na płeć, wiek, pochodzenie. To była ta trudność, z tym się nie spotkałam. Nie spotkałam się z tym, że muszę przebierać w słowach, żeby w ogóle porozumieć się ze specjalistami, tak? Że musiałam uważać na to, żeby nikogo nie urazić zbytnimi szczegółowymi pytaniami albo właśnie być bardzo ostrożną w tym, żeby nie popełnić jakiegoś faux pas.
1: Rozumiem. Rzeczywiście to jest coś, na co w Polsce raczej by się nie zwracało uwagi i też trudno mi sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach ktoś podważał czyjeś kompetencje tylko ze względu na wiek i płeć, bo wydawałoby się, że najważniejsze to jest właśnie to, co zrobiłaś, czyli twój projekt, ale jednak właśnie wymagało to pewnie takiego kontaktu, prawda, face to face i rozmowy z tymi inwestorami.
0: Tak, ale tutaj też wydaje mi się, że ostatecznie wyszło to całkiem dobrze, bo konsekwencja i pokazywanie tych kompetencji sprawiło, że wydaje mi się, że ten szlak został przetarty i po prostu oni też zaczęli podchodzić do mnie i do Kasi Wojtczak, która jest inwestorką z Białegostoku, zaczęli do nas podchodzić inaczej i też jestem z tego dumna, że może otwieramy trochę głowy i że pokazujemy, że da się takie rzeczy robić bez względu na to, kim jesteśmy, w jakiej kulturze, tak?
1: Tak, więc trochę było tego przełamania stereotypów, ale też powiedzmy w drugą stronę, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jednak Egipt nie jest krajem europejskim, tam domyślam się, że nie ma aż takich surowych norm, jeśli chodzi o prawo budowlane, o właśnie te takie normy konstrukcyjne i może to też było jakąś taką przeszkodą, barierą, takim wyzwaniem dla ciebie, czy... już tak zapytam wprost, czy twój projekt nie był zbyt dokładny i zbyt jakiś taki restrykcyjny jak na egipskie warunki? Domyślam się, że tam jest trochę inaczej z tymi normami.
0: Dokładnie, jest tak jak mówisz, mają swoje normy, jest ich zdecydowanie mniej, przepisów jest zdecydowanie mniej i nasz projekt powstał na bazie polskich przepisów. W większości. Chcieliśmy wprowadzić europejską jakość do tego budynku, zostawić to, co dobre, tak, zostawić klimat, pokazać ten kontekst architektury egipskiej, ale wprowadzić tą europejską jakość. I jeśli chodzi o same przepisy, w Port Galib jest tak, że inwestorzy dostali taką całą książkę wytycznych dotyczących tego, jak możemy zaprojektować budynek. Całe miasto podzielone jest na kwartały, w których występują różne potrzeby, tak, projektowe. I na naszym kawałku ziemi akurat mieliśmy określony kolor, kształt okien, rodzaje mozaik, drewna, czyli to wszystkie takie aspekty wizualne były gdzieś tam podyktowane właśnie tymi wytycznymi, które otrzymaliśmy od Kuwejtu. Więc przede wszystkim pierwsze pozwolenie na budowę, które musieliśmy uzyskać, było od Kuwejtczyków. I oni zwracali bardziej uwagę na wygląd zewnętrzny, na to, czy ta forma pasuje do tego miejsca. I następnie musieliśmy uzyskać pozwolenie na budowę w Kairze. I właśnie tam usłyszeliśmy, że wow, że jestem pierwszą kobietą, która zaprojektowała budynek właśnie w tym regionie Egiptu. Tak, pierwszą kobietą za granicy, no tak.
1: No to rzeczywiście, to myślę, że bardzo się przyczynisz do obalenia stereotypów w Egipcie i wprowadzenia tych arabskich krajów w XXI wiek, w nasz XXI, bo tam muzułmanie mają swój kalendarz i trochę to inaczej liczą, ale właśnie już zaczęłaś nas trochę wprowadzać w estetykę tego budynku. Może właśnie zafunduj nam takie głosowe oprowadzanie po twoim projekcie. Jakich materiałów użyłaś, co jest tam takiego właśnie estetycznie ciekawego, trochę egzotycznego? Gdybyś mogła o tym opowiedzieć.
0: Sam budynek, który otrzymał nazwę Nubia, jest taką współczesną reinterpretacją stylu nubijskiego. Nubia to jest region pomiędzy Egiptem a Sudanem i jest to też nazwa taka symboliczna, dlatego że mąż inwestorki, tak, Mahmud, pochodzi z tego regionu i chcieliśmy tutaj taki ukłon trochę w tą stronę dać. Budynek składa się, właściwie to założenie składa się z dwóch brył i jest to budynek trzykondygnacyjny. Zaprojektowałam budynek, który składa się z dwóch skrzydeł, które usytuowane odpowiednio osłaniają wewnętrzny dziedziniec przed nawiewaniem piasku, ponieważ to jest nasz problem. Został usytuowany w sposób odpowiedni, jeśli chodzi o kierunki świata, tak żeby był najkorzystniejszy pod względem mikroklimatu, tak? Zastosowałyśmy jasne tynki, łuki, trochę drewna, tak żeby wprowadzić jakiś delikatny detal.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Statek powietrzny uderza w budynek, pojawia się ogień, są ranni i rozpoczyna się akcja służb. To scenariusz ćwiczeń Szklana Pułapka, które odbyły się w stolicy naszego województwa. Policja, Straż Pożarna, wojsko oraz służby medyczne prowadziły w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych. Kiedy ratownicy zajmują się rannymi, to strażacy ewakuują pozostałe osoby znajdujące się w budynku i gaszą pożar. Na miejscu zjawiają się też policjanci i wojskowi, którzy z bronią palną zabezpieczają teren. W ćwiczeniach brało udział około 180 osób. Przedstawiciele służb, łącznie aż 11, ćwiczyli koordynację działań.
4: Wszystkie służby mundurowe, samorządy korzystają z tła taktycznego opracowanego przez Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie, kraj należący do NATO, nie walczy z Rosją, Litwą, Ukrainą, tylko żeby nie być oskarżonym, że przygotowujemy się do wojny z konkretnym państwem, tylko tworzy nowe państwa, nową sytuację, tak żeby być apolitycznym. I my nie jesteśmy Polską, tylko krajem miodem i mlekiem płynącym, zwanym Islandią. Panuje u nas zgoda polityczna, jesteśmy bogaci w złoża ropy naftowej, węgla, gazu i wszelakich rzadkich, półrzadkich i mniej rzadkich innych surowców. Należymy do paktu militarnego i do paktu do Unii krajów zachodnich. Te szczęście burzy jedna sprawa. Jesteśmy państwem, które graniczy z krajem zwanym Barią, a Baria jest w sojuszu politycznym z Mondą. Oba kraje są rządzone niedemokratycznie. Panuje tam kryzys, korupcja i z tego względu, żeby poprawić swoją sytuację, te kraje dążą do wojny z nami. Chcą zagarnąć północny wschód tej naszej Wislandii. Na razie trwają negocjacje polityczne, ale sytuacja jest coraz bardziej napięta. Baria i Monda przystąpiła do częściowej mobilizacji swoich wojsk i przesuwają je na granicę. My również zaczęliśmy mobilizować nasze jednostki wojskowe. Mniejszość mondyjska i baryjska zaczęły aktywnie działać na rzecz powrotu do macierzy, do tej Barii. zostały zauważone działanie grup wywiadowczych, dywersyjnych, również grupy przestępcze uruchomiły swoje działania. Przemyt bardzo wzrósł, jeżeli chodzi o środki akcyzowe, czyli papierosy, wódkę, ale również narkotyki, broń i materiały wybuchowe. Ze względu na występujące częste incydenty, wojewoda podlaski wystąpi z wnioskiem do ministra obrony w Islandii z wnioskiem o możliwość użycia sił zbrojnych i taką zgodę na użycie dostał do zdarzeń mających znamiona terrorystyczne. Tyle w krótkich żołnierskich słowach, w jakiej jesteśmy sytuacji geopolitycznej.
5: Mój pierwszy dyżur w Olsztynie, kiedyś tam pracowałem, pierwszy dyżur w Olsztynie, pierwszy wyjazd to był ewakuacja Indykpolu, tam był wyciek amoniaku. Byłem pierwszym zespołem tam, byłem pierwszym lekarzem, zostałem koordynującym akcję medyczną i miałem 600 pacjentów. Czyli tutaj tych, no jest nas łącznie wszystkich 170 osób, prawda, państwa, tych ćwiczących na górze służb, a ja tam miałem 600 pacjentów, prawda? Oczywiście, triaż medyczny polega na tym, że mówię, kto może wstać i przejść, proszę przejść tam w cień, prawda? I to już mam wyłowione, tam powiedzmy 400 osób odpadło, tak? Później zostaje nam 200 osób, które gdzieś tam leżą, które są przenoszone i trzeba te osoby wyłowić, osoby te, które możemy uratować, tak? Oczywiście osoba, która z pewnością nie przeżyje, dostaje priorytet czarny, tak? I ona zostaje na miejscu zdarzenia, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że ona już więcej nie będzie miała udzielonej pomocy, bo jeżeli ja się zajmę wszystkimi czerwonymi, wszystkimi żółtymi i mam jeszcze siły i środki, bo na przykład z Monik przyjechały karetki z Bielska, gdzieś tam z Drohiczyna, nie wiem, skądś mamy tych śmigłów, przyleciało, mamy tych ludzi nowych sporo, to mówię, zobacz, masz tutaj czarnego, sprawdź go jeszcze raz, prawda? Podchodzi, okazuje się, że po udrożnieniu dróg oddechowych, po wszczęciu resuscytacji krążenie wraca, więc my tym się pacjentem zajmiemy. Ale w tym momencie, w danym czasie, w danym miejscu ten człowiek zostaje na placu, prawda? Wyobraźcie sobie, Państwo, mamy środek miasta Białystok, tutaj mamy 10 karetek, prawda, a mamy nagle 50 poszkodowanych, bo pociąg się wykoleił, prawda, albo chlor, albo gdzieś tam się rozszczelnił, albo jakiś budynek się zawalił, prawda, no i mamy strażaków, oczywiście mamy OSP, mamy policjantów po KPP, mamy siły i środki, tak, ale może się okazać, że jednak 50 osobom nie jesteśmy, każdemu z tych 50 osób przydzielić jednej karetki, tak, czy jednego opiekuna. A inne zdarzenie to na przykład jakaś wioska pod Monikami, prawda? Jest wypadek busza, gdzie jest tylko 10 osób poszkodowanych, prawda? I tam są dwie nasze karetki i ochotnicza straż pożarna, tak? I może straszyć, to są cztery zespoły jakieś, prawda? I to też jest zdarzenie masowe, czyli zdarzenie masowe to jest każde takie zdarzenie, gdzie ilość poszkodowanych przekracza możliwości w tym miejscu, w tym czasie, przy tej organizacji systemu ratownictwa medycznego i w ogóle systemu KSRG. I tak jak mówię, może to być 5-10 poszkodowanych i to już jest zdarzenie masowe, a może to być 600 poszkodowanych. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna. Triaż polega na tym, że osoba, która się podejmuje tej trudnej funkcji, a jest to bardzo trudna funkcja, bo podchodzimy do człowieka i musimy w ciągu 10, 15, 30 sekund maksymalnie zorientować się, czy tej osobie damy szansę, tak? Nie może być tak, że pierwsza karetka podjeżdża, bierze pierwszego poszkodowanego i jedzie do szpitala, prawda? Bo zanim oni wrócą, to 10 osób umrze w tym czasie, prawda? A ta osoba, którą zawieźli, umiera i tak po drodze. Więc osoba, która jest koordynującym akcję medyczną, która robi triaż, ma za zadanie wyłapać te osoby, które potrzebują pilnej pomocy. Podchodzę do pacjenta, patrzę, czy jest przytomny. Jeżeli jest przytomny, rozmawia ze mną, to znaczy, że oddycha, prawda? Jeżeli nie oddycha, udrażniam mu drogi oddechowe, podnoszę głowę, wysuwam żuchwę. Jeżeli nie oddycha, jest osobą czarną, tak? Dostaje czarny priorytet i po prostu zostawiamy go i idziemy dalej. Podchodzę do osoby, udrażniam drogi oddechowe, zaczyna oddychać. Sprawdzam tętno, sprawdzam nawrót kapilarny, sprawdzam przytomność. Jeżeli coś tutaj w tych obszarach nie funkcjonuje tak jak trzeba, ale oddycha, jest osobą czerwoną, prawda? Jeżeli podchodzę, oddycha i ma złamaną nogę, tak, i to, czy ja mu udzielę pomocy w tej chwili, czy za 5 godzin, nic nie zmieni, jest osobą żółtą, prawda? Czyli cały ten trudny triaż i trudny psychicznie dla osoby, która to robi, jest na pewno naprawdę istotny, czyli musimy uniknąć zgonów możliwych do uniknięcia. Nie zajmujemy się pierwszą osobą, tylko zajmujemy się osobami najbardziej poszkodowanym, który możemy ocalić.
6: Ło, skło mi się wbiło w nogę! Chłopcy! Dajcie coś przeciwbólowego!
7: Już działają.
8: Spokojnie, czekamy. Możemy tutaj przyłożyć.
7: Słyszysz, już jedzie pomoc, także musimy zrobić.
9: Już jedzie karetka.
6: Nie dam rady, nie wytrzymam.
10: Czekaj, otwórz oczy. Tak, Kuba, tak? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku nadal, tak? Dobrze.
6: Co to panu boli oprócz tej nogi? Noga i szyja strasznie.
7: Poszkodowanego uraz kończyny dolnej.
11: Czerwony.
7: Dobra. Kolor Justyny jaki będzie? Poszkodowanego? U ciebie kolor jaki jest?
12: Czerwony. Zdarzenie masowe to jest to, kiedy ilość środków medycznych nie jest wystarczająca do zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy. I wtedy to nazywamy zdarzeniem masowym. W tym wypadku mamy tutaj wszystko to, co praktycznie biorąc w naszym województwie jest, czyli wszystkie służby, znaczy może nie wszystkie, bo nie przyjmowaliśmy aż takiego scenariusza, że jeszcze tu pirotechników, ABW i inne służby, które przy uderzeniu dronu najprawdopodobniej też by musiały tutaj być i też swoje działania robić. Na razie skupiliśmy się na tych służbach takich podstawowych i zobaczymy właśnie, jak ta koordynacja tutaj następuje. No i chcemy sprawdzić naszych pracowników, jak potrafią się ewakuować, jak potrafią udzielać pierwszej pomocy.
13: Scenariusz obejmuje atak dronu, 10 osób rannych, tak, czy tam ile, i płonący budynek, tak?
12: Znaczy nie, mówimy o ataku dronu. Jakby był atak dronu, to by wtedy musieli być pirotechnicy i tak dalej, i tak dalej. Cała masa dodatkowych służb. Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze, nie uzbrojone. No coś tam wybuchło i działamy. To dopiero na sam koniec, już po ćwiczeniu, będzie takie tak zwane omówienie na gorąco i każdy tutaj komponent opisze swoje wrażenia, a ja to pozbieram i te wszystkie wnioski zostaną przekazane dla pana wojewody. Wszystkie ćwiczenia są potrzebne, przynajmniej człowiek wie, jak w razie sytuacji kryzysowej postępować, przynajmniej ma jakieś wyobrażenie i po to są te ćwiczenia. Starszy inspektor Urzędu Marszałkowskiego, Biura Bezpieczeństwa, Waldemar Siedlecki.
14: My jesteśmy zagrożeni działaniami hybrydowymi, prowokacjami, jakieś ładunki pod torami. Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna, mam nadzieję, że się nigdzie nie wydarzy, ale jako służby chcielibyśmy być na to przygotowani. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, żeby udzielić pomocy osobom, które mają szansę przeżyć. To jest właśnie triaż medyczny. Jeżeli jest zdarzenie masowe, jedna z osób, która tutaj jest najbardziej zorientowana, powinna się zająć triażem, czyli podchodzi do osoby poszkodowanej i w trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje, czy dajemy jej szansę, tak? Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze, być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem triażu, czyli takiej segregacji, będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Komunikacja między służbami oczywiście również, dlatego też są wyznaczeni kierownicy, jest kierujący akcją medyczną, czyli ratownik albo lekarz, który jest pierwszy na miejscu zdarzenia. No i oczywiście kierujący działaniami ratowniczymi, czyli najprawdopodobniej strażak, oficer strażak, który jako pierwszy też przyjechał i koordynuje właśnie działania straży, wpuszcza ratowników na budynek, wytycza strefy, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest bezpiecznie. To przed chwilą widzieliśmy, ratownicy KPP ewakuowali się i stanęli tuż pod budynkiem, gdzie nad ich głową był dron, prawda? No to są rzeczy, które trzeba wiedzieć, tak? Że i po dzisiejszym zdarzeniu już będą wiedzieli, że nie stajemy pod palącym się budynkiem, prawda? Tylko ewakuujemy się jak najdalej od niego w jakieś miejsce, gdzie my nie będziemy kolejnymi poszkodowanymi za chwilę.
15: Szklana pułapka 26. Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, a także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego. Nauczenie się dobrych praktyk oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tych ćwiczeniach mają Państwo około 180 osób, 12 pojazdów. Niezwykle ważne ćwiczenie, które jest zwłaszcza w naszym regionie, położonym na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy granicy z państwem agresorem, czyli z Białorusią, jest niezwykle ważne. Ale to też pokazuje odpowiedzialność i władz województwa, ale też przedstawicieli służb mundurowych za naszych mieszkańców. Jak ja już Państwu wielokrotnie mówiłem, obecny zarząd województwa jest pierwszym zarządem, który w kolejnym budżecie województwa przeznacza środki. Najpierw to było 12 milionów, teraz 15 milionów na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. I ja bardzo dziękuję panu generałowi, przedstawicielom, panom komendantom Straży Pożarnej, Policji, władzom Wojewódzkiej Stacji Ratunkowego w Białymstoku za gotowość do takich ćwiczeń, za dobre współdziałanie i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że to ćwiczenie będzie niezwykle ważnym elementem, aby te nasze umiejętności z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej były jak najwyższe, byśmy znali te procedury, mieli umiejętności, mieli dobre praktyki, mieli współpracować, ale wszystkim nam życzymy, aby te umiejętności nigdy nam się nie musiały przydać.
9: Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe utrzymują w gotowości siły i środki, które na podstawie ustawy o systemie zarządzania kryzysowym mogą być wsparciem właściwych organów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i udzielania pomocy. Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka.
11: Jeżeli chodzi o rolę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w działaniach pod kryptonimem Szklana Pułapka, to pierwsze to jest kwestia zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zarówno w zakresie osobowym, jak i technicznym, a druga w szeroko rozumianym zabezpieczeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi tu o kwestię udrożniania dróg zarówno dojazdu, jak i odjazdu poszczególnych służb. My w swoim zakresie, jako miejscowa policja, chodzi o kwestię zarządzania informacją, czyli mam tutaj na myśli pracę służby dyżurnej, a także naszych i innych stanowisk kierowania, które ma niewątpliwie istotny wpływ na proces decyzyjny, a także polecenia kierowane podległym policjantom. I drugi obszar, myślę, że równie istotny, to już działanie na miejscu praktycznych ćwiczeń. Chodzi o kwestię korespondencji, prowadzenia łączności, które ma na celu taką efektywną kooperację wszystkich działających służb.
2: W Suwałkach otwarto nową placówkę edukacyjną. Tym razem jest to już czwarty żłobek, który przyjmie najmłodszych na czas, gdy rodzice muszą iść do pracy. O szczegółach mówił prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: W 2023 we wrześniu podpisałem umowę na inwestycję dotyczącą budowy czwartego żłobka w mieście Suwałki, bo były wówczas takie potrzeby i pojawiła się szansa pozyskania środków z KPO. To był wtedy program Maluch Plus. Dzisiaj nazywa się on inaczej, aktywny maluch, ale rzecz polega na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zaopiekowania się naszymi najmłodszymi mieszkańcami. I te warunki dzisiaj zostały tutaj Państwu będą zaprezentowane, a one są świetne. Ale historia dojścia do dzisiejszego dnia nie była taka prosta i nie była łatwa. Pierwotnie zamysł był taki, że ten czwarty żłobek miał powstać z drugiej strony osiedla Północ na ulicy Nowomiejskiej. Miał być adoptowany obiekt poradni pedagogiczno-psychologicznej, a poradnia miała być przeniesiona do centrum naszego miasta. Niestety wtedy po dyskusjach, po właśnie takich głosach krytycznych zdecydowaliśmy się, żeby poradnie pozostawić tam, gdzie ona jest, bo potrzeby w zakresie orzecznictwa są też olbrzymie, a postanowiliśmy poszukać innej lokalizacji na ten czwarty żłobek. I udaliśmy się kiedyś tutaj ze swoim zastępcą do pani dyrektor szkoły podstawowej numer 7 z taką propozycją, że ta szkoła jest duża, a wobec tego może by zmieścił się jeszcze czwarty żłobek. No i zmieścił się. Dzisiaj satysfakcją możemy powiedzieć, że jest. To jest fragment naszego miasta, duże osiedle, 30-tysięczne, które troszeczkę już w tej chwili mniej ma w sobie tych pokolenia najmłodszego. Część naszych mieszkańców lokuje się na południowej stronie naszego miasta, ale potrzeby są. Może dzisiaj one są mniejsze niż wtedy, 3-4 lata temu. Pamiętam we wrześniu 2023 roku w trakcie podpisywania umowy mówiłem, że jest kolejka do żłobka miejskiego wynosząca ponad 200 dzieci. Dzisiaj praktycznie tej kolejki nie ma. Nawet wolne są miejsca, a wobec tego zachęcamy rodziców do zainteresowania się taką ofertą. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dzisiaj podziękować za środki finansowe, które miastu Suwałki zostały przekazane. Jest to kwota naprawdę duża, bo wartość inwestycji 8 milionów 200 tysięcy. Wkład własny jest naprawdę minimalny i to jest właśnie takie finansowanie, które bardzo cieszy samorządowców. Duży wskaźnik właśnie dofinansowania tej inwestycji pochodzi ze środków rządowych. Także dziękuję za to, że mogliśmy z tego programu skorzystać, panie wojewodo. Również słowa podziękowania chciałbym skierować do wykonawców. Terminy były bardzo napięte, czasu niedużo, ale firma Izoterm poradziła sobie świetnie, chociaż wizytowałem kiedyś tutaj na budowie i tak z lekkim niedowierzaniem zastanawiałem się, czy rzeczywiście będzie dotrzymany termin. A chcieliśmy właśnie przyjąć maluchy suwalskie do tego żłobka 1 września i to się nam powiodło, udało. Także dziękuję za sprawne przeprowadzenie inwestycji osobom, które nadzorowały ze strony Urzędu Miejskiego również. Dziękuję za to pieczę, za troskę i za taki ciągły nadzór. Chciałbym oczywiście życzyć, żeby to miejsce przede wszystkim było miejscem takim przyjaznym dla naszych najmłodszych mieszkańców, żeby ta opieka była na najwyższym poziomie. I wierzę tutaj, że kadra żłobka spełni te moje oczekiwanie i również życzenie, bo innego wyjścia, pani dyrektor, odpowiada mi z tyłu, nie ma. No pewnie to są wasze zadania, cele statutowe, które musicie realizować, czy chcecie, czy nie chcecie. Taki zawód przyjęliście i oczywiście cieszymy się, że ta opieka jest trochę w innej formie prowadzona w tym roku, bo zwiększyliśmy może liczbę opiekunek w stosunku do liczby dzieci, w stosunku do tych norm ustawowych. Również wydłużyliśmy czas pracy żłobka miejskiego do godziny 17, tak żeby rodzice mogli spokojnie skończyć pracę, zrobić zakupy i przyjechać po swoje dziecko. No i życzyć należy, żeby w tym żłobku dzieci nigdy nie zabrakło. A są rezerwy. Szanowni Państwo, dzisiaj demografia jest taka, jaka jest i tutaj chętnie przyjmujemy również dzieci spoza naszego miasta, z okolicznych miejscowości, z okolicznych gmin. Jesteśmy otwarci na współpracę. I jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć i podziękować. My dostaliśmy nie tylko środki finansowe na budowę, na adaptację tego obiektu pod potrzeby kolejnego żłobka w Suwałkach, ale będziemy mieli środki finansowe na jego utrzymanie. To są środki maluch, aktywny maluch czy? Aktywny maluch, ale maluch w żłobku chyba. Ten program nazywa się. A wobec tego można powiedzieć, te wsparcie ze strony państwa polskiego rządu jest kompletnie. I za to właśnie dziękujemy. Oczywiście to jest potrzeba chwili, czasu, w którym żyjemy, żeby właśnie jak najlepiej tworzyć warunki dla rodzin, dla dzieci, żebyśmy mogli również działać w kierunku poprawy tej sytuacji demograficznej w naszym mieście, w naszym kraju i w Europie.
17: Wszystko, co robimy dla dzieci, nawet jeżeli to sporo kosztuje, ma ten wektor wychylony ku przyszłości i tego nigdy nie wolno żałować. Trzeba robić wszystko, żeby dla najmłodszych, dla młodych, dla tych, którzy przyjdą, stwarzać najlepsze warunki, a społeczeństwu, rodziców zachęcać do tego, żeby właśnie tych przychodzących na świat naszych nowych obywateli było jak najwięcej. temu miał służyć jeden z programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo program Alu Plus to właśnie ten program społeczny, który obok programu 500+, 800+ i innych działań miał zachęcać do wzrostu demografii. Ta umowa została podpisana 21 września, wtedy kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę. Teraz rząd obecnej koalicji kontynuuje ten program pod nazwą zmienioną Aktywny Maluch, ale dobrze, że to jest kontynuowane. W wielu miejscach otwieramy te żłobki, które wtedy zostały zainicjowane tamtymi decyzjami, a potem były realizowane, bo to wszystko trwa w czasie. Niestety, Szanowni Państwo, problem jest dużo głębszy niż nam się wydawało wtedy, kiedy tworzyliśmy te programy społeczne, bo mimo, że one funkcjonują parę lat, demografia w dalszym ciągu stwarza potężny problem. I jak się okazuje, te materialne warunki, społeczne warunki, te udogodnienia, żłobki blisko miejsca zamieszkania z możliwością posyłania dzieci do tych placówek i łączenia pracy rodziców właśnie z opieką nad dziećmi w takich bezpiecznych placówkach, dofinansowanie do każdego dziecka, które się rodzi, przychodzi na świat. Inne programy przyniosły jakiś efekt, ale bardzo ograniczony. I się okazuje, że ta sinusoida demograficzna, którą obserwowaliśmy przez wiele lat, coraz mniej zależy niestety od warunków materialnych. To jest takie może dosyć trudne do przyjęcia stwierdzenie, ale prawdziwe. A więc pewnie wszystko tkwi bardziej w sercu i w głowie niż w pieniądzach. Krótko mówiąc, dziecka nie można, urodzenia dziecka nie można kupić za żadne pieniądze, za żadne warunki, które stwarzamy, co wcale nie oznacza, że władze publiczne mają być zwolnione z tego, żeby te warunki stwarzać. Więc oczywiście trzeba to robić i dzisiaj cieszymy się z tego nowego żłobka w Suwałkach. Jak się tak policzy demografię, z panem prezydentem trochę o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego oficjalnego spotkania, to wygląda na to, że ta baza rekrutacyjna mimo spadku urodzeń niestety wciąż, jeżeli chodzi o żłobki, jest. A więc warto zachęcać też rodziców dzieci, które już są naszymi obywatelami, żeby właśnie skorzystali z tych placówek, bo są wolne miejsca. Na ten żłobek, jak zobaczymy za chwilę, jest bardzo nowoczesny, jest warto może w pierwszej kolejności nawet z niego skorzystać, ale z pozostałych oczywiście także. Nie wiem, czy ktoś ma receptę dzisiaj na to, żeby te placówki, które mają wolne miejsca, były wypełnione gwarem, życiem dzieci w pełni, żeby jeszcze trzeba było nowe placówki budować. Pewnie to nie jest takie proste, pewnie nikt nie ma jednej odpowiedzi na to, ale powinniśmy wszyscy czynić wysiłki, żeby jednak temu problemowi demograficznemu, spadku demografii zaradzić, bo jeżeli nie, to statystyki są nieubłagane. Pokazują, jak naród polski będzie się kurczył, jak będziemy coraz słabsi, coraz mniejsi. A polski naród zawsze w historii był wielkim narodem, no ale oczywiście wielkim przez swoje dzieło, ale i wielkim także przez ludność, którą mieliśmy dzisiaj. Polska jeszcze wciąż jest jednym z największych krajów Europy, no ale niestety zmniejszamy się, kurczymy się, więc... Jak widzę w Warszawie na przykład taką sytuację, że idzie para młodych ludzi, a widziałem parokrotnie to ostatnio, i idzie z wózkiem, ale w wózku nie ma dziecka, w wózku jest piesek. Dosłownie. No to, proszę Państwa, my mamy dobry stosunek do wszelkich istot żywych, ale piesek powinien iść obok tego wózeczka, prawda? W wózku powinno być dziecko. Jest jakiś problem psychologiczny, problem mentalnościowy, społeczny, może religijny, może jakiś jeszcze inny, nie wiem, ale w każdym razie tak czy inaczej musimy się z tym zmierzyć. Ale Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, pracownicy żłobka, wszyscy tutaj zgromadzeni, rodzice i wszyscy, którym zależy na tym, żeby miasto Suwałki się rozwijało, żeby Polska się rozwijała, chcę powiedzieć, że cieszymy się z tego, co mamy i nowe wyzwania powinniśmy rozwiązywać poprzez mądre analizy i mądre decyzje. Niech ten żłobek tętni życiem, będzie bezpieczny i niech jak najszybciej zabraknie w nim miejsc.
18: Każdy przyjazd na ziemię suwalską i do Suwałk niesie za sobą bardzo konkretne wydarzenia i z mojego punktu widzenia same pozytywne emocje. I nie mam wątpliwości, że otwarcie czwartego żłobka w Suwałkach jest wydarzeniem ważnym nie tylko z punktu widzenia tej małej ojczyzny, ale w ogóle całego województwa podlaskiego. Między innymi, a może przede wszystkim dlatego, żeby opowiedzieć o mądrych politykach społecznych, które realizowane są przez rząd, który w województwie podlaskim reprezentuje. Nazwa programu nie jest istotna. Istotna jest pewna czułość, wrażliwość na potrzeby polskich rodzin, bo wydaje mi się, że Polska jest silna siłą polskich rodzin i te polityki społeczne powinny być właśnie ukierunkowane na tą wrażliwość wobec najmłodszych, ale także najstarszych, bo kiedy mówimy o tak zwanych politykach społecznych, to one są ukierunkowane na najmłodszych w średnim wieku, ale także nie zapominamy o polskich seniorach. Program Aktywny Maluch to rzeczywiście fantastyczny przykład tego, w jaki sposób możemy dystrybuować środki z Krajowego Planu Odbudowy tak, żeby trafiały do małych ojczyzn i wypełniały pewne potrzeby wynikające właśnie chociażby z budowy tak fantastycznych obiektów, które otwieramy dzisiaj w Suwałkach. Ale w ciągu ostatnich dni otwieraliśmy piękny i nowoczesny modułowy żłobek w Białymstoku, fantastyczny żłobek i przedszkole w Michałowie. Teraz jesteśmy w Suwałkach, ale przecież jeżeli mówimy o opiece nad dziećmi do lat 3, która realizowana jest dzięki temu programowi, to chciałem Państwu powiedzieć, że do tej pory w województwie podlaskim wydaliśmy 250 milionów złotych, ćwierć miliarda złotych, żeby wymazywać to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa tak zwanymi białymi plamami. Walczymy z tymi białymi plamami właśnie poprzez budowę żłobków, ale także chociażby klubów opieki dzieci do lat 3, które także wspólnie wielokrotnie na terenie ziemi suwalskiej, augustowskiej także otwieraliśmy. To jest ta czułość, to jest ta wrażliwość, to jest zrozumienie potrzeb polskiej rodziny. Ale to także jest pretekst do tego, żeby powiedzieć Państwu, że Krajowy Plan Odbudowy to jest ten instrument, dzięki któremu możemy realizować takie inwestycje, bo 7 milionów złotych, które trafiły na budowę tego miejsca, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To są nasze, polskie pieniądze, które trafiają nie tylko do budynku, one trafiają do tych młodych przyjaciół, którzy mam nadzieję będą tu fantastycznie zaopiekowani i ten proces socjalizacji będzie przebiegał na jak najlepszym poziomie. Te miejsca mają dać też poczucie bezpieczeństwa rodzicom, bo zwracam Państwu uwagę, że im więcej miejsc opieki dla dzieci do lat 3, to także możliwość powrotu rodziców do aktywności zawodowej, a o tym przecież nie należy zapominać. Oczywiście to sami rodzice o tym decydują, ale mają taką szansę, mają taką możliwość powrotu do aktywności zawodowej, pozostawiając dziecko w miejscu bezpiecznym, przyjaznym, no i przede wszystkim bardzo nowoczesnym. Bardzo dziękuję też w tym miejscu samorządowi, dziękuję panu prezydentowi, bo wydaje mi się, że realizacja wielu różnych projektów, które w ciągu ostatnich lat udało nam się wspólnie zrealizować, pokazują, że istnieje mądra współpraca, synergia pomiędzy rządem i samorządem po to, żeby w trosce o mieszkańców województwa podlaskiego realizować mądre i przede wszystkim potrzebne społecznie programy. Chciałem Państwu na koniec powiedzieć, że w sumie stworzymy w województwie podlaskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy 3,5 tysiąca miejsc dla dzieci do lat 3. W tej chwili zrealizowaliśmy już ponad 2,5 tysiąca miejsc, wydając ćwierć miliarda złotych. To są bardzo duże pieniądze, ale tak jak wszyscy do tej pory wskazywali, to są nie koszty, tylko tak naprawdę inwestycje, bo kiedy mówimy o polskiej rodzinie, to mówimy o inwestycje w polską rodzinę, inwestycje w polskie dzieci. No i drugim elementem, który wydaje mi się spaja tę całą opowieść, jest to, że w zasadzie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z obecnością dziecka w żłobku. To także bierze na siebie państwo polskie, więc wydaje mi się, że ten program jest kompletny w tym znaczeniu, że daje możliwość samorządom tworzenia pięknych, nowoczesnych i bezpiecznych miejsc, odciążając rodziców od kosztów ponoszenia kosztów związanych z opłatami za pobyt w żłobku. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi, że podjął ten trud i wysiłek realizacji tego programu. Cieszę się, że reprezentując rząd pana premiera Donalda Tuska, mogę mówić o konkretnych inwestycjach, które realizujemy także na terenie Suwałki, pięknej ziemi suwalskiej.
2: Maria Konopnicka, jedna z najwybitniejszych pisarek i poetek polskiego pozytywizmu, wciąż pozostaje ważną postacią narodowego dziedzictwa. i twórczość łącząca wrażliwość społeczną z głębokim patriotyzmem nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia czytelników. O suwalskiej pisarce rozmawialiśmy z Magdaleną Wołowską-Rusińską, kierowniczką Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka była suwalczanką, no ale powiedzmy o niej trochę, tak, kim była, z czego jest znana, dlaczego w ogóle warto o niej mówić.
19: No, Maria Konopnicka napisała w 13 pieśni Imaginy, że znana nasza chce poznać człowieka, który by tak naprawdę mnie poznał. I myślę, że do dzisiaj śmiało możemy mówić, że Maria Konopnicka to kobieta o wielu twarzach, o wielu talentach i można poznawać ją wielorako i takie też jest nasze muzeum. No, ale przede wszystkim to wspaniała poetka, pisarka, kobieta, która przełamywała stereotypy i takie obyczaje kulturowe, stereotypowe swojej epoki. Myślę, że śmiało mogłaby urodzić się w naszych czasach, w naszej epoce i myślę, że lepiej funkcjonowałaby niż w tym XIX, przełomie XIX-XX wieku. Kobieta odważna, świadoma swoich wyborów, świadoma spełnienia swoich marzeń, celebrytka swoich czasów.
2: Celebrytka, duże słowo. Z czego jest znana? Bo wiadomo, no, wielu z nas no, jest, że tak powiem, zapalonymi czytaczami różnorakich pozycji. No ale właśnie z czego ta Maria Konopnicka jest znana? No bo jest znana przede wszystkim właśnie ze swojej twórczości. No ale dla kogo ona pisała?
19: No, myślę, że są różne grupy miłośników. Jedni będą kochać Marię Konopnicką za twórczość patriotyczną, gdzie jednym z najważniejszych utworów będzie Rota. Rota, która powstała z myślą o społeczności śląskiej, ale towarzyszyła Polakom we wszystkich takich najważniejszych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i właściwie towarzyszy i dzisiaj, choć budzi często kontrowersje, to należy pamiętać o okolicznościach, kiedy powstała, kiedy Polakom towarzyszyła i Konopnicka była takim no, wsparciem duchowym Polski, Polaków, kiedy nie było Polski na mapie, kiedy należało wnosić wiarę, że kiedyś odzyskamy tą niepodległość. Inni będą kochać Konopnicką za poezję ludową, za tą wzruszającą związek z naturą, za wrażliwość widzenia tego świata i taki zachwyt nad tym światem. Inni będą rozczytywać się w twórczości dziecięcej, bo któż z nas nie zna baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi? A i z czego bardzo się cieszę, obecnie młodzi rodzice wracają często do utworów dziecięcych, a jej twórczość jest naprawdę bardzo bogata w takie wątki zabawy, w wątek takiego, no, dużo dobra w tej literaturze jest, zabawy, nauki. Czasem może ten język jest trochę trudny, nieprzystosowany do młodszych, ale to kwestia tylko podejścia. Jeszcze inni będą fascynować się reportażami Marii Konopnickiej, ale to już jest taka jakby wybrana grupa, bo nie wszyscy jednak tak bardzo będą ją zgłębiać. No a ci, którzy odwiedzą nasze muzeum, dowiedzą się, że Konopnicka jest autorką nowel dedykowanych kobietom, w którym bohaterkami są kobiety. Jedyna w Polsce napisała aż tyle utworów, w których opisuje sytuację kobiet, bardzo bliską współczesnym kobietom, bo czy teraz też kobiety nie są zdradzane, czy i teraz nie przeżywają wiele rozterek, tak jak i przeżywały to ponad 100 lat temu, a ona dawała im jakby prawo wypowiedzenia się o ich sytuacji.
2: Czyli można wywnioskować z tego, co pani mówi, że twórczość Marii Konopnickiej, jak i w sumie sama Maria Konopnicka jest taką postacią ponadczasową. Tak jak w sumie pani powiedziała wcześniej, nieważne w jakich czasach by się umieściła, ona by do nich pasowała, prawda?
19: Tak myślę. No myślę, że kiedy chcielibyśmy ją zgłębić i poznać, to okazuje się, że ta Maria Konopnicka, ktoś może mieć takie błędne myślenie, że to nie jest tylko znana z lektur szkolnych dawnych nasza Szkapa, tylko zdecydowanie jest głębszą postacią i literacko, i biograficznie, i można wiele się jeszcze dowiedzieć i odkryć wiele kart z jej biografii, z jej twórczości nieznanych.
2: No właśnie, przejdźmy właśnie do tych elementów bardziej szczegółowych, właśnie mniej znanych. Mamy muzeum w Suwałkach imienia Marii Konopnickiej. Co możemy tutaj znaleźć takiego, czego nie znajdziemy w takich, kolokwialnie mówiąc, pierwszych lepszych źródłach?
19: No, mamy ducha Marii Konopnickiej, ponieważ w muzeum znajduje się w domu, w którym poetka spędziła pierwszych 7 lat swego życia i w liście do Suwalczan napisała, że to tu zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W związku z tym, że w zbiorach naszego muzeum nie posiadamy dużej ilości artefaktów, zbiorów, które byłyby związane z poetką czy też z jej rodziną, więc wyszliśmy z założenia stworzenia ekspozycji narracyjnej, scenograficznej. No i myślę, że takiego ducha udało nam się tutaj przedstawić zwiedzającym. Czyli wkrocząc, chodząc po naszej ekspozycji, mam nadzieję, że zwiedzający potrafią tak jakby odczytywać myśli Marii, wczuwać się trochę w jej odczucia, w to, co w danej sytuacji, czym się kierowała, jakich wyborów dokonywała. Pracując tyle lat nad jej twórczością, nad jej bogatą korespondencją, mogliśmy trochę posunąć się do takiej małej psychoanalizy jej osoby.
2: Czyli oprócz suchych faktów, ukazania jej twórczości, mamy tutaj tak na dobrą sprawę taką wewnętrzną jej stronę, tak? Że właśnie tak jak pani powiedziała, psychoanaliza, tutaj tak próby zostały podjęte. A właśnie co znajdziemy u państwa na wystawach? Bo już troszkę pani wspomniała, ale może przejdźmy do takich bardziej szczegółów. Co możemy tutaj znaleźć, gdy wejdziemy do muzeum?
19: No zaskoczą państwa na pewno kolory, bo z czystej bieli, która jest taką kolorem niewinnym, zaskakującym, budzącym wątpliwości, tak jak właśnie Maria Konopnicka, o której właściwie okaże się, że niewiele wiemy albo niewiele wiedzieliśmy. Wchodzimy do sali czerni, więc jest tak bardzo kontrastowo. Sali, w której Maria przechodzi takie rozterki wewnętrzne. Są takie jeden do jeden wydrukowane na drukarce 3D postaci najbliższe z życia poetki. Mamy instalację Pepergostu w formie prezentacji duchów z czasów, kiedy mała Maria opuszcza z rodziną dom w Suwałkach, wyjeżdża do Kalisza. Pokazana jest śmierć matki. Mamy taką odtworzoną jedną z sal strychu, która bardzo ważna jest w jej życiu, bo tam okazuje się, że dochodzi do takiego przełomu, kiedy spogląda na świat i okazuje się, że no jest coś więcej niż poza bycie żoną i gospodynią, że jest zupełnie inny świat poza obrzeżami wsi. No są oczywiście rozwiązania multimedialne jak w każdym muzeum, ale są one bardzo takie dawkowane i nie są przerysowane. Są dźwięki, które są bardzo ważne, w każdej sali są inne, nie nakładają się na siebie, ale wnoszą bardzo istotne znaczenie. Grafiki Wiktora Somy, które noszą w sobie i treść, ale odpowiednią taką tą narracyjność. Mamy wagon, który jest elementem podróży. Maria Konopnicka spędziła 20 lat w podróży, trzecią, czwartą klasą kolei. Można mówić, że to był sposób na życie, to była tułaczka. Mamy odtworzoną pokój jednej z córek, z którą miała trudności takie wychowawcze. Jest to sala, która budzi takie największe może kontrowersje i ludzie, którzy odwiedzają nasze muzeum, mówią, że to jest taka no, ciemna sala. Mamy salę lekcyjną, to jest sala nawiązująca do dzieci z Wrześni, które zostały ukarane za wyrażenie niezgody na mówienie w języku niemieckim, prowadzenie lekcji religii, lekcji języka polskiego. Mamy też planetę Wenus, bo Maria nie tylko na Ziemi, ale również i w kosmosie stała się znana na planecie Wenus od 1994 roku. Jeden z kraterów nazwany jest Konopnicka. A więcej nie będę Państwu mówić, bo cóż, do Suwałk wcale nie jest tak daleko, jak się okazuje. Proszę nas odwiedzić i sami się Państwo przekonacie, że warto.
20: Macie wiele ciekawych eksponatów, wiele ciekawych ekspozycji różnego rodzaju, różnej wielkości, różnego formatu, więc brzmi to bardzo ciekawie. No, a co my możemy tutaj powiedzieć? Chyba tylko wystarczy zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzali Muzeum Marii Konopnickiej, prawda?
19: No tak, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dodam, że oczywiście mamy też atrakcje i ofertę skierowaną do młodszych zwiedzających. Mamy wystawę w drugim budynku, która jest dedykowana takim młodszym, którzy są na etapie krasnoludków i baśni. A teraz pracujemy też nad modernizacją i nowym ogrodem baśni, w którym i młodsi, i starsi naprawdę poczują się doskonale. Także Suwałki są miejscem, które warto odwiedzić, a muzeum to już w szczególności.
2: Drużyny sportowe z Suwalszczyzny oraz Ziemi Augustowskiej otrzymały dofinansowania z województwa podlaskiego. O szczegółach mówią członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
21: Te umowy obejmują drugie półrocze tego roku. W ubiegłym, z uwagi na to, że część rozgrywek, zawodów, imprez odbywała się w drugim półroczu, trudno niektóre było wcześniej przewidzieć, stąd samorząd województwa, zarząd postanowił, aby tegoroczna edycja wspierania klubów sportowych, różnych imprez sportowych w naszym województwie była dwukrotna, obejmująca pierwsze 6 miesięcy i drugie półrocze. Efektem tego jest także dzisiejsze spotkanie w tej części naszego województwa. A miejsce jest nietypowe, bo to jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie, jednostka samorządu województwa podlaskiego. Ta łączna kwota, jak Państwo widzicie, 9,5 miliona złotych obejmuje wsparcie, no możemy powiedzieć, kilkuset przedsięwzięć, klubów, imprez sportowych i wsparcie naszych flagowych klubów sportowych, jakim jest Jagiellonia Białystok oraz Ślepsk Malow Suwałki. Oprócz tego w sposób znaczący wspieramy inne kluby sportowe, które uczestniczą w najwyższych rozgrywkach sportowych, ligowych w Polsce, jak między innymi właśnie kwestia klubu STB Malów Suwałki. I dzisiaj cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie i zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
22: No jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w takim przyjemnym wydarzeniu, jakim jest oficjalne wsparcie klubów sportowych z Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Oczywiście wspieranie klubów sportowych ma bardzo głęboki sens, bo nie chodzi o to przede wszystkim, żeby, nazwijmy, dotować zawodowych sportowców, którzy grają na najwyższym poziomie, ale żeby przede wszystkim wesprzeć te kluby w pracy z młodzieżą, bo dzisiaj te flagowe kluby, a mamy tutaj praktycznie same takie najlepsze z naszego województwa, no, dają świadectwo tego, jak można wychowywać młodzież poprzez sport. I jest to, myślę, dużo lepsze działanie niż te, które wiąże się z jakimś takim, nazwijmy, absorbowaniem czasu i uwagi dzieci i młodzieży na rzecz komputerów, komórek i jakichś mediów społecznościowych. Także szanujemy to, co Państwo robią. Oczekujemy, że tych działań będzie jeszcze więcej i że to wszystko przyczyni się do tej lepszej kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa. Oczywiście też nie ukrywamy, że oczekujemy

0: Pamiętać, że wszystkie kluby, które biorą udział w jakichkolwiek rozgrywkach, zawodach, wydarzeniach, czy krajowych, czy międzynarodowych, promują nasze województwo. Bo nic się tak przeciętnemu mieszkańcowi innego regionu, czy nawet kraju, nie kojarzy z daną miejscowością, czy z danym regionem, jak nazwa klubu. I myślę, że to jest obopólne działanie, obopólnie korzystne, które będziemy kontynuować i w tym roku, i w latach następnych.
1: Cieszę się niezmiernie, że władze województwa podlaskiego wspierają sport naszego miasta i również Augustowa, bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę, raz większą, raz mniejszą, ale to czyni, że te warunki do uprawiania sportu, do trenowania młodzieży są coraz lepsze. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, jak mówił przewodniczący sejmiku, gdzie ten rozwój fizyczny, sprawność fizyczna jest troszeczkę na poziomie słabszym niż była 10, 20, 30 lat temu. Chociażby jak sięgamy wstecz i patrzymy na tych naszych sportowców, których gwiazdy mamy tutaj w Alei Gwiazd Sportu i polskich olimpijczyków, to wtedy sport był na pierwszym planie wśród u młodego człowieka. Dzisiaj, niestety, tych atrakcji jest znacznie więcej. Dlatego też działalność i samorządu, i klubów sportowych powinna iść w tym kierunku, żeby te obiekty były bardzo nowoczesne, zachęcające do treningu, do uprawiania sportu, a z drugiej strony, żeby była ta baza finansowa, która by pozwoliła na rozwój aktywności sportowej tutaj w regionie, w naszym mieście.
2: W Augustowie wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje pomysły. O szczegółach mówi kierownik Miejskiego Wydziału Spraw Społecznych Michał Kotarski.
3: To już tradycja, że w Augustowie na jesieni po wakacjach rusza budżet obywatelski, czyli taki czas, kiedy mieszkańcy sami decydują, sami proponują, co należy zrobić w naszym mieście. Wnioski można składać od 1 września, tak naprawdę przez miesiąc czasu. Zachęcamy tutaj do konsultacji z miejskimi urzędnikami, z jednostkami miejskimi. Wnioski można złożyć w formie papierowej, ale przede wszystkim zachęcamy na wejście na stronę zmieniamy.augustów.pl, gdzie również można taki wniosek złożyć. Wszystkie informacje niezbędne też są na tej stronie, ale oczywiście cenimy kontakt osobisty, zapraszamy tutaj do urzędu celem podpowiedzi, na jakiej działce to można zrealizować. To jest ważne, że to musi być działka należąca do miasta Augustów. Nie są to tylko projekty inwestycyjne, jak wiemy, z lat ubiegłych, ale też projekty miękkie, więc zachęcamy też do różnego rodzaju pomysłów, które mają integrować mieszkańców Augustowa. Czy to mają być koncerty, warsztaty, zajęcia dla mieszkańców rozwijające ich pasje. Na to wszystko tak naprawdę budżet obywatelski jest otwarty. Wyniki i głosowanie odbędzie się w okolicach listopada. Wtedy mieszkańcy będą mogli zdecydować, co będziemy realizować w 2027 roku.
2: Przetrzymywał myszołowa i dwa olśniaki himalajskie na posesji. To w Suwałkach. Mężczyzna nielegalnie trzymał ptaki objęte ścisłą ochroną w klatkach.
4: Z ustaleń wynika, że mężczyzna od dłuższego czasu przetrzymywał w klatce dziko żyjącego myszołowa. Twierdził, że jakiś czas temu ktoś mu go podrzucił. W kolejnej klatce policjanci ujawnili dwa olśniaki himalajskie, które podlegają ścisłej ochronie. Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu o zdarzeniu powiadomiono również innej służby.
2: Informuje oficer prasowy suwalskiej policji Karol Górski. Policjanci wyjaśniają zakres odpowiedzialności mężczyzny.

0: Nielegalne przetrzymywanie ptaków będących pod ścisłą ochroną grozi do 5 lat pozbawienia wolności. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
1: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події міста. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, що ж ти нам розповісиш сьогодні?
3: Вітаю, Марто. Про критичний стан безпеки на окупованій Запорізькій атомній станції розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Компанія «Енергоатом» заявила, що фактичний стан окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС, яке було відсутнє з 20 серпня. Це стало 27-м відключенням станції від енергомережі від початку повномасштабного вторгнення. Об'єкт перейшов на роботу енергомережі від дизель-генераторів. «Енергоатом» зазначає, що аварійні дизельні генератори тривалий час, понад 2 тижні, використовуються росіянами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спеціальною причиною – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС. Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують ймовірність відмови пускової автоматики, інформують в компанії. Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі холодного зупину, знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами, попереджають в «Енергоатомі». Збірка вибраних поезій Василя Стуса «Vortex – Selected Poems» вийде друком у видавництві «Lost Horses Press» у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє видання «Читому». Переклад виконали дослідники української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, а після мову написав поет Ілля Камінський. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. Видання буде двомовним. Українськомовні оригінали віршів Стуса подадуть поряд із англійським перекладом. За описом видавництва, ця збірка є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії Стуса. Як зазначається, вона розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, який рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою. На Полтавщині під час археологічної експедиції науковці відкопали срібну монету часів великого князя литовського Вітовта. На динарі, який датується початком 15 століття, зображено один із найдревніших державних символів Литви. Про унікальну знахідку розповіли археолог Юрій Пуголовок та Суспільне Полтава. Роботи проводили в межах Глинської археологічної експедиції на території історико-культурного заповідника Більськ. За словами Юрія Пуголовка, фахівці виявили чимало знахідок, однак значна частина артефактів потребує детального вивчення. При цьому перші результати роботи допомогли ідентифікувати кілька рідкісних знахідок, серед яких динар великого князя литовського Вітовта. Археолог також розповів, що динар не має написів, тому їхню приналежність визначають здебільшого за зображеннями. На думку фахівців, артефакт могли викарбувати приблизно у 1411-1430 роках у межах одного з останніх випусків монет Вітовта. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
2: Дякую, Олеже. Зараз переходимо до локальних подій. Розшукуваного за шахрайство затримали після того, як він сів за кермо на підпитку. У Сувалках водій Мазди виконував хаотичні маневри, що занепокоїло водія, який їхав позаду. Свідок зупинив автомобіль і викликав поліцію. Алкотестер показав понад 2 проміли алкоголю. Також з'ясувалося, що чоловік не мав водійських прав і перебував у розшуку для відбування покарання – 4,5 років ув'язнення за шахрайство. Наразі він уже перебуває у в'язниці. Незаконно утримував на своїй території у Сувалках охоронюваних законом птахів. Поліціянти знайшли у клітках канюка звичайного та 2 гімалайських ольшаників, які перебувають під суворою охороною. Чоловік не мав жодних документів, що підтверджували законність утримання птахів. Він стверджував, що канюка йому хтось підкинув. Птахів вилучили, а про інцидент повідомили також інші служби. Поліція встановлює міру відповідальності чоловіка. 5 громадян Узбекистану затримали у Сувальському повіті. Чоловіки працювали на будівництві без необхідних дозволів. Порушення виявили прикордонники з рутки Тартак під час перевірки законності працевлаштування іноземців. Щодо всіх 5 розпочали адміністративні провадження щодо зобов'язання повернутися до країни походження. Від початку року підляські прикордонники провели понад 50 таких перевірок у більш ніж 40 випадках, виявивши порушення. Ліфти, нові навчальні кабінети та усунення архітектурних бар'єрів – такі зміни запланували у школах Сувалк. У комплексі шкіл номер 2 збудують зовнішню шахту з ліфтом та облаштують кабінет фізики. Також пристосують санвузол для людей з інвалідністю. Подібні ремонти заплановані у комплексі шкіл номер 4 та першому загальноосвітньому ліцеї. У навчальних закладах, зокрема, встановлять ліфти та платформний підйомник. Інвестиції співфінансуються з коштів Європейського Союзу. Тендери на всі роботи вже оголошені. У Сувалках завершилася реконструкція вулиці Піскової. Роботи охопили близько 930-метрову ділянку – від вулиці Сейненської до адміністративної межі міста. Тут облаштували нове дорожнє покриття, пішохідно-велосипедну доріжку, тротуар, освітлення та зливову каналізацію. Інвестиція коштувала майже 12 мільйонів злотих. Наразі дорога проходить технічне приймання.
1: СК Сувалки News.
0: Розпочинаємо магазин Радія СК Сувалки. При мікрофоні Ева Хорош. За нами перше Подлаське форум відпорності, яке, як сама назва вказує, відбуло się в нашому województві. О szczegółach mówił воєвода Подласки Jacek Brzozowski, prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
4: To nie jest przypadek, że pierwsze forum odporności odbywa się tu, w województwie podlaskim, w jego stolicy, w Białymstoku. Nasze położenie geograficzne, bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią każe nam traktować kwestie związane z bezpieczeństwem ze szczególną troską, ale przede wszystkim powagą i odpowiedzialnością wobec naszych mieszkańców. Po drugie, samorządy w naszym regionie, chciałbym to bardzo mocno podkreślić, mogą pochwalić się skutecznością w mądrym wydatkowaniu środków, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 2 lat zapewnia po to, żeby realizować ten wielki projekt związany z budową systemu związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Przypomnę, 333 miliony złotych, które trafia do nas, mieszkańców tego regionu. Sprawczość samorządowców, i za to jeszcze raz w obecności pana ministra chciałem bardzo serdecznie podziękować, pokazuje, że wiemy, jak ważny jest to program i jak skutecznie wykorzystywać rządowe środki. I po trzecie, społeczna aktywność różnych grup społecznych i środowiskowych. To jest wielka wartość dodana, bo znajdujemy partnerów i w otoczeniu organizacji pozarządowych. Znajdujemy partnerów wśród kół gospodyń wiejskich, za co bardzo serdecznie dziękuję. Znajdujemy partnerów wśród organizacji kobiecych, za udział których także dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. 2 słowa klucze według mnie będą towarzyszyły nam dzisiaj podczas całego dnia pracy. Bezpieczeństwo i odporność społeczna. Bezpieczeństwo, twarda architektura i zakupy, robimy to sprawnie i skutecznie. Ale drugim nieodłącznym elementem, bez którego nie ma bezpieczeństwa, jest odporność społeczna, czyli innymi słowy mówiąc, wiedza i kompetencje, które pozwalają nam zachować się w sposób odpowiedni w sytuacjach zagrożenia, z którymi możemy mieć przecież do czynienia i wcale nie chodzi tutaj o konflikt zbrojny. Dlatego powstała Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dlatego realizujemy treningi tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też razem prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają ciągle podtrzymywać te emocje i jeszcze mocniej akcentować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Po co są konferencje? Po co są takie spotkania jak to dzisiejsze? Niektórzy mówią, że konferencja w Baden-Baden, uzysk żaden, a ja uważam, powiem to jako historyk, że od czasów najdawniejszych nie wymyślono niczego lepszego niż mądra edukacja. Tylko mądra edukacja, skuteczne kampanie społeczne i przede wszystkim treningi, które dają praktyczne umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych, dadzą nam to, na czym nam zależy. Odporność społeczną.
5: Stanęliśmy na pewnym zakręcie historii. Spowodowane to jest decyzjami pewnej osoby z Moskwy, wspieranej drugą osobą z Mińska, którzy chcą zburzyć porządek tego świata, przede wszystkim Europy, który został zbudowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. My przez wiele lat czuliśmy się bezpieczni. Tak naprawdę, może tutaj potwierdzą przedstawiciele Straży Granicznej, granica z Białorusią była chyba najlepszą służbą, jaką można było sobie wyobrazić, bo od czasu do czasu jakieś dzikie zwierzę tę granicę naruszyło i nic się na niej nie działo. Też kiedyś na niej byłem, było bardzo spokojnie. W tej chwili jest to pewien tygiel, pewna odpowiedzialność. Ktoś powoduje, czy chce spowodować, żebyśmy czuli się zagrożeni jako społeczeństwo. I my na to odpowiadamy. Odpowiadamy wieloma działaniami. Oczywiście te działania płyną przede wszystkim ze strony rządu. Najpierw oczywiście ustawa, później różnego rodzaju instrumenty wdrożeniowe, a później już konkretne środki i pieniądze, które właśnie trafiły do nas. Pan wojewoda mówi o 333 milionach. Ten program, który był w zeszłym roku, realizowaliśmy krótko, ale w województwie podlaskim na ponad 96% został zrealizowany. Ten jest roczny, kolejne będą już wieloletnie i będziemy mogli po prostu przygotowywać się. Ale z jednej strony oczywiście przygotowujemy się, żeby czuć się bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne i co również podkreśla Komisja Europejska, my wykorzystujemy te środki podwójnie, tak zwane dual use. Jeżeli, a miejmy nadzieję, że tak będzie, nie przydadzą one się nam, żeby zapewnić bezpieczeństwo, to przydadzą się w wielu innych sytuacjach związanych właśnie z codziennym funkcjonowaniem. I teraz dla przykładu. Miasto Białystok w 92% jest niezależnie energetycznie. My już nie musimy kupować energii od PGE, bo mamy fotowoltaikę, a dzięki środkom z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy magazyny energii. U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd z różnych powodów technicznych, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom. Chyba jako miasto jesteśmy największym beneficjentem właśnie tego typu działań. A przecież dzisiaj wszystko stoi na energii. Od tego się wszystko zaczyna. I to właśnie dzięki tym środkom możemy się czuć bardziej bezpieczni i właściwie społeczeństwo się nie dowie, że dzieje się coś niedobrego, czy są chwilowe nawet zakłócenia w dostawie energii. Więc jest to ten dual już dzisiaj wykorzystywany. Ale też myślimy oczywiście o schronach. Te schrony, które pan minister tutaj słyszałem w wywiadzie, powiedział 30 lat. 30 lat to oczywiście tej demokracji, ale jeszcze wcześniej, też przez już za komuny, od jak ta zimna wojna się skończyła w latach 60., już przestano cokolwiek robić, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną. I mamy schrony z lat 60. ostatnie. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, od razu bez jeszcze żadnych, że tak powiem, decyzji od góry, poleciłem zrobić przegląd. Przegląd wszystkich instalacji, które mamy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Teraz pewnie dzisiaj będzie okazja, żeby jeden z tych schronów starych z lat 60. już zwiedzić, wyremontowany. Kolejny będziemy na ulicy Hotelowej budować na 300 osób. I również złożyliśmy wniosek do BGK-u, żeby takie miejsce schronienia na 3000 osób budować w centrum miasta Białegostoku. Ale to są tylko wyjątki, tylko są przykłady. Ale generalnie chodzi o to, że pokazujemy naszą sprawność z jednej strony, ale z drugiej strony, co jest chyba bardzo ważne, tworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. To jest chyba istotne. U nas nie ma paniki. Ludzie się po prostu generalnie, chcę zapewnić tutaj Państwa ministrów, że generalnie u nas atmosfera, mimo że jesteśmy blisko granicy wschodniej, mimo że zdarzają się tam incydenty, ale już w 98% granica jest chroniona. Za poprzednich rządów było to 30%, tylko 30%. Społeczeństwo czuje się bezpieczne i to jest chyba najważniejsze. To jest właśnie to, że pracujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ale oczywiście z tyłu głowy mamy ten element dbania o bezpieczeństwo i dzięki tym środkom, dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki, że jesteśmy sprawni, pokazujemy naszemu społeczeństwu, że dajemy radę w czasie pokoju i że ewentualne zagrożenie staramy się zminimalizować, a przede wszystkim potencjalnego wroga odstraszyć. I to jest naszym celem.
6: Podlasie jest i województwem, regionem, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I nie muszę tego szczególnie rozwijać. Przed chwilą pan prezydent Truskolaski mówił o kwestiach zagrożeń hybrydowych wynikających z sąsiedztwa z Białorusią, w tego, w jaki sposób migranci wykorzystywani byli do tego, aby prowadzić wojnę z Polską, wojnę hybrydową z Polską, z Unią Europejską. I też pan prezydent mówił o tym, jak bardzo wiele przez ostatnie 3 lata udało się zrobić, aby nasza granica polsko-białoruska była szczelna, była bezpieczna. To oczywiście wielka zasługa pana generała Klekotki i jego ludzi, którzy na co dzień bronią polskiej granicy, ale to też zmiana filozofii państwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic. To znaczy gigantyczne nakłady na ochronę granicy, wzmocnienie tej granicy nie tylko w takim wymiarze osobowym, ale przede wszystkim w wymiarze technicznym. Przecież wiecie państwo, że tutaj właśnie na Podlasiu pan generał Klekotka jest tym, który jako pierwszy w Polsce zainstalował system antydronowy. To na razie jest pierwszy klaster, który ma chronić tą część Polski, tą część naszej granicy przed wtargnięciem dronów. Takie systemy chcemy budować, jeżeli chodzi o służby MSWiA na całej naszej granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy morskiej i granicy z Ukrainą. Więc to jest ten pierwszy powód, o którym mówimy, że województwo podlaskie to jest województwo o strategicznym znaczeniu. Więc to jest ten powód, dlaczego się tutaj spotykamy, ale jest moim zdaniem temat znacznie ważniejszy. Ważniejszy nawet od tych kwestii strategicznych. A mianowicie to, że państwo jesteście dobrym przykładem. Dobrym przykładem dla reszty województw i pan wojewoda jest dobrym przykładem dla reszty wojewodów, jeżeli chodzi o takie mądre wykorzystywanie środków z oleocu, na budowanie tej odporności od podstaw i umiejętne stawianie jasnych i klarownych priorytetów. Od tego, co możemy zrobić na początku, jak najszybciej, po wreszcie tą wizję i docelowe takie ramy strategiczne, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Więc panie wojewodo, odpowiadając na pana pytanie, nie, to nie jest przypadek i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem, bo trochę dziś bojem sprawdzamy tą formułę, którą chcemy zastosować we wszystkich województwach, to właśnie takiej otwartej rozmowy na temat tego, na temat naszego bezpieczeństwa, bo my używamy oczywiście tego skrótu ochrona ludności, obrona cywilna, a mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa, do cywilnego bezpieczeństwa i umiejętnego zarządzania tym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami wchodząc tu do Państwa i tak sobie podczas tej rozmowy pomyślałem, jak wielki byłby nasz komfort, nasz wszystkich, wspólny komfort, gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo solidne fundamenty wypracowane w przeszłości, a teraz byśmy te środki, które przeznaczamy, gigantyczne, rekordowe środki, tylko wykorzystywali do tego, żeby te fundamenty rozbudowywać. Ale w wielu aspektach wiecie Państwo doskonale, że ochronę ludności i obronę cywilną tworzymy od podstaw. Ochrona ludności i obrona cywilna zostały wykreślone z polskiego prawodawstwa. Ktoś uznał i nie chcę tutaj, wiecie, bo w tych sprawach uważam, że nie powinno być polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Ktoś kiedyś uznał, że każdy Polak ma obowiązek bronienia swojej ojczyzny. I to naturalne, jesteśmy patriotami. Ale ktoś zapomniał, że to jest jeszcze druga połowa tego jabłka. To znaczy, że państwo ma obowiązek też bronić każdego swojego obywatela i otaczać go bezpieczeństwem i tworzyć mechanizmy prawne do tego, aby tą ochronę po prostu w sposób skuteczny tworzyć. Dlatego stworzyliśmy ochronę ludności, ustawę o ochronie ludności, dlatego jako rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydowaliśmy o przeznaczeniu rekordowych środków w skali dwóch ostatnich lat, to jest dla województw 10 miliardów złotych, dystrybuowanych przez wojewodów na potrzeby samorządowców we współpracy z samorządowcami. Ale ja chcę, bo teraz trochę nawiązując do tego forum, niezależnie od tego, jak wiele środków przeznaczy, niezależnie od tego, jak dobrze wyposażone będą nasze służby, niezależnie od tego, jak wysokie będą ich kompetencje, to jeżeli chodzi o ochronę ludności, to co jest najważniejsze, to jest budowa mechanizmu ochrony ludności, mechanizmu myślenia o całej tej sferze. To nie jest rzecz, którą buduje się przez rok, dwa, to nie jest rzecz, którą da się zaordynować. Kupimy, nie wiem, 5 wozów strażackich, wybudujemy 10 schronów i już wszystko będzie dobrze, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Nie. To są niezbędne inwestycje, które musimy robić, będziemy robić, ale coś, co jest podstawą ochrony ludności, to jest budowanie tej odporności społecznej. Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w te kwestie od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego, że tam od 50 lat i budowano infrastrukturę, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe. Że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia. Że każdy ma przypisane miejsce ukrycia. Nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże wleciałby dron, czy nie daj Boże wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez rozmowę, poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhna OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski, uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować, bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia, a nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie. I nie boję się użyć tego słowa. Wielkie przestawienie filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków, ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOS-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki OLIOS-owe, temu służy Akademia OLIOS, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, którą musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także przygotować, chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywniej, tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Bo wiecie, tylko 370, a ja wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedyncze. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla Państwa. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osobę, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje. No, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy takich inwestycyjnych, twardych, rozwiązań legislacyjnych już jest albo realizowanych, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, bo jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, nie wiem, namiotów na wypadek kryzysu, wyposażenia magazynów oliocowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury schronowej czy miejsc docelowego schronienia. To od was będzie zależało, jak szybko te miejsca będą powstawać. My to, co możemy zrobić, to przeznaczyć pieniądze. To, co możemy, to dawać wam ramy prawne i poprawiać te ramy prawne, bo ja wiem, że nie wszystko jest doskonałe, żeby było jasne. I będziemy starali się te ramy prawne zmieniać. Ale to od was zależy, czy wykorzystacie te środki w sposób optymalny. My będziemy starali się pomagać, nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od was informacji, To, co wy przygotowujecie, jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodą i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta, schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali o takie, po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowane. Każdy z was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni, bo w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin. Ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. My nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożenie, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach. I życzę wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej. A bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję, szanowni państwo, że jest was tutaj dzisiaj tylu na tej sali. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście tak licznie na to zaproszenie. Dziękuję, panie wojewodo, za to, że właściwie w połowie zdania, którym zapytaliśmy, czy robimy pierwsze forum odporności na Podlasiu, pan powiedział jasne, że robimy. Dzięki temu możemy być tutaj dzisiaj. Dzięki temu możemy mówić dzisiaj o tym, co najważniejsze, o bezpieczeństwie. Pan prezydent powiedział, że stanęliśmy na zakręcie historii. I to oczywiście prawda. Ale zaraz w ślad za tym zakrętem stanęliśmy przed ogromną szansą. Tą szansą jest ustawa o ochronie ludności i program ochrony ludności, ale to nie tylko zapisy. To przecież realne finansowanie. Dzisiaj już było o tym bardzo dużo, ja nie będę tego powtarzać. Dzisiaj już także było bardzo dużo o idei tego forum i o tym, jak będziemy pracować i właściwie po co to robimy. I najcenniejsze jest dla nas to, byśmy już te prace w zespołach rozpoczęli. Więc pozwólcie Państwo, że ja powiem tylko o tym, co jest sednem naszych wszystkich działań. Żaden z organów i z podmiotów ochrony ludności nie jest tylko beneficjentem środków, które są w tym programie i dzięki ustawie przekazywane. Żaden nie jest tylko po to, by wydawać pieniądze, by kupować sprzęt. To oczywiście niezwykle istotne i to oczywiście będziemy robić, bo tego potrzebujemy. Każdy w ramach swoich kompetencji ma zadania i ma odpowiedzialność. O tej odpowiedzialności już dzisiaj było dużo. Jestem przekonana, że w dalszej części forum to także będzie się przewijało, bo to jest odpowiedzialność nie tylko za realizację zadań, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo to nie jest żadna abstrakcja, bo to bezpieczeństwo ma twarz i potrzeby konkretnych osób z państwa, miejscowości, miast, samorządów. To bezpieczeństwo ma twarz dzieci, seniorów, to bezpieczeństwo ma twarz osób ze specjalnymi potrzebami. To bezpieczeństwo musi być w regionie szyte na miarę. Te wszystkie rozwiązania, które dzisiaj tutaj będą wypracowane, będą wasze. One powinny być wypracowane, no tak jak będziecie Państwo do tej pracy siadać, musicie się nawzajem widzieć i na pewno to się wspaniale uda. To bezpieczeństwo ma twarz konkretnych ludzi i my tak o nim myślimy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jestem przekonana, że Państwo dokładnie tak samo myślicie, realizując na co dzień te trudne zadania. Chciałam życzyć dzisiaj sporów, które doprowadzą do rozwiązań. Chciałam życzyć dużo energii, bo to będzie długi dzień. Chciałam życzyć, byście Państwo przede wszystkim na koniec tych prac uznali, że to pierwsze, ale nie ostatnie Podlaskie Forum Odporności. Bo celem jest to, by kontynuować te prace. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy ze sobą w stałym kontakcie, kiedy Wy będziecie ze sobą w stałej współpracy, ten system będzie coraz lepszy i właśnie skrojony na miarę potrzeb Waszych mieszkańców, naszych współobywateli.
0: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które można otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz oraz dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
8: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy Państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
9: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowisko szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, które jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
10: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, a również oczywiście pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu zarządu województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych, przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno. Każdorazowo wynika z takiego badania jak barometr zawodu. Jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymieniać tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Kursuj to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą aktywnością.
11: Obie dzisiejsze inicjatywy, tak cenne z punktu widzenia naszego województwa i jego rozwoju, są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I geneza tych projektów jest taka, że tak naprawdę wynikają one z potrzeb naszych pracodawców, przedsiębiorców, bo oba te projekty mają na celu promowanie kształcenia zawodowego, zarówno projekt stypendialny, jak i ten drugi dotyczący

0: informacje zostały już przekazane przez moich przedmówców. Chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów, którzy do tej pory nie korzystali i szkoły z naszego programu stypendialnego, a szkoły podstawowe szczególnie, ale i również zawodowe, żeby skorzystały z tego drugiego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawie przewidziane, są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie.
1: Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat moniecki i część powiatu grajewskiego. Powstaną tu dwa tory i pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą tu z prędkością nawet do 200 km na godzinę. O szczegółach mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podlaski poseł i członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskolaski.
2: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z trzech, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z trzech odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie dwóch powiatów, pięciu gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
3: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni

0: szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
1: Podlaski ZUS podał dane dotyczące emerytur, które pobierają podlascy emeryci. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
2: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. W województwie podlaskim nie brakuje również innych seniorów, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy zł brutto miesięcznie. Nie każda osoba, która ukończy powszechny wiek emerytalny, od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Niektórzy pracują znacznie dłużej i odkładają decyzję o przejściu na zasłużony odpoczynek. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenie przeważają właśnie seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę znacznie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 tysiące 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 tysiące zł. Najwyższe świadczenie w kraju otrzymuje rekordzista ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 tysiące brutto miesięcznie. Na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat. Wszystkie najwyższe świadczenia łączy przede wszystkim bardzo długa aktywność zawodowa i późne przejście na emeryturę. Dłuższa praca oznacza kolejne składki na koncie w ZUS, a odłożenie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej wiąże się również z przyjmowanym do wyliczenia wysokości emerytury krótszym średnim dalszym trwaniem życia, przez które dzielona jest podstawa obliczenia świadczenia. Na przeciwległym biegunie są świadczenia wynoszące zaledwie kilka groszy. Najniższa emerytura gwarantowana, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto, nie jest bowiem minimalnym świadczeniem, jakie może wypłacać ZUS. Najniższe emerytury w kraju wynoszą zaledwie 2 grosze. Takie kwoty wypłacane są w województwie dolnośląskim i lubelskim. W województwie podlaskim najniższa emerytura wynosi 5 groszy. Kolejne najniższe świadczenia w regionie to 17 i 19 groszy. Aby ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, nie wystarczy samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Trzeba również posiadać wymagany staż. W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Przy ustalaniu tego stażu okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Jeśli więc kobieta osiągnęła wiek emerytalny, udowodniła wymagany 20-letni staż, a wyliczona emerytura wyniosła 1000 zł brutto, ZUS podwyższy ją do kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 1978,49 zł brutto. Jeśli natomiast wymaganego minimalnego stażu nie ma, świadczenie pozostanie na poziomie wynikającym z wyliczenia. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy sam decyduje, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłości naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca. pomoże również sprawdzić, jaki moment przejścia na emeryturę może być najkorzystniejszy. Takie obliczenia możemy wykonać również sami, korzystając z portalu EZUS lub aplikacji MZUS.
1: Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca 2026 roku. Powód? Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
3: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii, w związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
1: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
4: Muzyką się żyje.
5: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring My Bell z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
6: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już tak taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
5: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02, to jest niedziela, można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I want

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go Age, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz... wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja w statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z pianka, cukru, brak,
3: Duda, Duda Day. To będzie ostatnia reklama.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, 1000 klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: I po reklamie.
7: SK Suwałki. Na czasie.
8: W przyszły weekend Augustów stanie się stolicą biegania. Przed nami augustowski festiwal biegowy. W programie Puma maraton, bieg na 10 km oraz nocny bieg na 5 km. Trwają zapisy, a impreza w sobotę i niedzielę, 19 i 20 września. Start o 13 przy Amfiteatrze Miejskim. Koncert z cyklu Kabaret Literacki Rozłogi znowu w Suwałkach. Tym razem będzie poświęcony pamięci Bohdana Chmielewskiego. To w piątek 18 września w kawiarence artystycznej SOK. Początek o 18.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
11: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
10: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rosa, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: to Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tym domu nigdy nie zwalnia.
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja, no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tylko teraz pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
14: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
13: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my Westę z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcie i korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: SK Suwałki. Na czasie.
11: Przemierzył cały świat i z każdego egzotycznego zakątka przywiózł czapkę. A kolekcję Jarosława Schabieńskiego obejrzycie podczas wystawy Bo czapka rozum grzeje w Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Wernisaż w piątek 18 września o 18:00. A w Cinema Limier 100 dni Misja Zeus. Kobieca komedia Spa Weekend. Totalna magia 2. Niebo nad Normandią, a dla dzieci Psi Patrol Auta i nowość Marsupilami. Dobrej niedzieli, kochani.
12: Muzyką się żyje.
13: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
13: Całą rozmowę z Oskarem Sympsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz, to hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
14: Potrzebuję.
13: Aj, to nie to. Już.
15: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
15: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12:00. Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12, to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać właśnie 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się
1: śmieje,
0: same
1: się pogłaśniają.
0: Czyja twarz? Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę dać.
1: Możesz
0: sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie,
0: no
1: na
0: fajne.
1: Niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o.
0: Odpalam
1: radio. To będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie. Radio SK.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła, zmianka, cukru, brak, Duda, Duda Day!
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
13: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
12: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: or another.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
6: Jesień za oknem, czyli sezon na bluesa. Już pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Bluesfields. Muzycy z Polski i Litwy zaserwują Wam niezapomniane słuchowe wrażenia. To będzie wieczór pełen gitarowych brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, 24 września, start o 19. Chcecie przesiąść się z auta na rower? Już niedługo będzie okazja. Europejski Dzień Bez Samochodu. W programie wspólny przejazd rowerowy, konkursy, animacje, pokazy i gry. Zbiórka na parkingu Centrum Handlowego Big Suwałki w niedzielę 20 września.
7: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
8: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
7: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
9: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
10: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
9: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć. Dzięki.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. Ale słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4 edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
0: I po reklamie.
3: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
4: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
3: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim, w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
5: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
6: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
3: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
7: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
6: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
7: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
6: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość, uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Esko.

że to trochę kosztuje. A Sońca z Korościelem jakoś kasę wykombinują. Coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: po reklamie.
1: SK Suwałki. Na czasie.
2: W przyszły weekend Augustów stanie się stolicą biegania. Przed nami augustowski festiwal biegowy. W programie półmaraton, bieg na 10 km oraz nocny bieg na 5 km. Trwają zapisy, a impreza w sobotę i niedzielę, 19 i 20 września. Start o 13 przy Amfiteatrze Miejskim. Koncert z cyklu Kabaret Literacki Rozłogi znowu w Suwałkach. Tym razem będzie poświęcony pamięci Bohdana Chmielewskiego. To w piątek 18 września w kawiarence artystycznej SOK. Początek o 18.
3: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
4: Nasz
3: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
5: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
3: A patronem imprezy było Radio SK.
6: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: I po reklamie. SK.

Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pysznej kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
4: Tanio tydzień w Aldi! W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
18: Kawka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
20: Polecam. Cezary Pazura.
21: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
24: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
3: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
2: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
4: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
2: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
5: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK, 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: I na w Radiu SK to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień. Dzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło Wood od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Babciu, kochani.

0: aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.
17: SK Suwałki. Na czasie.
18: Przemierzył cały świat i z każdego egzotycznego zakątka przywiózł czapkę. A kolekcję Jarosława Schabieńskiego obejrzycie podczas wystawy Bo czapka rozum grzeje w Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Wernisaż w piątek 18 września o 18. A w Cinema Limier 100 dni Misja Zeus, kobieca komedia Spa Weekend, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, a dla dzieci Psi Patrol Auta i nowość Marsupilami. Dobrej niedzieli, kochani!
19: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
20: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
19: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: SK Suwałki. Na czasie.
12: Jesień za oknem, czyli sezon na bluesa. Już pod koniec września w Suwałkach posłuchacie zespołu Bluesfields. Muzycy z Polski i Litwy zaserwują Wam niezapomniane słuchowe wrażenia. To będzie wieczór pełen gitarowych brzmień, bluesowej energii i muzycznych emocji. Rozmarino, czwartek, 24 września, start o 19. Chcecie przesiąść się z auta na rower? Już niedługo będzie okazja. Europejski Dzień Bez Samochodu. W programie wspólny przejazd rowerowy, konkursy, animacje, pokazy i gry. Zbiórka na parkingu Centrum Handlowego BIG Suwałki w niedzielę 20 września.
13: SK Suwałki News.
14: Zaczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Boks to dynamiczny sport walki, w którym dwaj zawodnicy rywalizują używając jedynie pięści i przestrzegając ściśle określonych zasad. Wyróżnia się szybkością, techniką, siłą oraz taktyką, ponieważ każdy cios musi być precyzyjnie wyprowadzony i dobrze zaplanowany. Walki odbywają się w ringu i są podzielone na rundy, co wymaga od bokserów doskonałej kondycji oraz umiejętności strategicznego zarządzania energią. Boks rozwija nie tylko sprawność fizyczną, ale także dyscyplinę, koncentrację i odporność psychiczną. O dyscyplinie rozmawialiśmy z Pawłem Pasiakiem z sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
15: Chciałabym z panem

0: dzisiaj porozmawiać o tym, co tutaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji robicie, co robi wasz klub, no ale też trochę o tym, czy warto w ogóle zająć się taką dyscypliną, jaką jest boks. Więc może po kolei, co tutaj robicie, z kim działacie, jaki jest wasz cel?
1: Sekcja pięściarska Ośrodka Sportu i Rekreacji została powołana już prawie 19 lat temu, także za rok będziemy już mieli 20 lat. Została ona powołana w celu skupienia młodzieży i wypełnienia takiej niszy, gdyż wtedy w Suwałkach tylko prężnie rozwijała się dyscyplina sportu, walk, jako tylko karate było, nie było boksu przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył tutaj taką sekcję, która miała na celu skupiać dzieci i młodzież z różnych środowisk. Miała najpierw na celu zajęcie tym dzieciom czasu, jakby skierowanie ich uwagi, skierowanie ich jakby zainteresowań w kierunku sportu walki, niekoniecznie pod kątem takim, żeby musiały startować w zawodach sportowych czy rywalizować. Oczywiście taki był też jakby drugorzędny cel, żeby te dzieciaki rywalizowały w tym sporcie i się rozwijały. Tutaj pracujemy typowo tylko w boksie olimpijskim. Nie zajmujemy się żadnymi innymi tutaj takimi pobocznymi dyscyplinami, nie mieszamy tego sportu, typowo sport olimpijski, który jest oparty na zasadach, na przepisach. Jesteśmy sekcją licencjonowaną w Polskim Związku Bokserskim. Wszyscy instruktorzy i trenerzy, czyli ja jako trener główny, jesteśmy licencjonowanymi trenerami. Wszystkie dzieci są pod opieką lekarzy sportowych, także działamy profesjonalnie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia i uczęszczały przez te wiele lat, nie wszystkie były zawodnikami, nie wszystkie chciały być zawodnikami, a niektórzy nawet kilka lat spędzali tutaj w sekcji, nie startując w żadnych zawodach, ale integrując się, uczestnicząc w zajęciach i brały udział jako organizatorzy, wolontariusze w różnych sportowych tutaj wydarzeniach, które Ośrodek Sportu i Rekreacji przez wiele lat organizował, jak i miasto Suwałki, czyli te dzieci czynnie brały udział w zajęciach sportowych i też jakby pomagały organizacyjnie tutaj w działaniach sekcji. Starsi zawodnicy opiekowali się młodszymi, gdzieś tam służyli dla nich jako sparing partnerzy, także tutaj tak organizacyjnie to myślę, że ten klub bardzo prężnie przez te lata działał i sobie radził. Tych grup możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć taką jedną wielką rodzinę, gdzie skupiamy dzieci z różnych środowisk, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, można powiedzieć, nawet patologicznych, dzieci po bardzo takich traumatycznych nawet przejściach, niejednokrotnie pokaleczonych przez życie. No, wiadomo, że to nie z ich powodu, nie z ich wyboru, ale tutaj w naszej sekcji takie dzieciaki znajdują miejsce. No i nie przez przypadek, ponieważ boks jest taką dyscypliną, gdzie te dzieci mogą jakby swoją agresję wyładować, nauczyć się pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej regularności, poznać rówieśników, chłopców, dziewczęta w różnym wieku o podobnych problemach, z którymi się mierzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Też mamy wiele dzieciaków, które mierzą się z problemami egzystencjonalnymi, a na dzisiaj, w dzisiejszych czasach dla mnie to jest niepojęte, żeby dzieciaki musiały mierzyć się z problemami dorosłych, a niestety niejednokrotnie tak jest. Tutaj jako klub wspieramy te dzieciaki, motywujemy, budujemy w nich taką pewność siebie, budujemy i w nich uczymy ich takiej regularności, ciężkiej pracy, która potem przekłada się na wyniki w ich życiu dorosłym, gdzie trafiają pierwszy raz do pracy zawodowej, trafiają na wyższe uczelnie. Dzieci, które zostały niejednokrotnie skreślone przez system szkolnictwa, nawet gdzie w szkole jakby, jak to się mówi tak kolokwialnie, na czterech łapach przechodziły z klasy do klasy, niektórzy klasy powtarzali. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że kończą bardzo poważne uczelnie. Pracują na bardzo wysokich stanowiskach, w marynarce wojennej, w policji, w straży granicznej, w wojsku. Także mamy wielu wychowanków, którzy z tego klubu gdzieś swoją drogę ukierunkowali tak, że po prostu, żeby nie powielać tych błędów, które gdzieś tam ich rodzice niestety popełnili w młodym wieku i oni jakby te dzieciaki odziedziczyły to potem w swoich młodych latach, także te dzieci próbują w wieku już później dorosłym swoje życie tak ukierunkować, tak zbudować, żeby stworzyć warunki dla swoich dzieci inne troszeczkę niż one same miały.
0: To tak na dobrą sprawę czynicie bardzo wiele dobra przede wszystkim, że tutaj nie tylko chodzi o samą dyscyplinę jako dyscyplinę, ale też to, żeby chyba właśnie tak jak pan powiedział, ukierunkować te dzieci w tą dobrą stronę, pomóc im, że tak powiem, wstać z kolan trochę, no bo jeśli już kończą jakieś właśnie poważne uczelnie, czy właśnie zajmują się no, poważnymi zawodami, do których nie oszukujmy się, nie każdy do nich trafi, nie każdy z nas jest w stanie tam dotrzeć, nawet mając te, że tak powiem, dobre podłoże, tak, pod kątem czy wychowania, czy sytuacji rodzinnej, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to ten boks przede wszystkim ma bawić, prawda? I dawać te takie poczucie wspólnoty, ale też właśnie tego pchania się w tą dobrą stronę rozwoju. Jakby to jest ta piękna strona tego sportu, prawda?
1: Niejednokrotnie dzieciaki są przerażone, stając przed drzwiami klubu bokserskiego. Wielu dzieciaków nie przekracza tych drzwi, ponieważ mają wyobrażenie takie, że jak wejdą tam, będą musiały zaraz zakładać rękawice, kolokwialnie tak mówiąc, bić się po głowie. U nas każde dziecko znajdzie swoje miejsce w klubie, niekoniecznie dzieci sprawne, nawet przyjmujemy dzieciaki niesprawne, z lekkim nawet, mieliśmy dzieciaki z lekkim spektrum autyzmu, mieliśmy dzieci bardzo trudne, które otarły się o zakłady poprawcze, o domy dziecka, o placówki opiekuńczo-wychowawcze i te dzieci dziś z nich chyba najbardziej jestem dumny, ponieważ mamy chłopaków, którzy są oficerami lotnictwa, są w jednostkach specjalnych, są w jednostkach no, takich odpowiadających bardzo mocno za bezpieczeństwo naszego kraju. Te dzieci, które gdzieś tam zostały przez system skreślone, a tutaj w tym klubie przez wiele lat nauczyły się takiego samozaparcia, takiej dyscypliny, że po prostu poszły jeszcze wyżej niż ktokolwiek mógłby marzyć. Co jeszcze? Tu tworzymy dla nich takie poczucie, że one nie muszą brać udziału w zawodach, my nie wrzucamy nikogo do ringu, nie każemy nikomu podejmować jakby rękawic, nie każemy nikomu walczyć. Dzieciaki same podejmują decyzję o wejściu do ringu, o zaczęciu rywalizacji sportowej. My mamy wyniki sportowe, których nie musimy się wstydzić. Jesteśmy bardzo często od wielu lat, zajmujemy drugie miejsce jako klub pięściarski w naszym województwie. W naszym mieście jesteśmy cały czas na podium, gdzieś tam w pierwszej piątce klubów, które punktują najwyżej w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ponad 100 kilkadziesiąt pewnie klubów w Suwałkach. Także medali mamy też wiele, co roku mamy medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach kobiet, mężczyzn, mamy medalistów Mistrzostw Polski od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych, także grupa zawodnicza ma swoją pracę, grupa rekreacyjna swoją, a grupa taka, gdzie dzieci są jeszcze nieukształtowane, nieukierunkowane, gdzie szukają swojego, jakby swojego miejsca w tym klubie. Wszyscy znajdują swoje miejsce, wszyscy bardzo dobrze się uzupełniają i tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy presji, że to dziecko musi już za rok boksować, czy za dwa lata wychodzić do ringu. Czasami mówię, dziecko podejmuje decyzję po 4 latach, 5 treningu dopiero, że podejmie rękawice, podejmie rywalizację w tym sporcie. No wiadomo, ten sport nie jest sportem łatwym, nie jest sportem lekkim. To jest bardzo ciężka dyscyplina sportu, wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, gdzie w dzisiejszych czasach niestety u dzieci no, borykamy się z tymi dysfunkcjami takimi psychorozwojowymi, że tak z mojego doświadczenia pracy z dziećmi, z młodzieżą dzisiaj mogę ocenić, że dzieciaki są cofnięte w rozwoju tak praktycznie o 4 lata, także my zaczynamy jakby pracę u podstaw. Dzieci, które do nas trafiają, no niejednokrotnie zaczynamy z nimi tak kolokwialnie mówiąc lekcje WF-u. A nie mówimy tutaj o jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie te dzieciaki nie są w stanie nawet jednej jednostki treningowej przetrwać, gdzie te jednostki są tak dobierane pod wiek taki, który no, one powinny sobie dawać radę bez żadnego problemu, a niejednokrotnie dla nich to jest wejście na Mount Everest, a po kilku latach już mamy jakby wyniki takie, że te dzieciaki są zdrowe i sprawne. Dla mnie najważniejszym celem, żeby dzieciaki, które do nas trafiają i zaczną karierę, czy zaczną małą przygodę z boksem, bardzo krótką, te dzieci mają być zdrowe. One mają być zdrowe i prawidłowo się rozwijać. Sport jest jakby tutaj drugorzędny. Tu trafiają też chłopcy i dziewczęta, którzy mają już w głowie jakby cel taki, podjętą decyzję, że one chcą typowo wejść do boksu i wchodzić i rywalizować w tym sporcie. Przychodzą już ukierunkowane i od pierwszego wejścia przez drzwi: dzień dobry, ja chcę boksować. On nie mówi, że on chce spróbować, zobaczyć, jak wygląda trening. Tak jak większość dzieciaków czy rodzice, tylko przyprowadza rodzic dziecko, czy niejednokrotnie dziecko przychodzi samo. Mój żona chce boksować, chce iść na zawody, to jest jego marzenie. I z tymi dzieciakami łatwiej się pracuje, ponieważ to dziecko już jest zdecydowane i zdeterminowane. I tutaj żadna ciężka praca, żadne jakieś tam tysiące powtórzeń jego nie nudzą, nie męczą, bo jak wiemy, ta dyscyplina, technika, nauka techniki boksu to jest tysiące powtórzeń, niejednokrotnie tych samych sekwencji. Jest to nudne, dzieci dzisiaj się nudzą, chcą bardzo szybko osiągnąć wynik, bardzo szybko osiągnąć cel. My nie prowadzimy, jakby, jak ktoś mówi, przedszkola, nie prowadzimy świetlicy i tutaj no niestety dzieci, które trafiają nawet do nas na zajęcia takie nieukierunkowane, nieukształtowane, no niestety one też muszą swoje zadania dostać, które muszą wykonać, bo ponieważ my nikogo na ławkę nie sadzamy i u nas treningu się nie ogląda, tylko aktywnie każdy bierze udział na tyle, ile daje radę, na tyle, ile jemu pozwala jego sprawność i zdrowie, to dziecko bierze udział w tych zajęciach.
0: Bardzo dużo informacji właśnie teraz pan powiedział i w sumie nie wiem, od czego zacząć pytać, ale może idźmy po kolei. Na początku pan właśnie wspomniał o tej trudnej młodzieży i chciałam tak zapytać, może nie powinno paść takie pytanie, ale myślę, że naszych słuchaczy by to zaciekawiło, czy jak pracuje pan z trudną młodzieżą, ale też z tą, nie wiem jak teraz określić tą drugą część, no ale mam nadzieję, że wie pan, o co mi chodzi, bo chciałam zapytać o takie porównanie, czy na przykład z tą trudną młodzieżą faktycznie się trudniej pracuje, czy raczej to jest tak, że oni po prostu są po jakichś przejściach i tak na dobrą sprawę jeszcze łatwiej przyswajają to, co się do nich mówi?
1: To jest różnie. Może dla mnie jako trenera boksu jest to tyle łatwiej, że to dziecko wchodzi i wie, do kogo przyszło. Trudniej na pewno jest nauczycielom w szkole, trudniej na pewno jest wychowawcą, trudniej na pewno jest rodzicom, ponieważ tu dziecko trafia i ono jakby musi się podporządkować. Dla mnie, ja rozróżniam dzieciaki trudne w kilku aspektach. To nie jest tylko wina tego, że pochodzą z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy są jakby od urodzenia gdzieś tam z jakimiś dysfunkcjami takimi. Dzieci nadpobudliwe, czy dzieci nawet agresywne. Są dzieci też, które no niestety jakieś dokonują tam autodestrukcji, czy tam autoagresji. Dla mnie pracuje się z nimi wszystkimi jakby tak samo. To zależy, też potrzebna jest ogromna wiedza i ogromne doświadczenie pracy z takimi dziećmi. No niestety to wymaga ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, współpracy z psychiatrami, z psychologami, uczestnictwa w szkoleniach. To nie jest tak, że ktoś, kto się zna na sporcie, wie, jak te dzieci wychować tutaj w tym sporcie. No niestety my tutaj dzieci zbroimy w pewną broń. I te dzieciaki potrafią się obronić. Nie zapominajmy, że boks jest sportem walki, w którym jest też bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. Także tutaj trzeba te dzieci tak mądrze pokierować, żeby one tego sportu nie używały później w nieodpowiednim kierunku, tylko żeby ten sport używały do rywalizacji czysto sportowej według zasad fair play, według przepisów, nie, żeby nie używały tego na ulicy czy wobec kolegów w szkole. Ja bardzo lubię pracować z trudną młodzieżą. Dla mnie to jest wyzwanie i łatwiej nawet pracuje się z takimi dziećmi niż z dziećmi z pełnych rodzin, gdzie w domu jest tata, mama, są pieniążki, dziecko jest jakby stawiane, jego marzenia, jego cele są stawiane na pierwszym miejscu. To dziecko, mogę dzisiaj powiedzieć to bardzo odpowiedzialnie za swoje słowa, że te dzieci w dzisiejszych czasach to jest tak już mogę to obserwować od 3-4 lat, niczego nie szanują. Mają wszystko gotowe, wszystko od rodziców na talerzu, mama przywiezie na trening, mama zabierze. A te dzieciaki, które same muszą, no niestety same muszą przyjść na salę, same muszą tutaj jakby zderzyć się z tym pierwszym swoim takim stresem, jakby gdzie muszą same spróbować znaleźć sobie miejsce, nie tylko w boksie, ale pewnie w innych klubach sportowych, wiedząc, że jakby są są troszeczkę z innej, przyszły tutaj z innego powodu. To też niejednokrotnie też jest wstyd, bo te dzieciaki jakby tu trafiają, no wiadomo, dzieci ze sobą rozmawiają, trudno powiedzieć, że tam tata w domu, czy jest w domu alkohol, czy nie ma taty, czy nie ma mamy z różnych powodów, czy są pieniążki, czy nie ma pieniążków. No i te dzieciaki trzeba tak umiejętnie zmiksować, jak ja to mówię, żeby one się wspierały, żeby tu nie było jakichś porównań, nie było jakichś wyśmiewania się, czy hejtu, jak to się mówi dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Próbujemy te dzieci tak jakby wkomponować w tą drużynę, żeby tutaj nie było jakichś takich wyjątków, czy żeby te dzieciaki się nie wyróżniały. No na pewno te dzieci trudniejsze, łatwiej ukierunkować do tego sportu, ponieważ one już zasady nauczone są w domu, jakby walczyć o swoje, gdzie jest bieda, gdzie czegoś brakuje, zawsze te dzieciaki muszą kombinować, są nauczone kombinowania, niejednokrotnie są niestety nauczone też przez życie, nauczone takiego zachowania, że ukrywają pewne rzeczy, kłamią, wręcz konfabulują, ponieważ no nie zawsze, kiedy dziecko idzie do szkoły i ma pani pyta, co u mamy, co u taty, to przecież dziecko zawsze mówi, że jest okej, a wiadomo, że tata pije, czy mama pije alkohol, bo też z takimi dziećmi się spotykaliśmy tutaj. I to dziecko łatwiej jest ukierunkować, ponieważ ono ma cel i ono jest bardziej, może już ono jest po takich przejściach, że dla nich trudne rzeczy już tutaj nie robią takiej różnicy, jak dla tych dzieci, które w domu miały wszystko i mama z tatą za nie wszystko robiła. Tutaj dzieci są takie, które opiekują się jeszcze dziećmi młodszymi, chodzą po zakupy, chodzą, załatwiają nawet sprawy urzędowe, także te dzieci są bardziej karne, bardziej zdyscyplinowane. A to, że one są trudną młodzieżą, no to niestety to jest gdzieś pewne braki w wychowaniu, pewne braki w przekazaniu pewnej wiedzy. Te dzieci nie są uzbrojone w pewną wiedzę, one reagują na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia tak, jak potrafią, albo tak, jak widziały, czyli wiemy, że dziecko uczy się przez to, co ogląda na samym początku, czyli jeżeli w domu widział przemoc, w domu widział brak szacunku do mamy, brak pieniędzy, alkohol, to dziecko gdzieś w tym środowisku bardzo dobrze się czuje i potrafi w nim się poruszać. Tutaj niestety, trafiając do klubu sportowego, no niestety zostaje zamknięty w pewne ramy, w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. Dostaje pewne zadania, których musi się trzymać, pewnych takich swoich niedobrych jakby przyzwyczajeń musi się wyzbyć, i to jak najszybciej. Dla jego dobra oczywiście, nie dla nas temu przeszkadza, że to dziecko jest jakieś tam trudne, czy niejednokrotnie wysławia się troszeczkę inaczej niż powinno. To jest normalna rzecz, że my tego dziecka tutaj nie tępimy, nie każemy za to, że on nie potrafi się wysłowić, czy używa nawet wulgaryzmu w szatni, a ma 12 lat, czy nawet gdzieś tam popala papierosy, bo to jest, no tak niestety został nauczony w domu, tak został nauczony na podwórku, nie było nad nim kontroli, to dziecko wychowało się jakby tam i my musimy z niego zrobić teraz młodego człowieka. Najpierw człowieka stawiamy tutaj u tych młodych dzieciaków, najpierw na taką dyscyplinę szkolną, czyli zawsze ja mam taką kartę przetargową, że jeżeli w szkole będą jedynki, będą zagrożenia, to pożegnamy się z boksem. Te dzieciaki wtedy garną się szybciej do nauki, poprawiają oceny, starają się przynajmniej poprawić oceny. Niejednokrotnie ciężko im to wychodzi, ale sukcesem ich to jest to, że zdają do następnej klasy, ale już największym sukcesem jest to, kiedy zmniejszają się ich problemy wychowawcze dla szkoły, czyli nie stwarzają jakby w szkole dodatkowych problemów wychowawczych niż powinny normalne dzieci w ich wieku. Nie stwarzają zagrożenia dla swoich kolegów, koleżanek, bo jak wiemy, sportowcy, którzy już znają swoją wartość, wiedzą, czego się uczą, wiedzą, sami poczują ten ból podczas sparingu, podczas treningu, to one już jakby tej ekspresji swojej nie wyładowują później na kolegach, na koleżankach. Więcej jest bujek w szkole chłopców czy dziewcząt takich, którzy nie uprawiają żadnych sportów walki, a sportowcy, którzy typowo biorą nawet w rywalizacji sportowej, już dzieciaki na 12 lat, już boksują na zawodach, na mistrzostwach Polski startują. Także już te dzieciaki jakby one są tak ukierunkowane, że one nie potrzebują jakby tutaj dodatkowych wrażeń, nie potrzebują z nikim się mierzyć, niczego sobie ani nikomu udowadniać. Także ten sport jest bardzo, bardzo taki, myślę, że bardzo uniwersalny i tutaj nie musimy jakby skreślać nikogo, kto do nas trafi, bo tak jak mówię, jeżeli z głową są, jeżeli dziecko jest gdzieś tam mentalnie pogubione, to dziecko bardzo łatwo wyprostować przez sport. Gdzieś tam szukamy sposobów nie angażowania go może w rywalizację sportową, ale dajemy mu zadania, które są związane też z ogólnie funkcjonowaniem klubu, bo robimy różne jeszcze inne rzeczy, bierzemy udział w różnych zawodach, w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych, pomagamy w pewnych przygotowaniach, także te dzieciaki, każdy ma swoje zadanie, czują się gdzieś tam potrzebne, ale też staramy się jakby pomóc dzieciom takim, które dzisiaj mają problemy ze swoim zdrowiem, czyli trafiają do nas dzieci otyłe, które kiedyś normalnie do tego sportu by nie przyszły i trenerzy też by ich nie wzięli, ponieważ jak ja pamiętam swoje początki tutaj w tym klubie, to setki dzieciaków, 90 nadawało się na zawody, dzisiaj setki, szczerze mogę powiedzieć, że nadaje się dziesiątka na zawody, czyli to się przez 19 lat odwróciło praktycznie o 100%. Dziś mamy dziesiątkę super sprawnych chłopaków, którzy trafiają do nas prawidłowo rozwinięci i gotowi już podjąć rywalizację sportową w swoim wieku. A niestety ta cała reszta powinna przejść jeszcze raz cały proces przygotowania fizycznego, łącznie z przygotowaniem mentalnym, gdzieś tam poprzez jakieś tam rywalizacje, gry, zabawy. Dzisiaj największym problemem jest chyba to, że dzieciaki chcą bardzo szybko wszystko osiągnąć. Tak jak w telefonie przesuną palcem w sekundę, są na końcu świata, to one by dzisiaj chciały być mistrzem Polski, mieć pieniążki, mieć stypendia, cokolwiek robić. I to jest takie zagrożenie, że dzisiaj no niestety ta cyberuzależnienie i te wszechdostępne ekranowe zabawki, no niestety tą młodzież marnują. Co jest takim najgorszym zjawiskiem przez ostatnie kilka lat, jakie obserwuję, że gdzieś tam rodzice chyba albo się pogubili niejednokrotnie, albo dają ciche przyzwolenie. Ja rozumiem rodziców, bo na pewno mają dużo pracy, dużo swoich zajęć, a jak to się mówi, taki elektroniczny smoczek daje spokój. Daje spokój w domu, dziecko nie zawraca głowy, tak, tylko że tutaj wtedy my hodujemy takie dziecko niezaradne życiowo, niepełnosprawne psychofizycznie, które przy pierwszych porażkach życiowych, pierwszych trudnych momentach będzie się nam poddawało i jak ja to mówię zawsze, że za 20-30 lat to nie oni będą zajmowali kolejkę u lekarza dla rodzica, tylko rodzic dla nich. I jestem tego świadomy, tego co mówię i podejrzewam, że tak będzie, ponieważ widzę dzisiaj po młodzieży, nie pracuję nie tylko z dziećmi, ale pracuję też z osobami dorosłymi, które gdzieś tam staram się usprawnić, przekazać swoją wiedzę, jakieś tam swoje doświadczenie ze sportu wyczynowego. Także widzę tą tendencję, że niestety ten dobrobyt nas dogonił i dziś myślę, że rodzice też nie mają wiedzy, albo pogubili się, albo też boją się reakcji dzieci, bo wiemy, jak dzieci reagują na zakaz używania telefonu czy komputera. No niestety w domu niejednokrotnie to jest odbierane jako olbrzymia tragedia. Dzieci szantażują wręcz rodziców. Rodzice są bezradni, nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają wiedzę, co zrobić, jak z dzieckiem pracować. Psycholog to czasami rodzice się wstydzą iść do psychologa. Nie zawsze ich stać na to też. Są takie grupy, kolejki do psychiatry są bardzo duże. Jeżeli już dziecko trafia do psychiatry, to już po jakimś tam autoagresji, czyli gdzieś tam po podjęciu próby samobójczej, czy nawet po próbie samobójczej już też z takimi dzieciakami pracujemy i pracowaliśmy, także mamy. Udaje nam się te dzieci gdzieś tam wyprowadzać. Mówię, nie tylko, nie bierzemy tego jakby, że to jest nasz sukces, bo wiadomo, tam pracuje z nim też specjaliści, ale to dziecko jakby ten sport znajduje w tym sporcie jakby swoje miejsce i jakby odciągamy go od tych złych rzeczy, a kierujemy go bardziej w stronę nauki, w stronę sportu, w stronę integracji, poznaje tutaj swoje. Tu są zawiązane przyjaźnie na lata w tym klubie. Tu są zawodnicy, którzy wracają po 10 latach, po rywalizacji sportowej, przychodzą z powrotem do klubu, dalej trenują, gdzie już są, pracują na swoich stanowiskach, niejednokrotnie mają swoje rodziny, przyjeżdżają za granicę na urlop, przychodzą do klubu, także to jest takie bardzo miłe. Jak się ogląda swoich gdzieś tam wychowanków, którzy kiedyś słyszało się od nauczycieli nawet, czy tam ich opiekunów gdzieś tam z różnych tych placówek, że z niego nic nie będzie, bo to z niego to będzie tylko bandyta, on będzie tylko w domu dziecka albo w poprawciaku. Dzisiaj oni sobie lepiej niejednokrotnie radzą niż ci, którzy takie tezy wtedy wysnuwali i z tego jestem najbardziej dumny, że te dzieciaki pokazały nie tylko sobie, ale i wszystkim tym dookoła, że że mogą i potrafią. A jeżeli ja słyszę, że boks nauczył ich takiej dyscypliny i podnoszenie się po porażkach, no to dla mnie jest takie dodatkowa motywacja do pracy z tymi dzieciakami.
0: To jest bardzo piękne w ogóle, co pan powiedział i w ogóle wasze te działania, no po prostu, ja powiem szczerze, że mi osobiście to jest normalnie brak słów, bo łatwo jest postawić na jakimś, że tak powiem, krzyżyk, trudno jest do niego wyciągnąć rękę, żeby udzielić mu pomocy, a wy to robicie. No ale może przejdźmy tak trochę gładko, trochę niegładko, do samej dyscypliny, jaką jest boks. Dla kogo jest boks? Kto powinien uprawiać ten sport?
1: Myślę, że boksu nie ma takiej grupy wiekowej, czy grupy takiej typowo, której moglibyśmy tutaj selekcjonować ludzi do boksu. Jak wiadomo, boks można uprawiać też rekreacyjnie, oczywiście z głową i pod opieką specjalistów. Ja zawsze tłumaczę, że dzieciaki, dorośli powinni trafiać do specjalistów, nie do osób, które coś tam sobie, jak to się mówi kolokwialnie, w piwnicy prowadzą zajęcia, nie mając o tym sporcie pojęcia, ponieważ tutaj można gdzieś popełnić błędy wychowawcze, jeżeli pracuje się z młodzieżą, a błędy takie, które mogą skutkować utratą zdrowia na wiele lat lub już do końca życia pracując z osobami dorosłymi. I jak wiemy, jest to sport, który no niestety trzeba znać jego charakterystykę, znać zasady nauki tego sportu i niestety mieć jakieś doświadczenie pracy z młodzieżą, czy z dziećmi, czy doświadczenie klubowe, żeby rozpocząć taką pracę z takimi ludźmi. Do sportu, do boksu mogą trafiać zarówno dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze w podeszłym wieku, bez względu na ich psychofizyczne jakby ograniczenia. Kobiety jak najbardziej, dziewczyny, bardzo zachęcam. Dzisiaj myślę, że dziewczyny mają większe predyspozycje niż chłopcy, są bardziej regularne i mają większe zacięcie niż chłopcy. Odradzam rodzicom wysyłania małych dzieci na boks, na sporty walki, takie jak 6, 7, 8 latki. Są to dzieci za małe, to nie są te czasy 20-30 lat temu, gdzie dzieci chowały się na podwórku, rozumiały pewne rzeczy, miały wyobraźnię. Dziś dzieci nie mają wyobraźni, one oglądają w internecie, oglądają podczas grania na różnych gierkach, że tam ktoś komuś obciął głowę, uderzył, strzelał do niego. Te dzieci tego nie rozumieją, one myślą, że to zabawa. To samo dzieje się później na sali, dziecko bije, uderza w twarz, w głowę dziecko, kolega, i myśli, że to jest fajnie, bo tak było w telefonie. I one naśladują to, co widzą w internecie, w elektronicznych zabawkach, przenoszą to potem tutaj. No nie zawsze wiadomo, że trener panuje nad tym, co się dzieje na sali, czy tam w klubie, ale łatwo takie dziecko bardzo skaleczyć mentalnie na samym początku i nieprawidłowo je ukierunkować. Myślę, że tutaj taki wiek, dzisiaj to jest takie minimum 9-10 lat, dzieci, które powinny trafić do boksu, mało tego, nie zaczynać od zakładania rękawic, tylko od zabaw, od rywalizacji, od takiej jakby selekcji, gdzie trener będzie wiedział, jak te dzieci ukierunkować, które do czego, bo tutaj wiadomo, to, że my zbroimy dziecko i młodych ludzi w umiejętności ataku, to też musimy ją uzbroić w umiejętności obrony, czyli tutaj dzieci uczą się też i obrony, i ataku niejednokrotnie. Czasami lepiej zacząć te dzieci młode, które przyszły już w takim młodym wieku do klubu, uczyć obron, uczyć pewnych jakby ćwiczeń, nawet gimnastycznych, prawidłowości ich wykonywania, uczyć ich różnych gier zespołowych nawet, niż stawiać typowo na boks, ponieważ no, mówię, można tutaj przeoczyć pewne elementy, przeoczyć pewien czas rozwojowy tego dziecka, gdzie my go z tego dziecka stworzymy albo jakiegoś przyszłego, no niestety kogoś, kto zrobi komuś krzywdę, albo po prostu go też zniechęcimy do tego sportu, ponieważ nieumiejętne prowadzenie młodych dzieci powoduje to, że dziecko po 2 latach odchodzi z klubu, po roku już nigdy do tego sportu nie wraca. A jeżeli popełnimy błędy na samym początku szkolenia, czasami przeoczymy tego na przykład przyszłego mistrza Polski, mistrza świata nawet, ponieważ on u nas kiedyś był, ale w pewnym momencie odszedł, w tym najważniejszym momencie poddał się albo nie podjął wyzwania, czyli tych trudniejszych treningów, ciężejszych treningów, bo wiadomo, dzieci ci skupiają się na zabawie. Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba powtarzać tysiące razy pewne sekwencje, pewne ciosy. Dzieci się nudzą bardzo szybko, szybko rzucają boks, dla nich boks jest nudny, gdzie one tak naprawdę tego boksu jeszcze nie poznały. Nawet nie wiedzą, co to jest boks i nie wiedzą, co to jest rywalizacja. Także jeżeli rodzice myślą o dobrze swojego dziecka, to ja bym dzisiaj proponował pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina i najlepiej rozwojowa, która tutaj nie uszkadza pewnych stawów, nie powoduje pewnych dysfunkcji. Dla mnie najbardziej dzisiaj taką ogólnorozwojową dyscypliną jest pływanie. Też brazylijskie jiu-jitsu, gdzie dzieci trenują na macie, w kimonach, gdzie tam jest dużo zabaw z mocowaniem. To jest bezpieczny sport, uważam. Ale powiem pani szczerze, że uważam, że takie 6-7-latki, nawet które trafiają do piłki nożnej, to z setki takich dzieciaków, może z 5 zostanie w piłce, reszta odejdzie, to bo też się znudzi tą piłką. Wiadomo, dzisiaj w dzisiejszych czasach komercji wszechobecnej i wszechobecnej chęci jakby zdobycia klientów dodatkowych do klubu, no to każdy ten wiek jakby obniża, ale trzeba postawić sobie cel, po co my to robimy. Czy my robimy po to, żeby dzieci pobawiły się, czy żeby zostały w tym sporcie, czy żeby byli sportowcami, czy żeby dzisiaj były i utrzymywały nam klub, czyli czy rodzice byli dawcami składek. No niestety tu trzeba sobie zadać pytanie. Nie każdy rodzic chce, żeby ich dziecko było sportowcem i to jest zrozumiałe. Trenerzy też jakby są trenerzy, którzy prowadzą to typowo tylko pod komercję, czyli zajmują się stworzeniem im czasu wolnego i zabawy jakby za pieniążki. Ich tam nie interesuje wiek, ich nie interesuje, co one będą robiły w przyszłości i jak się ich życie dalej potoczy. No my niestety tutaj miasto Suwałki stworzyło nam warunki takie i ośrodek sportu i rekreacji, gdzie my trzymamy się pewnych zasad, pewnych jakby ustalonych, działamy działamy według zasad fair play i wszystkich przepisów. Także my jakby u nas dzieci też mają zajęcia, stworzone warunki, że zajęcia są bezpłatne. Dzieciaki trafiają do naszego klubu, gdzie mają praktycznie wszystko zapewnione. Od sprzętu, po wyjazdy, po salę sportową, po opiekę trenerów. Także my tutaj też od nich wymagamy. Niestety tutaj do nas nie można sobie przychodzić, wychodzić i jeżeli u nas się za takich dziecko decyduje, to niestety też od razu dostaje jakby pewne zadania. To nie jest tak, że mama płaci pieniążki i synek sobie może posiedzieć, poleżeć, podrapać się po głowie i sobie przyjdzie albo nie przyjdzie. Niestety tutaj też jakby już od małego uczymy pewnych zasad, że przychodzi i on musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, po co przyszedł, a czy będzie zawodnikiem, czy będzie zdobywał medale, to tylko zależy od niego. To tylko zależy od jego chęci, od chęci rodziców i od tego, jak się potoczy jego kariera w szkole. A my jemu otwieramy drzwi, pomagamy, dajemy narzędzia, a co to jest wszystko w rękach ich rodziców. Jeżeli nie mają rodziców, to w ich samych, czy w ich opiekunów prawnych, a resztę my staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Także my tutaj nie stawiamy na zarabianie pieniążków, ponieważ u nas klub działa bezpłatnie, czyli dzieci mogą przyjść na zajęcia nieodpłatnie, dzieci, młodzież. Ale tutaj trafiają jakby do takiej drużyny harcerskiej, gdzie już są pewne zasady i pewne obowiązki. Te dzieciaki też już niestety otrzymują tutaj w zamian za to, że mogą tutaj nieodpłatnie trenować.
0: Moje kolejne pytanie jest takie, może trochę kontrowersyjne, bo wiele właśnie się słyszy o tym, że boks jest niebezpieczny, że można właśnie doznać wielu urazów, czy właśnie, tak jak pan jeszcze wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy, że nawet doprowadzić do śmierci. Czy na przykład przychodzą do państwa rodzice, którzy chcą na przykład zapisać swoje dziecko, bo dziecko chce, ale właśnie przychodzą z tymi obawami?
1: Wielokrotnie jest tak, że nawet czasami jeden z rodziców jest przeciwny, a jeden bardzo chętnie by chciał zapisać, bo sam trenował albo coś tam więcej o tym wie. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby przed wysłaniem dziecka na jakikolwiek sport poznali charakterystykę tej dyscypliny. Poznali warunki treningu, warunki rywalizacji, opiekę, której jest poddawany ten zawodnik. Wiadomo, że we wszystkich klubach profesjonalnie działających, biorących udział w rywalizacji sportowej, obojętne to w jakiej dyscyplinie, a my jesteśmy sportem olimpijskim, jesteśmy jakby zobowiązani, jesteśmy pod opieką lekarzy sportowych. Nie jesteśmy pod opieką lekarzy rodzinnych, tylko typowo medycyny sportowej, czyli u nas zawodnicy mają rozszerzone badania, czyli nie tylko takie badania ogólne, ale jak od morfologii po kardiologa, po dentystę, okulistę, psychologa, nawet neurologa, to jest najważniejsze badanie, neurologiczna konsultacja, nawet badania głowy, EEG. Także my jesteśmy, dzieciaki u nas są wszystkie pod kontrolą. Rodzice często nie rozumieją charakterystyki dyscypliny. Mama ogląda boks zawodowy w telewizji, gdzie biją się po głowie dorośli faceci. To jest boks zawodowy, gdzie nie boksują w kaskach, leje się krew i mama jest przerażona, że synek pewnie pójdzie i będzie działo się to samo. My przez 19 lat mieliśmy dwie poważne kontuzje w klubie na 3,5 tysiąca zawodników i to zawodników bardzo dobrych, już na bardzo wysokim poziomie boksujących wielokrotnie, medalistów mistrzostw Polski, gdzie kontuzje zdarzyły się nie dlatego, że one czegoś nie potrafiły, czy sport jest agresywny, tylko po prostu tego, że pod wpływem obciążeń, pewne wydarzyły się pewne sytuacje pod wpływem obciążeń jakby sportem. To jest normalne, że gdzieś tam kość może ulec uszkodzeniu pod wpływem jakichś pewnych uderzeń czy czegokolwiek, ale rodzice, mówię, wysyłając na boks, oni mają od razu w głowie mama czy tata, że tam będą syna bili po głowie. No niestety one dzieci trenują w sprzęcie atestowanym, trenują w kaskach, w rękawicach ze specjalnymi strefami zgniotu, mają ochraniacze krocza, mają ochraniacze zębów. Dzieci nie stawia się do sparingu, nie stawia się do rywalizacji dzieci, które niczego nie potrafią. Dlatego mówię, jeżeli wysyłamy dzieciaki na bok czy na sporty walki, wysyłajmy do trenerów, którzy są wykształceni w tym kierunku, mają licencje potwierdzone przez polskie związki sportowe, nie samozwańczych trenerów, którzy otwierają sobie takie kluby. Dzisiaj może sobie klub pani kwiaciarka, która kwiaciarnię prowadzi, może sobie otworzyć klub fitness i wmawiać ludziom, że ona będzie ich odchudzać. I niejednokrotnie ludzie tam idą. Ale to jest wina tego, że dzisiaj jesteśmy leniwi i to, co pierwsze wyskoczy na Facebooku, czy wyskoczy w wyszukiwarce Google, to ludzie tam pchają, patrzą, czytają jakieś oceny, czytają jakieś opinie i tam idą. Niejednokrotnie, nie rozumiejąc, kto tam naprawdę szedł, kto te opinie pisał, bo czasami jest tak, że tam pisze młodzież, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, a idzie dla mody, dla chwili zaistnienia, dla zrobienia dwóch zdjęć, oni ze sportu znikają, a później cierpią te dzieciaki, które chcą być zawodnikami, trafiają do takiego klubu, jak ja to mówię, samozwańczego i po trzech latach wychodzi na to, że oni ani nie będą zawodnikiem, a tak naprawdę żadnych umiejętności też nie mają. I tu jest taka rozbieżność. I tutaj rodzicom bym proponował, żeby się nie bali. To jest dyscyplina, która prędzej uratuje życie i zdrowie dla ich dziecka, niż cokolwiek zmieni na gorsze, czy gdzieś tam negatywnie wpłynie na ich rozwój. To jest sport bardzo wszechstronny, wymagający 100% sprawności fizycznej. Tutaj trening ogólnorozwojowy, 70% treningów w boksie to jest ogólnorozwojówka. Te dzieciaki robią wszystkie ćwiczenia, jakie są tylko chyba na świecie dostępne. Od lekkoatletyki po gry, różne rywalizacje sportowe, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, zwinnościowe, wszystkie parametry sprawności fizycznej w boksie niestety muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby to dziecko mogło potem rywalizować w zawodach. To nie ma tak, że w piłce nożnej każdy może sobie kupić piłkę w domu i w telewizji pooglądać mecz, iść na podwórko i grać. I możemy wtedy powiedzieć, że dziecko gra w piłkę i potrafi grać w piłkę, bo to jest sport taki ogólnodostępny. Boks nie jest sportem takim ogólnodostępnym i tutaj niestety szkolenie w tym sporcie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i chciałbym tu rodziców uspokoić, że jeżeli idą do profesjonalnego klubu z dużym już doświadczeniem, gdziekolwiek w naszym kraju czy za granicą, to że mogą być spokojni i tu na pewno dla ich dziecka nie stanie się krzywda, a na pewno zainwestują w ich zdrowie, w ich pewność siebie, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy, myślę, że więcej dzieci potrzebuje opieki psychologicznej niż opieki rodziców nawet, bo ponieważ, tak jak wiemy, dzisiaj wszechstronnie wszechobecny hejt. Dzisiaj te dzieciaki nie potrafią sobie z tym hejtem radzić. Każdy ma telefon, każdy ma jakiś założony profil społecznościowy na jakimśkolwiek koncie i tam niestety rozgrywa się dramat. Nie w ringu, że tam trochę krew poleci. Lepiej niech poleci trochę krew z nosa, niż dziecko ma niestety gdzieś tam zostać skaleczone przez te rzeczy, jak ja to mówię, wirtualne. Ponieważ on sobie poradzi z tą krwią z nosa i z tym siniakiem lepiej niż poradzi sobie z hejtem w internecie czy pewnymi sytuacjami, które z tego internetu czerpie, czy nauką z tego internetu czerpie. Później wiele lat takiego dziecka trzeba prostować albo go po prostu wręcz uczyć. Te dzieci nie nadają się ani do pracy, ani do niczego. Później z mamą idzie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy. Mama chodzi za niego, załatwia wszystkie sprawy, załatwia mu lekarzy, dzwoni wszędzie. Tak jak mówię, hodujemy dzieci niepełnosprawne, hodujemy dzieci niezaradne życiowo, dzieci, które boją się porażek, które nie podejmują prób po porażkach. I to jest, myślę, większe zagrożenie niż boks, że tam dziecko gdzieś tam będzie miało siniaka pod okiem, czy poleci krew z nosa. To jest, myślę, przygoda życia, a nie jakieś sprawa, która ma dziecko jakby dyskwalifikować z tego sportu. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie dziecko przychodziło na boks w tajemnicy przed rodzicami. Starsze już dzieciaki, ale gdzieś tam udało się później za jakiś czas, no już trudno było to ukrywać, że wiadomo, że jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, to rodzice muszą pewnie podpisać dokumenty, wypełnić formalności. No i niestety nie udało się pewnych rzeczy ukrywać dalej, ale powolutku udało się tych rodziców przekonać. Dzisiaj ci rodzice są zadowoleni. Stresują się dalej, że mimo że chłopcy mają po 23 lata, po 21, dalej boksują, a rodzice stresują się, jakby to dziecko miało 8 lat. Ja bym tu nie szukał problemu w klubie, czy problemu w dziecku, tylko też taki dał moment, żeby rodzice usiedli i taki moment refleksji sobie zadali takie pytanie, gdzie coś poszło nie tak, że chłop 23-letni, a my dalej bawimy się z nim, jakby on miał 13 czy 11 lat. I mama 16-latka przywozi Mercedesem nowym pod salę, wioząc go 1200 metrów od domu, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej jeszcze w lato, gdzie może przyjść spacerem, przybiec czy przyjechać nawet rowerem. A jeżeli mama mu kupuje hulajnogę, a on wysiada z samochodu, on jeszcze bierze hulajnogę z bagażnika, to dla mnie jest zastanawiające, gdzie my zmierzamy i gdzie świat zmierza, gdzie mama go wiezie po salę, jeszcze czeka w samochodzie na niego półtora godziny. To dziecko nie jest samodzielne i nie jest nauczone samodzielności. On wie, że mamusia gdzieś tam z tyłu czeka, jak coś tam mamusia załatwi, mamusia zawiezie, przywiezie. Są dzieciaki też fajne, które przyjeżdżają rowerami bardzo wiele kilometrów z drugiej części miasta. Niejednokrotnie zimą chodzą na piechotę i te dzieciaki robią wyniki w sporcie i te dzieciaki radzą sobie lepiej w życiu niż te, które mama przywiozła ciepłym samochodem, mało tego pod samą bramę. Jakby niektórzy rodzice nawet, już ja się śmieję, że może porozmawiam z panią dyrektor, jakby otworzyła szkołę, to by wyjechali pod samą salę samochodem, żeby tylko dziecko wieźć, bo troszkę deszczyk pada czy śnieg pada. To jest dzisiaj tragedia i porażka dzisiejszych czasów, a nie to, że dziecko pójdzie i coś mu tam się nawet stanie, choć pójdzie się pobije, to jest normalne. Kiedyś dzieci się biły na podwórko, różne tam podczas gry, zabawy jakieś, wiadomo, potrafiły rozwiązywać swoje problemy same. Dzisiaj mama rozwiązuje problemy, tata rozwiązuje problemy, a dziecko jest chowane pod spódnicę i później w życiu sobie nie radzi. I później liczy na mamę w wieku 50-30 lat, on liczy wszędzie na mamę. No niestety takie mamy czasy. Także tutaj bardziej ja bym skierował to refleksję do rodziców. Może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiedziałem, ale ja mówię to z perspektywy 20 lat pracy z tymi dzieciakami, z perspektywy 20 lat pracy z ich rodzicami i z prawie 3,5 tysiąca dzieciaków, które ten klub, jakby ten klub odwiedziły, w nim trenowały, a niejednokrotnie mamy zawodników, którzy są już u nas w klubie po 15 lat. Także są dalej, są, boksują i trenują i pracują, mają swoje rodziny i tutaj mówię, ja nie mówię to z perspektywy jednej klasy szkolnej, tylko kilku tysięcy dzieciaków, które tutaj ten nasz klub odwiedziły i były udokumentowane, czyli byli czynnymi zawodnikami, którzy brali udział jakby w całym procesie szkolenia. Nie mówimy tu o dzieciach, które trafiały do nas na chwilę i wychodziły. Tych dzieciach zapominamy. Te dzieci, które mamy udokumentowane, czyli udokumentowane w dzienniku gdzieś, miały badania lekarskie, miały licencje sportowe, startowały w zawodach, miały medale, wyniki. Także tutaj to jest takie jakby moje takie badanie tego, jak się zmieniły te czasy z lat 2000 i to, co mamy dzisiaj.
0: No, przemawia za panem wiele lat doświadczenia. No, mówi pan, powiem tak szczerze, że moim zdaniem, no, na pewno się z tym zgodzę, co pan powiedział, że jednak mimo wszystko, no, czasy się zmieniają, my jako ludzie też się zmieniamy i podejście do różnych spraw też się zmienia. No, ale takie może moje, takie, no, jedno z ostatnich pytań. Tak, no, według pana, jaki powinien być taki idealny bokser? Osoba, która ma naprawdę takie, no, predyspozycje. Wiemy, że na pewno musi być cierpliwa, żeby dojść do tych swoich najwyższych celów. No, ale jaka jeszcze?
1: No, to jest takie ciekawe i to cały czas się zmienia, cały czas mnie zastanawia, ponieważ czasami jest tak, że zawodnicy, którzy mają ogromny talent i bardzo ciężko pracują, nie osiągają wyników sportowych z racji tego, że gdzieś tam nie miały szczęścia, ponieważ rywalizacja w tym sporcie jest na tak wysokim poziomie w tej chwili w naszym kraju, że niejednokrotnie tutaj o tytuł mistrza województwa trzeba stoczyć 4 pojedynki. Czasami jest tak, że dwójka zawodników spotyka się w walce eliminacyjnej, którzy powinni boksować w finale. Czasami jest tak, że to dziecko, które mogłoby być finalistą mistrzostw Polski, w ciągu kilku lat nawet nie zdobywa medalu mistrzostw Polski, a dziecko, które jest o wiele słabsze i o wiele słabiej rozwinięte i ma mniejsze umiejętności jako zawodnik, osiąga wyniki na poziomie medalu mistrzostw Polski, ponieważ gdzieś tam ta drabinka była łatwiejsza. To jest taka, jedna płaszczyzna. Taki prawdziwy i taki pięściarz kompletny, to myślę, że powinien być tak na pewno zdrowy, na pewno sprawny fizycznie, na pewno cierpliwy, na pewno konsekwentny, na pewno chłopak, który, czy dziewczyna, którzy nie mają za dużej presji narzuconej przez klub i przez rodziców. Musi być odpowiednio prowadzony. Musi być tutaj taka symbioza między domem a klubem. To jest bardzo ważne, żeby nie było presji ze strony rodziców, żeby nie było zaciągniętego hamulca ze strony rodziców, żeby też trener za dużo nie wymagał, może za szybko nie wymagał. Tutaj tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno musi potrafić ciężko pracować, musi rozumieć porażki. Jeżeli zawodnik nie rozumie, że porażki budują, to będzie ciężko. Są zawodnicy bardzo ambitni, którzy przeżywają porażki. Są też tak ambitni, którzy niestety nie są w stanie osiągnąć wyniku sportowego, ale to nie dlatego, że są słabi czy słabo przygotowani. Czasami super wysportowany zawodnik, super wysportowany materiał, czyli jakby nic nie brakuje jemu, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i pewne cechy psychofizyczne. Jego ambicja jest tak przerośnięta, że on po prostu miałem takie sytuacje, że boi się wygrywać. Czyli jest ten lęk przed osiągnięciem sukcesu. Jest lęk przed osiągnięciem porażki, jest lęk przed osiągnięciem sukcesu. On chce pięknie przeboksować, ale on nie chce wygrać. I tu jest też rola taka trenera, gdzie powinien być trochę psychologiem, wiedzieć, które guziki nacisnąć, kiedy zaciągnąć ten przysłowiowy hamulec, bo czasami też dzieci ambitne chcą już, zaraz, szybko i czasami możemy takie dziecko szybko ze sportu wyeliminować, wrzucając go na bardzo wysoki poziom, gdzie zderzy się wtedy z rywalem o 3 klasy lepszym, bo czasami tak się zdarza, że dzieciaki w wieku 15 lat mają już ponad 100 pojedynków stoczonych, są tacy, którzy dopiero zaczynają i tutaj też trzeba mądrego podejścia trenera, żeby gdzieś tam ten rozwój jego miał pewne etapy i miał pewne mądry czas, czyli ciężko dzisiaj mi powiedzieć, taki kompletny pięściarz, co powinien mieć, bo te składowe cały czas się zmieniają, też te czasy się zmieniają, no na pewno musi mieć spokój w domu, na pewno musi mieć, tu nie chodzi o to, że muszą być w domu pieniądze, musi mieć wszystko to, czego nie mają inni, ale na pewno musi mieć w domu spokój, czyli musi mieć wspierających rodziców, niejednokrotnie jednego rodzica wystarczy, bo nie wszystkie dzieci mają kompletne rodziny, ale na pewno, żeby rodzic go wspierał, nie wymagał za dużo, nie narzucał mu presji, nie rozumiał też, że porażki mogą się zdarzyć, żeby go też nie zniechęcał, bo są rodzice tacy, jak spotkałem przez tyle lat, że mówią, a on do tego się nie nadaje, on taki delikatny, a może on ich nie robi, bo on się nie nadaje. Niejednokrotnie zawodnicy nawet podczas zawodów mówili trenerze, żeby tylko mama nie przyszła, albo żeby nie, wolą, żeby rodziców w ogóle nie było na sali podczas ich rywalizacji. Także no, dzisiaj ciężko mi powiedzieć tak na pewno sprofilować takiego 100% zawodnika, ponieważ dzisiaj tyle tych czynników jest wpływających negatywnych, które potrafią zepsuć coś po drodze, w ostatnim nawet momencie albo na samym początku, że naprawdę ciężko jest to dzisiaj tak sprofilować. No na pewno musi być zdrowy, konsekwentny, ciężko pracować, wiele lat ciężkiej pracy, troszeczkę talentu. Nie wszyscy, którzy mają talent, osiągnęli wyniki. Czasami wyniki osiągają ci bez talencia, ale bardzo ciężkiej pracy chłopcy czy dziewczyny, tak zwane wyrobki, którzy wypracowali ten swój wynik. Czasami jest tak, że są lenie patentowane, które robią wszystko na pół gwizdka, zdobywają wyniki sportowe. No, to jest też zależy wiele od szczęścia i od czasu, w którym i miejsca, gdzie się te dzieciaki znajdą.
0: No to może tak już na koniec, bo bardzo długa rozmowa, bardzo ciekawa, chciałoby się jeszcze. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogliby się zgłosić, jeżeli by chcieli spróbować tych swoich sił w boksie?
1: Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Też mamy swoje profile założone i na Instagramie, i na Facebooku. Box Suwałki. Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenujemy w szkole, w zespole szkół numer 2 chyba. Ulica Kościuszki 126. Trenujemy na hali w szkole. Trafić do nas można przez cały rok. Nie mamy jakby takich typowych okresów naboru, ponieważ dzieciaki podejmują decyzję o wstąpieniu do klubu czy o zmianie dyscypliny w trakcie roku, także szkoda byłoby ich wykluczać. Czyli mamy otwarte dla wszystkich dzieci w ciągu roku i młodzieży, także dla chcącego nic trudnego. My się nie ogłaszamy, nie robimy żadnych reklam, TikToków nie nagrywamy, ponieważ nie mamy na to czasu.
0: Super, to dziękuję za bardzo ciekawą, miłą rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy tego, żeby jak najchętniej garnęli się do sportu, bo sport to zdrowie.
1: Jak najbardziej zachęcam, nie tylko do boksu, ale do innych dyscyplin.
2: Boks to sport, który łączy w sobie technikę, siłę i determinację, oferując jednocześnie widowiskowe emocje oraz cenne lekcje wytrwałości. Dla wielu jest nie tylko formą rywalizacji, ale także sposobem na rozwój charakteru i pokonywanie własnych słabości. Karolina Misiuk, architektka z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, jako pierwsza kobieta zaprojektowała apartamentowiec na południowym wybrzeżu Egiptu. Z architektką rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
3: Na pewno było to bardzo duże wyzwanie, bardzo ciekawy projekt i myślę, że na długo będę dużą rzeczą w mojej głowie. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny. Został zaprojektowany w Egipcie, jest w trakcie realizacji w miasteczku Port Galib, które należy do Kuwejtu, więc to jest jeszcze taka ciekawa sprawa, że jest to miasto prywatne w Egipcie.
4: Rzeczywiście to już nam nasuwa wiele skojarzeń, no i to jest zupełnie inny klimat, inne środowisko niż w Polsce i może opowiedz nam o tym, co było takiego, jakie miałaś może trudności podczas robienia tego projektu?
3: Największą trudnością była odległość, dlatego że większą część czasu spędziłam jednak projektując tutaj w Białymstoku, a projekt dotyczył miejsca zupełnie odległego i miałam tą okazję, żeby trochę tam w tym Egipcie również poprzebywać. Właściwie było to konieczne, żeby odnaleźć się trochę w tej kulturze i w sposobie, w jaki inni tam na miejscu mnie traktowali. I właśnie tutaj przychodzę do tego, co było tym kolejnym wyzwaniem i właśnie to, że jestem młodą kobietą, która postanowiła zaprojektować coś w kraju patriarchalnym, tak?
4: Czyli te różnice kulturowe się tam pojawiły w kontakcie z inwestorami i z innymi ludźmi zaangażowanymi w realizację twojego projektu. Może właśnie opowiedz trochę o tym, na co takiego tam natrafiłaś, na co w Polsce nigdy jeszcze ci się nie zdarzyło natrafić.
3: To jest ciekawe. Na pewno w Polsce nie zdarzyło mi się natrafić na taką sytuację, że ktoś chciałby zdyskryminować mnie, może to jest trochę mocne słowo, ze względu na płeć, wiek, pochodzenie. To była ta trudność, z tym się nie spotkałam. Nie spotkałam się z tym, że muszę przebierać w słowach, żeby w ogóle porozumieć się ze specjalistami, tak? Że musiałam uważać na to, żeby nikogo nie urazić zbytnimi szczegółowymi pytaniami albo no właśnie być bardzo ostrożną w tym, żeby nie popełnić jakiegoś faux pas.
4: Rozumiem. No rzeczywiście to jest coś, na co w Polsce raczej by się nie zwracało uwagi i też trudno mi sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach ktoś podważał czyjeś kompetencje tylko ze względu na wiek i płeć, no bo wydawałoby się, że najważniejsze to jest właśnie to, co zrobiłaś, czyli twój projekt, no ale jednak właśnie wymagało to pewnie takiego kontaktu, prawda, face to face i rozmowy z tymi inwestorami.
3: Tak, ale tutaj też wydaje mi się, że ostatecznie wyszło to całkiem dobrze, bo konsekwencja i pokazywanie tych kompetencji sprawiło, że wydaje mi się, że ten szlak został przetarty i po prostu oni też zaczęli podchodzić do mnie i do Kasi Wojtczak, która jest inwestorką z Białegostoku, zaczęli

0: Ciebie, czy, no już tak zapytam wprost, czy twój projekt nie był zbyt dokładny i zbyt jakiś taki restrykcyjny jak na egipskie warunki? No bo domyślam się, że tam jest trochę inaczej z tymi normami.
1: Dokładnie, jest tak jak mówisz, mają swoje normy, jest ich zdecydowanie mniej. Przepisów jest zdecydowanie mniej i nasz projekt powstał na bazie polskich przepisów w większości. Chcieliśmy wprowadzić europejską jakość do tego budynku, zostawić to, co dobre, tak, zostawić klimat, pokazać ten kontekst architektury egipskiej, ale wprowadzić tą europejską jakość. I jeśli chodzi o same przepisy, w Port Galip jest tak, że inwestorzy dostali taką całą książkę wytycznych dotyczących tego, jak możemy zaprojektować budynek. Całe miasto podzielone jest na kwartały, w których występują różne potrzeby, tak, projektowe. I na naszym kawałku ziemi akurat mieliśmy określony kolor, kształt okien, rodzaje mozaik, drewna, czyli to wszystkie takie aspekty wizualne były gdzieś tam podyktowane właśnie tymi wytycznymi, które otrzymaliśmy od Kuwejtu. Więc przede wszystkim pierwsze pozwolenie na budowę, które musieliśmy uzyskać, było od Kuwejtczyków. I oni zwracali bardziej uwagę na wygląd zewnętrzny, na to, czy ta forma pasuje do tego miejsca. I następnie musieliśmy uzyskać pozwolenie na budowę w Kairze. I właśnie tam usłyszeliśmy, że wow, że jestem pierwszą kobietą, która zaprojektowała budynek właśnie w tym regionie Egiptu. Tak, pierwszą kobietą za granicy, o tak.
0: No to rzeczywiście, to myślę, że bardzo się przyczynisz do obalenia stereotypów w Egipcie i wprowadzenia tych arabskich krajów w XXI wiek, w nasz XXI, bo tam muzułmanie mają swój kalendarz i trochę to inaczej liczą, ale właśnie już zaczęłaś nas trochę wprowadzać w estetykę tego budynku. Może właśnie zafunduj nam takie głosowe oprowadzanie po twoim projekcie. Jakich materiałów użyłaś, co jest tam takiego właśnie estetycznie ciekawego, trochę egzotycznego? Gdybyś mogła o tym opowiedzieć.
1: Sam budynek, który otrzymał nazwę Nubia, jest taką współczesną reinterpretacją stylu nubijskiego. Nubia to jest region pomiędzy Egiptem a Sudanem. Jest to też nazwa taka symboliczna, dlatego że mąż inwestorki, tak, Mahmud, pochodzi z tego regionu. I chcieliśmy tutaj taki ukłon trochę w tą stronę dać. Budynek składa się, właściwie to założenie składa się z dwóch brył. Jest to budynek trzykondygnacyjny. Zaprojektowałam budynek, który składa się z dwóch skrzydeł, które usytuowane odpowiednio osłaniają wewnętrzny dziedziniec przed nawiewaniem piasku, ponieważ to jest nasz problem. Został usytuowany w sposób odpowiedni, jeśli chodzi o kierunki świata. Tak, żeby był najkorzystniejszy pod względem mikroklimatu, tak? Zastosowałyśmy jasne tynki, łuki, trochę drewna, tak żeby wprowadzić jakiś delikatny detal.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: SK Suwałki News.
2: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Za nami pierwsze Podlaskie Forum Odporności, które, jak sama nazwa wskazuje, odbyło się w naszym województwie. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski oraz szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
4: To nie jest przypadek, że pierwsze forum odporności odbywa się tu, w województwie podlaskim, w jego stolicy, w Białymstoku. Nasze położenie geograficzne, bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią każe nam traktować kwestie związane z bezpieczeństwem ze szczególną troską, ale przede wszystkim powagą i odpowiedzialnością wobec naszych mieszkańców. Po drugie, samorządy w naszym regionie, chciałbym to bardzo mocno podkreślić, mogą pochwalić się skutecznością w mądrym wydatkowaniu środków, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 2 lat zapewnia po to, żeby realizować ten

0: wielki projekt związany z budową systemu związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Przypomnę, 333 miliony złotych, które trafia do nas, mieszkańców tego regionu. Sprawczość samorządowców, i za to jeszcze raz w obecności pana ministra chciałem bardzo serdecznie podziękować, pokazuje, że wiemy, jak ważny jest to program i jak skutecznie wykorzystywać rządowe środki. I po trzecie, społeczna aktywność różnych grup społecznych i środowiskowych. To jest wielka wartość dodana, bo znajdujemy partnerów i w otoczeniu organizacji pozarządowych, znajdujemy partnerów wśród kół gospodyń wiejskich, za co bardzo serdecznie dziękuję, znajdujemy partnerów wśród organizacji kobiecych, za udział których także dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dwa słowa klucze według mnie będą towarzyszyły nam dzisiaj podczas całego dnia pracy. Bezpieczeństwo i odporność społeczna. Bezpieczeństwo, twarda architektura i zakupy, robimy to sprawnie i skutecznie. Ale drugim nieodłącznym elementem, bez którego nie ma bezpieczeństwa, jest odporność społeczna, czyli innymi słowy mówiąc, wiedza i kompetencje, które pozwalają nam zachować się w sposób odpowiedni w sytuacjach zagrożenia, z którymi możemy mieć przecież do czynienia, i wcale nie chodzi tutaj o konflikt zbrojny. Dlatego powstała Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dlatego realizujemy treningi tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego regionu. Dlatego też razem prowadzimy różne kampanie społeczne, które mają ciągle podtrzymywać te emocje i jeszcze mocniej akcentować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Po co są konferencje? Po co są takie spotkania jak to dzisiejsze? Niektórzy mówią, że konferencja w Baden-Baden, uzysk żaden, a ja uważam, powiem to jako historyk, że od czasów najdawniejszych nie wymyślono niczego lepszego niż mądra edukacja. Tylko mądra edukacja, skuteczne kampanie społeczne i przede wszystkim treningi, które dają praktyczne umiejętności z zachowania się w sytuacjach kryzysowych, dadzą nam to, na czym nam zależy. Odporność społeczną.
1: Stanęliśmy na pewnym zakręcie historii. Spowodowane to jest decyzjami pewnej osoby z Moskwy, wspieranej drugą osobą z Mińska, którzy chcą zburzyć porządek tego świata, przede wszystkim Europy, który został zbudowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. My przez wiele lat czuliśmy się bezpieczni. Tak naprawdę, może tutaj potwierdzą przedstawiciele Straży Granicznej, granica z Białorusią była chyba najlepszą służbą, jaką można było sobie wyobrazić, bo od czasu do czasu jakieś dzikie zwierzę tę granicę naruszyło i nic się na niej nie działo. Też kiedyś na niej byłem, było bardzo spokojnie. W tej chwili jest to pewien tygiel, pewna odpowiedzialność. Ciągle ktoś powoduje, czy chce spowodować, żebyśmy czuli się zagrożeni jako społeczeństwo. I my na to odpowiadamy. Odpowiadamy wieloma działaniami. Oczywiście te działania płyną przede wszystkim ze strony rządu. Najpierw oczywiście ustawa, później różnego rodzaju instrumenty wdrożeniowe, a później już konkretne środki i pieniądze, które właśnie trafiły do nas. Pan wojewoda mówi o 333 milionach. Ten program, który był w zeszłym roku, realizowaliśmy krótko, ale w województwie podlaskim na ponad 96% został zrealizowany. Ten jest roczny, kolejne będą już wieloletnie i będziemy mogli po prostu przygotowywać się. Ale z jednej strony oczywiście przygotowujemy się, żeby czuć się bardziej bezpieczni, ale z drugiej strony, co jest niezwykle ważne i co również podkreśla Komisja Europejska, My wykorzystujemy te środki podwójnie, tak zwane dual use. Jeżeli, a miejmy nadzieję, że tak będzie, nie przydadzą one się nam, żeby zapewnić bezpieczeństwo, to przydadzą się w wielu innych sytuacjach związanych właśnie z codziennym funkcjonowaniem. I teraz dla przykładu. Miasto Białystok w 92% jest niezależnie energetycznie. My już nie musimy kupować energii od PGE, bo mamy fotowoltaikę, a dzięki środkom z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy magazyny energii. U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd z różnych powodów technicznych, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy właśnie dzięki tym środkom. Chyba jako miasto jesteśmy największym beneficjentem właśnie tego typu działań. A przecież dzisiaj wszystko stoi na energii. Od tego się wszystko zaczyna. I to właśnie dzięki tym środkom możemy się czuć bardziej bezpieczni i właściwie społeczeństwo się nie dowie, że dzieje się coś niedobrego, czy są chwilowe nawet zakłócenia w dostawie energii. Więc jest to ten dual już dzisiaj wykorzystywany. Ale też myślimy oczywiście o schronach. Te schrony, które pan minister tutaj słyszałem w wywiadzie, powiedział 30 lat. 30 lat to oczywiście tej demokracji, ale jeszcze wcześniej, też przez już za komuny, od jak ta zimna wojna się skończyła w latach 60., już przestano cokolwiek robić, jeżeli chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną. I mamy schrony z lat 60. ostatnie. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, od razu, bez jeszcze żadnych, że tak powiem, decyzji od góry, poleciłem zrobić przegląd wszystkich instalacji, które mamy właśnie związanych z bezpieczeństwem. Teraz pewnie dzisiaj będzie okazja, żeby jeden z tych schronów starych z lat 60. już zwiedzić, wyremontowany. Kolejny będziemy na ulicy Hotelowej budować na 300 osób. I również złożyliśmy wniosek do BGK-u, żeby takie miejsce schronienia na 3000 osób budować w centrum miasta Białegostoku. Ale to są tylko wyjątki, tylko są przykłady. Ale generalnie chodzi o to, że pokazujemy naszą sprawność z jednej strony, ale z drugiej strony, co jest chyba bardzo ważne, tworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. To jest chyba istotne. U nas nie ma paniki. Ludzie się po prostu generalnie, chcę zapewnić tutaj państwa ministrów, że generalnie u nas atmosfera, mimo że jesteśmy blisko granicy wschodniej, mimo że zdarzają się tam incydenty, ale już w 98% granica jest chroniona. Za poprzednich rządów było to 30%, tylko 30%. Społeczeństwo czuje się bezpieczne i to jest chyba najważniejsze. To jest właśnie to, że pracujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ale oczywiście z tyłu głowy mamy ten element dbania o bezpieczeństwo i dzięki tym środkom, dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki, że jesteśmy sprawni, pokazujemy naszemu społeczeństwu, że dajemy radę w czasie pokoju i że ewentualne zagrożenie staramy się zminimalizować, a przede wszystkim potencjalnego wroga odstraszyć. I to jest naszym celem.
2: Podlasie jest i województwem, regionem, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I nie muszę tego szczególnie rozwijać. Przed chwilą pan prezydent Truskolaski mówił o kwestiach zagrożeń hybrydowych wynikających z sąsiedztwa z Białorusią, w tego, w jaki sposób migranci wykorzystywani byli do tego, aby prowadzić wojnę z Polską, wojnę hybrydową z Polską, z Unią Europejską. I też pan prezydent mówił o tym, jak bardzo wiele przez ostatnie 3 lata udało się zrobić, aby nasza granica polsko-białoruska była szczelna, była bezpieczna. To oczywiście wielka zasługa pana generała Klekotki i jego ludzi, którzy na co dzień bronią polskiej granicy, ale to też zmiana filozofii państwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic. To znaczy gigantyczne nakłady na ochronę granicy, wzmocnienie tej granicy nie tylko w takim wymiarze osobowym, ale przede wszystkim w wymiarze technicznym. Przecież wiecie państwo, że tutaj właśnie na Podlasiu pan generał Klekotka jest tym, który jako pierwszy w Polsce zainstalował system antydronowy. To na razie jest pierwszy klaster, który ma chronić tą część Polski, tą część naszej granicy przed wtargnięciem dronów. Takie systemy chcemy budować, jeżeli chodzi o służby MSWiA na całej naszej granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy morskiej i granicy z Ukrainą. Więc to jest ten pierwszy powód, o którym mówimy, że województwo podlaskie to jest województwo o strategicznym znaczeniu. Więc to jest ten powód, dlaczego się tutaj spotykamy, ale jest moim zdaniem temat znacznie ważniejszy. Ważniejszy nawet od tych kwestii strategicznych. A mianowicie to, że państwo jesteście dobrym przykładem. Dobrym przykładem dla reszty województw i pan wojewoda jest dobrym przykładem dla reszty wojewodów, jeżeli chodzi o takie mądre wykorzystywanie środków z oliocu, na budowanie tej odporności od podstaw i umiejętne stawianie jasnych i klarownych priorytetów. Od tego, co możemy zrobić na początku, jak najszybciej, po wreszcie tą wizję i docelowe takie ramy strategiczne, jeżeli chodzi o ochronę ludności. Więc panie wojewodo, odpowiadając na pana pytanie, nie, to nie jest przypadek i bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z państwem, bo trochę dziś bojem sprawdzamy tą formułę, którą chcemy zastosować we wszystkich województwach, to właśnie takiej otwartej rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa, bo my używamy oczywiście tego skrótu ochrona ludności, obrona cywilna, a mówimy o systemach alarmowania, mówimy o systemach budowli ochronnych, ale tak naprawdę to wszystko sprowadza się do naszego bezpieczeństwa, do cywilnego bezpieczeństwa i umiejętnego zarządzania tym bezpieczeństwem. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z dziennikarzami wchodząc tu do państwa i tak sobie podczas tej rozmowy pomyślałem, jak wielki byłby nasz komfort, nasz wszystkich, wspólny komfort, gdybyśmy mieli, jeżeli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo solidne fundamenty wypracowane w przeszłości, a teraz byśmy te środki, które przeznaczamy, gigantyczne, rekordowe środki, tylko wykorzystywali do tego, żeby te fundamenty rozbudowywać. Ale w wielu aspektach wiecie państwo doskonale, że ochronę ludności i obronę cywilną tworzymy od podstaw. Ochrona ludności i obrona cywilna zostały wykreślone z polskiego prawodawstwa. Ktoś uznał i nie chcę tutaj, wiecie, bo w tych sprawach uważam, że nie powinno być polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Ktoś kiedyś uznał, że każdy Polak ma obowiązek bronienia swojej ojczyzny. I to naturalne, jesteśmy patriotami. Ale ktoś zapomniał, że to jest jeszcze druga połowa tego jabłka. To znaczy, że państwo ma obowiązek też bronić każdego swojego obywatela i otaczać go bezpieczeństwem i tworzyć mechanizmy prawne do tego, aby tą ochronę po prostu w sposób skuteczny tworzyć. Dlatego stworzyliśmy ochronę ludności, ustawę o ochronie ludności, dlatego jako rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydowaliśmy o przeznaczeniu rekordowych środków w skali dwóch ostatnich lat, to jest dla województw 10 miliardów złotych, dystrybuowanych przez wojewodów na potrzeby samorządowców we współpracy z samorządowcami. Ale ja chcę, bo teraz trochę nawiązując do tego forum, niezależnie od tego, jak wiele środków przeznaczy, niezależnie od tego, jak dobrze wyposażone będą nasze służby, niezależnie od tego, jak wysokie będą ich kompetencje, to jeżeli chodzi o ochronę ludności, to co jest najważniejsze, to jest budowa mechanizmu ochrony ludności, mechanizmu myślenia o całej tej sferze. To nie jest rzecz, którą buduje się przez rok, dwa, to nie jest rzecz, którą da się zaordynować. Kupimy, nie wiem, 5 wozów strażackich, wybudujemy 10 schronów i już wszystko będzie dobrze, wszystkie nasze problemy się rozwiążą. Nie. To są niezbędne inwestycje, inwestycje, które musimy robić, będziemy robić, ale coś, co jest podstawą ochrony ludności, to jest budowanie tej odporności społecznej. Bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach wszyscy teraz na prawo i lewo powołują się na model fiński, model szwedzki, ogólnie skandynawski budowy ochrony ludności i słusznie, bo Skandynawia jest właściwie jedyną częścią Europy, która inwestowała w te kwestie od wielu, wielu lat. Wszystkie kraje Europy Zachodniej, w tym my także, uznały, jesteśmy już bezpieczni. To, co było straszną historią Europy, nie powtórzy się. Okazało się, że jednak może się powtórzyć. Ale mówię o tych wzorach skandynawskich, dlatego, że tam od 50 lat i budowano infrastrukturę, ale przede wszystkim budowano to poczucie wśród ludzi, że to jest ważne. Budowano to poczucie, że każdy wie, jak reagować w sytuacji zagrożenia, że każdy wie, co oznaczają systemy alarmowe, że każdy wie, gdzie udać się na wypadek zagrożenia, że każdy ma przypisane miejsce ukrycia, nie schron, miejsce ukrycia na wypadek tego, gdy przychodzą niebezpieczne zjawiska, gdy nie daj Boże wleciałby dron, czy nie daj Boże wleciałaby rakieta. Oni to budowali od wielu lat. Budowali to poprzez edukację, poprzez rozmowę, poprzez wciąganie do tego systemu wszystkich elementów tego systemu. A elementami tego systemu jest każdy z nas, jest każda instytucja publiczna tak naprawdę. Jest każdy element władzy, no bo i władza na poziomie rządowym, służby, tutaj wielka i wiodąca rola PSP, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale przecież także druhowie i druhny OSP. Przecież także wy jako samorządowcy jesteście podmiotami ochrony ludności, zarządzacie ochroną ludności i na wypadek kryzysu bierzecie gigantyczną odpowiedzialność na siebie. Gigantyczną odpowiedzialność. A poniżej was są właśnie mieszkańcy, którzy muszą też umieć zareagować na sytuację zagrożenia, muszą wiedzieć, co jest sytuacją zagrożenia, żeby w sposób właściwy tą sytuację zgłosić do służb. I dlatego właśnie takie fora jak to, dlatego te wszystkie działania edukacyjne, które prowadzimy, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mają w sposób długoterminowy zaplanować nasze aktywności, tą budowę odporności społecznej. I żeby było jasne, ja wiem, że to zdanie, jeżeli tutaj liczę na przychylność mediów, ale jeżeli nie będę miał tej przychylności, to zdanie, które teraz powiem, zostanie z całą pewnością wykorzystane przeciwko mnie, ale my tą odporność budować będziemy przez wiele, wiele lat. Nawet jeżeli uzyskamy, jeżeli chodzi o kwestię budowli ochrony, systemu ostrzegania, odporności energetycznej, o czym mówił pan prezydent Truskolaski, uzyskamy ten poziom, który chcemy, nie wiem, za kilkanaście czy miesięcy, czy za kilka lat, to i tak będziemy cały czas musieli w te kwestie inwestować, bo zagrożenia zmieniają, świat się zmienia bardzo szybko, bo pojawiają się nowe zagrożenia, a nie da się skutecznie tych pieniędzy inwestować, nie da się o tym rozmawiać bez zaangażowania samorządów, bez zaangażowania wolontariuszy, bez zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tym szeroko rozumianym ekosystemie bezpieczeństwa po prostu mają swoją gigantyczną rolę. Ja patrzę na tego typu fora, ale patrzę na ten projekt jako na wielkie przestawienie. I nie boję się użyć tego słowa. Wielkie przestawienie filozofii naszego państwa z takiej akcyjności, że sobie poradzimy, jak przyjdzie powódź, jak będzie duży pożar, bo sobie poradzimy, bo mamy najlepszych na świecie strażaków. Ale przestawiamy się z takiej aktywności na długi proces budowania odporności. Odporności na wszelkie zagrożenia. Proces rozpisany na wiele lat, proces, który będzie owocował tym, że pieniądze w ramach OLIOS-u trafiać będą do państwa, trafiać będą do służb przez wiele najbliższych lat. Pan wojewoda mówił o tym, że my pracujemy i pewnie w perspektywie 2 miesięcy będziemy chcieli zamknąć już program następny, 5-letni. Program, który da nie tylko realne pieniądze, które teraz już do Was trafiają, ale da przede wszystkim realne narzędzia prawne do tego, aby realizować inwestycje wieloletnie, żeby dać Wam tą niezbędną elastyczność w realizacji tych inwestycji. Ale głęboko namawiam Was do tego, żebyśmy oprócz tych wielkich inwestycji patrzyli na te rzeczy, które są koło nas, które możemy adaptować i przystosować do potrzeb ochrony ludności. I w tym sensie materialnym, budowlanym, ale i w tym sensie takim mentalnym, żeby ludzi przekonywać. Zobaczcie Państwo, jak wielka dyskusja przez ostatnie lata przetoczyła się na temat sygnałów alarmowych w Polsce. I to nie jest przypadek. Jeszcze 2 lata temu badaliśmy to dokładnie. Sygnał syreny alarmowej dla przeciętnego Polaka kojarzył się z 1 sierpnia, z obchodami Powstania Warszawskiego. Takie były odpowiedzi Polaków w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, nie tylko na Mazowszu, tylko w całej Polsce. Bo wydawało nam się, że jesteśmy tak bezpieczni. Dziś mozolnie, ale intensywnie budujemy tą rozpoznawalność. Temu służą pikniki oliosowe, temu służy Akademia Olios, temu służą spoty radiowe, spoty telewizyjne. Wydaje się prosta rzecz. Przecież tych sygnałów alarmowych nie ma tak wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te, które niosą to największe zagrożenie, patrzę na panów komendantów ze Straży Pożarnej, de facto to są 2 sygnały. A jednak trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby do każdego ta informacja dotarła. Więc rolą takich spotkań jest też rozmawianie o tym, gdzie są te małe rzeczy, mniejsze rzeczy, o gigantycznej wartości takiej edukacyjnej, które musimy razem wykonać. My, tak jak mówiłem, to na przestrzeni ostatnich tygodni mówiłem bardzo jasno. To, co chcielibyśmy zrobić, to uruchomić skuteczny system ostrzegania i przebudować alerty RCB, ale także chcemy zrobić to do końca roku, przygotować specjalną aplikację do pobrania, która dla każdego obywatela, która będzie ostrzegała o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Chcemy uruchomić w perspektywie kilkunastu miesięcy, tutaj jesteśmy uzależnieni od operatorów sieci komórkowych, system broadcastingu, czyli przejęcia naszej komórki na chwilę, na wypadek już takiego najbardziej nagłego zagrożenia. Ale cały czas intensywniej tutaj mogę wskazać pana wojewodę i podlaskich strażaków jako liderów w tym zakresie, ale też bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie systemy alarmowe, wszystkie syreny alarmowe zintegrowane były w jeden całościowy system, żeby nie trzeba było wysyłać pracownika w państwa gminie do tego, aby włączył tą syrenę, tylko żeby na wypadek zagrożenia dla całego województwa albo dla całego kraju, był ten jeden umowny przycisk. Mówię oczywiście w przenośni, który uruchamia wszystkie syreny alarmowe. Panie wojewodo, dziś na Podlasiu to 370 syren już działających. Bo wiecie, tylko 370, a ja Wam powiem, jak zaczynaliśmy ten proces, było ich bardzo, bardzo mało, pojedynczo. Chcemy, aby do końca tego roku Państwowa Straż Pożarna na poziomie powiatowym podpisała porozumienia ze wszystkimi starostwami o partycypacji, jeżeli chodzi o ten system. Dlaczego? Bo zdajemy sobie sprawę, to ma być pomoc dla Państwa. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Państwa, ze względu na ograniczone zasoby, także finansowe, ma tą możliwość, żeby utrzymywać 24 godziny na dobę osoby, która analizuje wszystkie zagrożenia. A Straż Pożarna taką osobę zawsze utrzymuje. No, zawsze jest dyżurny, zawsze są osoby, które... Więc wiele tych rzeczy się dzieje wokół nas. Wiele tych rzeczy takich inwestycyjnych, twardych, rozwiązań legislacyjnych już jest albo realizowanych, albo kończy się ich wdrażanie. Ale nic nie zastąpi świadomości społecznej, nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi tego, że my wszyscy będziemy brali odpowiedzialność za to, za co odpowiadamy, i potrafili w sposób skuteczny środki, które przeznaczyliśmy, wydawać. To ja wiem, że to wiąże się z gigantyczną odpowiedzialnością. I też, żebyśmy sobie mówili, bo z jednej strony te środki, które trafiają do samorządu, do różnego rodzaju instytucji, to jest pomoc, to jest realne wsparcie, ale chcę, żebyście też patrzyli na to jako na gigantyczne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że musimy te środki, no jednak dość ograniczone, bo to nie jest tak, że na wszystko zawsze wystarcza, ale żebyśmy je potrafili w sposób właściwy wydać, żebyśmy potrafili je wydać w sposób najbardziej optymalny, żebyśmy wiedzieli, że tak jak zeszły rok był rokiem budowania, kupowania tych rzeczy, które są niezbędne przy ochronie ludności, agregatów prądotwórczych, nie wiem, namiotów na wypadek kryzysu, wyposażenia magazynów oliocowych, to dziś przechodzimy na kolejny poziom. Dziś najważniejsze są miejsca ukrycia, oznaczenia tych miejsc ukrycia, przygotowanie tych miejsc ukrycia, budowanie infrastruktury schronowej czy miejsc docelowego schronienia. To od Was będzie zależało, jak szybko te miejsca będą powstawać. My to, co możemy zrobić, to przeznaczyć pieniądze. To, co możemy, to dawać Wam ramy prawne i poprawiać te ramy prawne, bo ja wiem, że nie wszystko jest doskonałe, żeby było jasne. I będziemy starali się te ramy prawne zmieniać. Ale to od Was zależy, czy wykorzystacie te środki w sposób optymalny. My będziemy starali się pomagać, nadzorować, czasami mówić, coś nam się nie podoba, tak jak słuchać od Was informacji, to co Wy przygotowujecie jest nie najlepsze, ale gdzieś na końcu to Wy zdecydujecie, czy remontujecie tą infrastrukturę, która jest, czy budujecie coś od zera. Ja potem umawiałem się z panem wojewodą i z panem prezydentem, że pojedziemy obejrzeć schron. Schron przygotowany przez pana prezydenta. Schron z lat 60. Schron na około 200 osób. Nie jest, wiecie, no nie będziemy przecież opowiadać o tym, że to jest infrastruktura, która zapewnia bezpieczeństwo całemu miastu. Ale to jest bardzo dobry przykład inwestycji. Ja to chcę, panie prezydencie, bardzo głośno powiedzieć i też prosić pana, żeby i was wszystkich jako samorządowców, żebyście sięgali o takie, po takie właśnie wzory. To jest inwestycja, która kosztowała mniej niż 500 000 zł. 400 parę tysięcy, tak jak wiem. Ale dzięki temu te 200 miejsc jest już przygotowane. Każdy z Was w swoich miejscowościach ma szkoły, ma obiekty infrastruktury publicznej, które mają piwnice, które mają infrastrukturę, które mogą być dostosowane do tego, aby w sytuacjach zagrożenia nie być schronem, ale być miejscem ukrycia. Mówię o tym dlatego, że doświadczenia ukraińskie pokazują bardzo jasno jedną kwestię. W Ukrainie nie mieli czasu przygotowania schronów dla całej populacji. Nie mieli czasu budowania tej twardej infrastruktury. I mieli natomiast dużo determinacji w sobie, żeby ze względu na charakter zagrożeń, które mają, to znaczy pociski rakietowe, drony, broń konwencjonalna, przygotować jak najwięcej miejsc ukrycia. Nie schronów, które mają służyć zagrożeniu odporności na wiele dni w przypadku także ataku niekonwencjonalnego, ale miejsc ukrycia, które mają dać tą ochronę populacji wtedy, kiedy leci rakieta czy leci dron. To jest kilkanaście minut, może kilka godzin. Ale to było im w tym konflikcie najbardziej potrzebne. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i ze swoim odpowiednikiem i rozmawiałem z ich służbami. My nie zbudujemy schronów, ale zbudujemy tą zdolność, że każdy nasz obywatel, jak jest zagrożenie, wie, do której piwnicy zejść, do którego przejścia podziemnego, gdzie się schować, jeżeli chodzi o metro, tam gdzie to metro jest, gdzie iść, jak się zachować w tym najbliższym otoczeniu. A to wszystko jest w naszych rękach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że jesteście prekursorami i tego forum, ale też prekursorami, jeżeli chodzi o wiele rozwiązań w ochronie ludności i obrony cywilnej. Liczę, że dzisiaj wypracujemy, choć pewnie będziemy to potem modyfikować, na wiele lat taki dobry standard tego typu spotkań we wszystkich województwach. I życzę Wam dobrych rozmów na temat ochrony ludności, na temat tego, co jest potrzebne, ale przede wszystkim życzę Wam tego, żebyście byli liderami takiego tworzenia myśli w swoich samorządach, w swoich małych ojczyznach, w swoich instytucjach, że ochrona ludności, obrona cywilna to nie są tylko i wyłącznie elementy techniczne. To przede wszystkim filozofia. Filozofia, którą musimy stworzyć, filozofia, która musi być w każdym z nas, filozofia, która musi nam kazać dbać o nasze bezpieczeństwo na co dzień. Idźmy wzorami skandynawskimi, mamy mniej czasu, ale to oznacza, że musimy tylko i wyłącznie pracować bardziej intensywnie, bo świat nie będzie bezpieczniejszy. Tych zagrożeń będzie coraz więcej, a bezpieczeństwo zawsze będzie dla naszych obywateli kwestią kluczową. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję, szanowni państwo, że jest was tutaj dzisiaj tylu na tej sali. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście tak licznie na to zaproszenie. Dziękuję, panie wojewodo, za to, że właściwie w połowie zdania, którym zapytaliśmy, czy robimy pierwsze forum odporności na Podlasiu, pan powiedział, jasne, że robimy. Dzięki temu możemy być tutaj dzisiaj. Dzięki temu możemy mówić dzisiaj o tym, co najważniejsze, o bezpieczeństwie. Pan prezydent powiedział, że stanęliśmy na zakręcie historii. I to oczywiście prawda. Ale zaraz, w ślad za tym zakrętem, stanęliśmy przed ogromną szansą. Tą szansą jest ustawa o ochronie ludności i program ochrony ludności, ale to nie tylko zapisy. To przecież realne finansowanie. Dzisiaj już było o tym bardzo dużo, ja nie będę tego powtarzać. Dzisiaj już także było bardzo dużo o idei tego forum i o tym, jak będziemy pracować i właściwie po co to robimy. I najcenniejsze jest dla nas to, byśmy już te prace w zespołach rozpoczęli. Więc pozwólcie państwo, że ja powiem tylko o tym, co jest sednem naszych wszystkich działań. Żaden z organów i z podmiotów ochrony ludności nie jest tylko beneficjentem środków, które są w tym programie i dzięki ustawie przekazywane. Żaden nie jest tylko po to, by wydawać pieniądze, by kupować sprzęt. To oczywiście niezwykle istotne i to oczywiście będziemy robić, bo tego potrzebujemy. Każdy w ramach swoich kompetencji ma zadania i ma odpowiedzialność. O tej odpowiedzialności już dzisiaj było dużo. Jestem przekonana, że w dalszej części forum to także będzie się przewijało, bo to jest odpowiedzialność nie tylko za realizację zadań, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo to nie jest żadna abstrakcja, bo to bezpieczeństwo ma twarz i potrzeby konkretnych osób z państwa, miejscowości, miast, samorządów. To bezpieczeństwo ma twarz dzieci, seniorów, to bezpieczeństwo ma twarz osób ze specjalnymi potrzebami. To bezpieczeństwo musi być w regionie szyte na miarę. Te wszystkie rozwiązania, które dzisiaj tutaj będą wypracowane, będą wasze. One powinny być wypracowane no tak, jak będziecie państwo do tej pracy siadać, musicie się nawzajem widzieć i na pewno to się wspaniale uda. To bezpieczeństwo ma twarz konkretnych ludzi i my tak o nim myślimy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jestem przekonana, że państwo dokładnie tak samo myślicie, realizując na co dzień te trudne zadania. Chciałam życzyć dzisiaj sporów, które doprowadzą do rozwiązań. Chciałam życzyć dużo energii, bo to będzie długi dzień. Chciałam życzyć, byście państwo przede wszystkim na koniec tych prac uznali, że to pierwsze, ale nie ostatnie Podlaskie Forum Odporności. Bo celem jest to, by kontynuować te prace. Bo tylko wtedy, kiedy będziemy ze sobą w stałym kontakcie, kiedy wy będziecie ze sobą w stałej współpracy, ten system będzie coraz lepszy, i właśnie skrojony na miarę potrzeb waszych mieszkańców, naszych współobywateli.
4: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które można otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz oraz dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
5: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy Państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
6: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, które jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
7: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. W porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali. Dzisiaj nie ma już z tym problemu. Otwierają się. Dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie. Rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, ale również oczywiście pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych, przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno. Na każdorazowo wynika z takiego badania jak barometr zawodu. Jest to badanie, które przeprowadzamy co roku. W tej chwili jesteśmy w ramach kolejnego takiego badania. I tutaj na tą listę przede wszystkim należałoby na tej liście umieścić takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Kursuj to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka, prawda? Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności naprawdę wykazuje się taką dużą aktywnością.
4: Obie dzisiejsze inicjatywy, tak cenne z punktu widzenia naszego województwa i jego rozwoju, są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I geneza tych projektów jest taka, że tak naprawdę wynikają one z potrzeb naszych pracodawców, przedsiębiorców, bo oba te projekty mają na celu promowanie kształcenia zawodowego. Zarówno projekt stypendialny, jak i ten drugi dotyczący popularyzacji kształcenia zawodowego, ponieważ to nasi pracodawcy, tak jak tutaj Państwo też i zadając pytania dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, usłyszeli w odpowiedzi, potrzebują pracowników kształcących się właśnie w technikach w szkołach branżowych. Oba te projekty mają zachęcić naszych uczniów, żeby wybierali właśnie ten rodzaj szkół. Dlatego też ja bardzo chciałabym, ponieważ wszystkie merytoryczne tutaj informacje zostały już przekazane przez moich przedmówców, chciałabym serdecznie zachęcić tych uczniów, którzy do tej pory nie korzystali i szkoły z naszego programu stypendialnego, a szkoły podstawowe szczególnie, ale i również zawodowe, żeby skorzystały z tego drugiego programu, który dzisiaj inicjujemy, a więc popularyzacji kształcenia zawodowego, bo działania są naprawdę ciekawie przewidziane, są to projekty kompleksowe i warto skorzystać. Zapraszam serdecznie. Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat moniecki i część powiatu grajewskiego. Powstaną tu dwa tory i pełna elektryfikacja, a pociągi pojadą tu z prędkością nawet do 200 km na godzinę. O szczegółach mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podlaski poseł i członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskolaski.
8: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z trzech, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z trzech odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie dwóch powiatów, pięciu gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, 5 dokładnie wiaduktów drogowych, 9, no i nowych wiaduktów kolejowych 6. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
9: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km i od Czyżewa do Warszawy Wschodniej 160 km na godzinę i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
4: Podlaski ZUS podał dane dotyczące emerytur, które pobierają podlascy emeryci. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
10: 27 579 zł brutto miesięcznie otrzymuje emeryt z Białegostoku. To najwyższa emerytura wypłacana w naszym województwie. Na tak wysokie świadczenie pracował przez 57 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 73 lat. W województwie podlaskim nie brakuje również innych seniorów, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy zł brutto miesięcznie. Nie każda osoba, która ukończy powszechny wiek emerytalny, od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Niektórzy pracują znacznie dłużej, dłużej i odkładają decyzję o przejściu na zasłużony odpoczynek. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenie przeważają właśnie seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę znacznie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny. Rekordzistą otrzymującym najwyższą emeryturę wypłacaną w regionie jest mężczyzna. W naszym województwie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 20 tysięcy złotych miesięcznie. Druga najwyższa emerytura w Podlaskiem to ponad 24 600 zł brutto miesięcznie, a kolejna to 24 000 zł. Najwyższe świadczenie w kraju otrzymuje rekordzista ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 000 brutto miesięcznie. Na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat. Wszystkie najwyższe świadczenia łączy przede wszystkim bardzo długa aktywność zawodowa i późne przejście na emeryturę. Dłuższa praca

0: Lubelskim. W województwie podlaskim najniższa emerytura wynosi 5 groszy. Kolejne najniższe świadczenia w regionie to 17 i 19 groszy. Aby ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, nie wystarczy samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Trzeba również posiadać wymagany staż. W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Przy ustalaniu tego stażu okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Jeśli więc kobieta osiągnęła wiek emerytalny, udowodniła wymagany 20-letni staż, a wyliczona emerytura wyniosła 1000 zł brutto, ZUS podwyższy ją do kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 1978 zł 49 groszy brutto. Jeśli natomiast wymaganego minimalnego stażu nie ma, świadczenie pozostanie na poziomie wynikającym z wyliczenia. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy sam decyduje, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłości naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca. Pomoże również sprawdzić, jaki moment przejścia na emeryturę może być najkorzystniejszy. Takie obliczenia możemy wykonać również sami, korzystając z portalu eZUS lub aplikacji mZUS.
1: Oddział neurochirurgiczny w Szpitalu Wojskowym w Ełku został zawieszony do końca 2026 roku. Powód? Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Oddział będzie przywrócony, gdy tylko rozwiązane zostaną problemy kadrowe, zapewnia Andrzej Zakrzewski, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ.
2: W tym szpitalu jest też oddział ortopedii, w związku z powyższym można takiego pacjenta wstępnie skonsultować, gdyby była potrzeba, przetransportować do miejsca docelowego.
1: Neurochirurgia była jedynym takim oddziałem na Mazurach, który zabezpieczał także potrzeby wojska, w tym żołnierzy NATO. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Statek powietrzny uderza w budynek, pojawia się ogień, są ranni i rozpoczyna się akcja służb. To scenariusz ćwiczeń Szklana Pułapka, które odbyły się w stolicy naszego województwa. Policja, Straż Pożarna, Wojsko oraz służby medyczne prowadziły w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych. Kiedy ratownicy zajmują się rannymi, to strażacy ewakuują pozostałe osoby znajdujące się w budynku i gaszą pożar. Na miejscu zjawiają się też policjanci i wojskowi, którzy z bronią palną zabezpieczają teren. W ćwiczeniach brało udział około 180 osób. Przedstawiciele służb, łącznie aż 11, ćwiczyli koordynację działań.
5: Wszystkie służby mundurowe, samorządy korzystają z tła taktycznego opracowanego przez Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie, kraj należący do NATO, nie walczy z Rosją, Litwą, Ukrainą, tylko żeby nie być oskarżonym, że przygotowujemy się do wojny z konkretnym państwem, tylko tworzy nowe państwa, nową sytuację, tak żeby być apolitycznym. I my nie jesteśmy Polską, tylko krajem miodem i mlekiem płynącym, zwanym z Islandią. Panuje u nas zgoda polityczna, jesteśmy bogaci w złoża ropy naftowej, węgla, gazu i wszelakich rzadkich, półrzadkich i mniej rzadkich innych surowców. Należymy do paktu militarnego i do paktu do Unii krajów zachodnich. Te szczęście burzy jedna sprawa. Jesteśmy państwem, który graniczy z krajem zwanym

0: Barbarią, a Baria jest sojuszu politycznym z Mondą. Oba kraje są rządzone niedemokratycznie, panuje tam kryzys, korupcja i z tego względu, żeby poprawić swoją sytuację, te kraje dążą do wojny z nami. Chcą zagarnąć północny wschód tej naszej Wislandii. Na razie trwają negocjacje polityczne, ale sytuacja jest coraz bardziej napięta. Baria i Monda przystąpiła do częściowej mobilizacji swoich wojsk i przesuwają je na granicę. My również zaczęliśmy mobilizować nasze jednostki wojskowe. Mniejszość mondyjska i baryjska zaczęły aktywnie działać na rzecz powrotu do macierzy, do tej Barii. Zostały zauważone działanie grup wywiadowczych, dywersyjnych, również grupy przestępcze uruchomiły swoje działania. Przemyt bardzo wzrósł, jeżeli chodzi o środki akcyzowe, czyli papierosy, wódkę, ale również narkotyki, broń i materiały wybuchowe. Ze względu na występujące częste incydenty, wojewoda podlaski wystąpił z wnioskiem do ministra obrony Islandii, z wnioskiem o możliwość użycia sił zbrojnych i taką zgodę na użycie dostał do zdarzeń mających znamiona terrorystyczne. Tyle w krótkich żołnierskich słowach. W jakiej jesteśmy sytuacji geopolitycznej?
1: Mój pierwszy dyżur w Olsztynie, kiedyś tam pracowałem. Pierwszy dyżur w Olsztynie, pierwszy wyjazd, to był ewakuacja Indykpolu. Tam był wyciek amoniaku. Byłem pierwszym zespołem tam, byłem pierwszym lekarzem, zostałem koordynującym akcję medyczną i miałem 600 pacjentów. Czyli tutaj tych, no jest nas łącznie wszystkich 170 osób, prawda, państwa, tych ćwiczących na górze służb, a ja tam miałem 600 pacjentów, prawda? Oczywiście triaż medyczny polega na tym, że mówię, kto może wstać i przejść, proszę przejść tam w cień, prawda? I to już mam wyłowione, tam powiedzmy 400 osób odpadło, tak? Później zostaje nam 200 osób, które gdzieś tam leżą, które są przynoszone i trzeba te osoby wyłowić, osoby te, które możemy uratować, tak? Oczywiście osoba, która z pewnością nie przeżyje, dostaje priorytet czarny, tak? I ona zostaje na miejscu zdarzenia, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że ona już więcej nie będzie miała udzielonej pomocy, bo jeżeli ja się zajmę wszystkimi czerwonymi, wszystkimi żółtymi i mam jeszcze siły i środki, bo na przykład z Monik przyjechały karetki z Bielska, gdzieś tam z Drohiczyna, nie wiem, skądś mamy tych śmigłów, przeleciało, mamy tych ludzi nowych sporo, to mówię, zobacz, masz tutaj czarnego, sprawdź go jeszcze raz, prawda? Podchodzi, okazuje się, że po udrożnieniu dróg oddechowych, po wszczęciu resuscytacji, krążenie wraca, więc my tym się pacjentem zajmiemy. Ale w tym momencie, w danym czasie, w danym miejscu, ten człowiek zostaje na placu, prawda? Wyobraźcie sobie, Państwo, mamy środek miasta Białystok, tutaj mamy 10 karetek, prawda, a mamy nagle 50 poszkodowanych, bo pociąg się wykoleił, prawda, albo chlor, albo gdzieś tam się rozszczelnił, albo jakiś budynek się zawalił, prawda, no i mamy strażaków, oczywiście mamy OSP, mamy policjantów po KPP, mamy siły i środki, tak, ale może się okazać, że jednak 50 osobom nie jesteśmy, każdemu z tych 50 osób przydzielić jednej karetki, tak, czy jednego opiekuna. A inne zdarzenie to na przykład jakaś wioska pod Monikami, prawda? Jest wypadek busa, gdzie jest tylko 10 osób poszkodowanych, prawda? I tam są dwie nasze karetki i ochotnicza straż pożarna, tak? I może straszyć, to są cztery zespoły jakieś, prawda? I to też jest zdarzenie masowe, czyli zdarzenie masowe to jest każde takie zdarzenie, gdzie ilość poszkodowanych przekracza możliwości w tym miejscu, w tym czasie, przy tej organizacji systemu ratownictwa medycznego i w ogóle systemu KSRG. I tak jak mówię, może to być 5-10 poszkodowanych i to już jest zdarzenie masowe, a może to być 600 poszkodowanych. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna. Triaż polega na tym, że osoba, która się podejmuje tej trudnej funkcji, a jest to bardzo trudna funkcja, bo podchodzimy do człowieka i musimy w ciągu 10, 15, 30 sekund maksymalnie zorientować się, czy tej osobie damy szansę, tak? Nie może być tak, że pierwsza karetka podjeżdża, bierze pierwszego poszkodowanego i jedzie do szpitala, prawda? Bo zanim oni wrócą, to 10 osób umrze w tym czasie, prawda? A ta osoba, którą zawieźli, umiera i tak po drodze. Więc osoba, która jest koordynującym akcję medyczną, która robi triaż, ma za zadanie wyłapać te osoby, które potrzebują pilnej pomocy. Podchodzę do pacjenta, patrzę, czy jest przytomny. Jeżeli jest przytomny, rozmawia ze mną, to znaczy, że oddycha, prawda? Jeżeli nie oddycha, udrażnię mu drogi oddechowe, podnoszę głowę, wysuwam żuchwę. Jeżeli nie oddycha, jest osobą czarną, tak? Dostaje czarny priorytet i po prostu zostawiamy go i idziemy dalej. Podchodzę do osoby, udrażniam drogi oddechowe, zaczyna oddychać. Sprawdzam tętno, sprawdzam nawrót kapilarny z prawdą przytomność. Jeżeli coś tutaj w tych obszarach nie funkcjonuje tak jak trzeba, ale oddycha, jest osobą czerwoną, prawda? Jeżeli podchodzę, oddycha i ma złamaną nogę, tak? I to, czy ja mu udzielę pomocy w tej chwili, czy za 5 godzin, nic nie zmieni, jest osobą żółtą, prawda? Czyli cały ten trudny triaż i trudny psychiczny dla osoby, która to robi, jest na pewno naprawdę istotny. Czyli musimy uniknąć zgonów możliwych do uniknięcia. Nie zajmujemy się pierwszą osobą, tylko zajmujemy się osobami najbardziej poszkodowanymi, które możemy ocalić.
0: O, szkło mi się wbiło w nogę! Chłopcy!
2: Dajcie coś przeciwbólowego!
3: Już działają.
4: Spokojnie, czekamy. Możemy tutaj przyłożyć.
2: Słyszysz, już jedzie pomoc, także musimy...
5: Już jedzie karetka.
0: Nie dam rady, nie wytrzymam.
6: Czekaj, otwórz oczy. Tak, Kuba, tak? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku nadal, tak? Dobrze.
0: Co to panu boli? Noga i szyja strasznie.
2: Poszkodowanego uraz kończyny dolnej. Czerwony.
7: Dobra. Kolor Justyny jaki będzie? Poszkodowanego? U ciebie kolor jaki jest?
8: Czerwony. Zdarzenie masowe to jest to, kiedy ilość środków medycznych nie jest wystarczająca do zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy. I wtedy to nazywamy zdarzeniem masowym. W tym wypadku mamy tutaj wszystko to, co praktycznie biorąc w naszym województwie jest, czyli wszystkie, znaczy może nie wszystkie, bo nie przyjmowaliśmy aż takiego scenariusza, że jeszcze tu pirotechników, ABW i inne służby, które przy uderzeniu dronu najprawdopodobniej też by musiały tutaj być i też swoje działania robić. Na razie skupiliśmy się na tych służbach takich podstawowych i zobaczymy właśnie, jak ta koordynacja tutaj następuje. No i chcemy sprawdzić naszych pracowników, jak potrafią się ewakuować, jak potrafią udzielać pierwszej pomocy.
9: Scenariusz obejmuje atak dronu, 10 osób rannych, tak, czy tam ile, i płonący budynek, tak?
8: Znaczy nie mówimy o ataku dronu. Jakby był atak dronu, to by wtedy musieli być pirotechnicy i tak dalej, i tak dalej. Cała masa dodatkowych służb. Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze, nieuzbrojone. No coś tam wybuchło i działamy. To dopiero na sam koniec, już po ćwiczeniu, będzie takie tak zwane omówienie na gorąco i każdy z tutaj komponent opisze swoje wrażenia, a ja to pozbieram i te wszystkie wnioski zostaną przekazane dla pana wojewody. Wszystkie ćwiczenia są potrzebne, przynajmniej człowiek wie, jak w razie sytuacji kryzysowej postępować, przynajmniej ma jakieś wyobrażenie i po to są te ćwiczenia. Starszy inspektor Urzędu Marszałkowskiego, Biura Bezpieczeństwa, Waldemar Siedlecki.
10: My jesteśmy zagrożeni działaniami hybrydowymi, prowokacjami, jakieś ładunki pod torami. Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna, mam nadzieję, że się nigdzie nie wydarzy, ale jako służby chcielibyśmy być na to przygotowani. Co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, żeby udzielić pomocy osobom, które mają szansę przeżyć. To jest właśnie triaż medyczny. Jeżeli jest zdarzenie masowe, jedna z osób, która tutaj jest najbardziej zorientowana, powinna się zająć triażem. Czyli podchodzi do osoby poszkodowanej i w trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje, czy dajemy jej szansę. Tak? Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem triażu, czyli takiej segregacji, będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. Komunikacja między służbami oczywiście również, dlatego też są wyznaczeni kierownicy, jest kierujący akcją medyczną, czyli ratownik albo lekarz, który jest pierwszy na miejscu zdarzenia. No i oczywiście kierujący działaniami ratowniczymi, czyli najprawdopodobniej strażak, oficer strażak, który jako pierwszy też przyjechał i koordynuje właśnie działania straży, wpuszcza ratowników na budynek, wytycza strefy, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest bezpiecznie. To przed chwilą widzieliśmy. Ratownicy KPP ewakuowali się i stanęli tuż pod budynkiem, gdzie nad ich głową był dron, prawda? No to są rzeczy, które trzeba wiedzieć, tak? Że i po dzisiejszym zdarzeniu już będą wiedzieli, że nie stajemy pod palącym się budynkiem, prawda? Tylko ewakuujemy się jak najdalej od niego w jakieś miejsce, gdzie my nie będziemy kolejnymi poszkodowanymi za chwilę.
11: Szklana pułapka 26. Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają, jak one działają w sytuacjach kryzysowych. Jest również sprawdzenie, jak współpracują organy i służby mundurowe, a także organy administracji samorządowej, tej szczebla wojewódzkiego, ale też szczebla powiatowego. Nauczenie się dobrych praktyk oraz nauczenie się oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tych ćwiczeniach mieli Państwo około 180 osób, 12 pojazdów. Niezwykle ważne ćwiczenie, które jest zwłaszcza w naszym regionie, regionie położonym na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy granicy z państwem agresorem, czyli z Białorusią, jest niezwykle ważne. Ale to też pokazuje odpowiedzialność i władz województwa, ale też przedstawicieli służb mundurowych za naszych mieszkańców. Jak ja już Państwu wielokrotnie mówiłem, obecny zarząd województwa jest pierwszym zarządem, który w kolejnym budżecie województwa przeznacza środki. Najpierw to było 12 milionów, teraz 15 milionów na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. I ja bardzo dziękuję panu generałowi, przedstawicielom, panom komendantom Straży Pożarnej, Policji, władzom Wojewódzkiej Stacji Ratunkowego w Białymstoku za gotowość do takich ćwiczeń, za dobre współdziałanie i dobrą współpracę. Jestem przekonany, że to ćwiczenie będzie niezwykle ważnym elementem, aby te nasze umiejętności z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej były jak najwyższe, byśmy znali te procedury, mieli umiejętności, mieli dobre praktyki, umieli współpracować, ale wszystkim nam życzymy, aby te umiejętności nigdy nam się nie musiały przydać.
3: Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe utrzymują w gotowości siły i środki, które na podstawie ustawy o systemie zarządzania kryzysowym mogą być wsparciem właściwych organów do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i udzielania pomocy. Na wniosek wojewody właściwego danego miejsca siły wojska mogą być wsparciem do realizacji czynności ratunkowych. I to właśnie przewiduje sytuacja wyjściowa do ćwiczenia Szklana Pułapka.
5: Jeżeli chodzi o rolę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w działaniach pod kryptonimem Szklana Pułapka, to pierwsze to jest kwestia zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zarówno w zakresie osobowym, jak i technicznym, a druga w szeroko rozumianym zabezpieczeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Chodzi tu o kwestię udrożniania dróg zarówno dojazdu, jak i odjazdu poszczególnych służb. My w swoim zakresie, jako miejscowa policja, chodzi o kwestię zarządzania informacją, czyli mam tutaj na myśli pracę służby dyżurnej, a także naszych i innych stanowisk kierowania, które ma niewątpliwie istotny wpływ na proces decyzyjny, a także polecenia kierowane podległym policjantom. I drugi obszar, myślę, że równie istotny, to już działanie na miejscu praktycznych ćwiczeń. Chodzi o kwestię korespondencji, prowadzenia łączności, które ma na celu taką efektywną kooperację wszystkich działających służb.
12: W Suwałkach otwarto nową placówkę edukacyjną. Tym razem jest to już czwarty żłobek, który przyjmie najmłodszych na czas, gdy rodzice muszą iść do pracy. O szczegółach mówią prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
13: W 2023 we wrześniu podpisałem umowę na inwestycję dotyczącą budowy czwartego żłobka w mieście Suwałki, bo były wówczas takie potrzeby i pojawiła się szansa pozyskania środków z KPO. To był wtedy program Maluch Plus. Dzisiaj nazywa się on inaczej, aktywny maluch, ale rzecz polega na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zaopiekowania się naszymi najmłodszymi mieszkańcami. I te warunki dzisiaj zostały tutaj Państwu będą zaprezentowane, one są świetne, ale historia dojścia do dzisiejszego dnia nie była taka prosta i nie była łatwa. Pierwotnie zamysł był taki, że ten czwarty żłobek miał powstać z drugiej strony osiedla Północ na ulicy Nowomiejskiej. Miał być adoptowany obiekt poradni pedagogiczno-psychologicznej, a poradnia miała być przeniesiona do centrum naszego miasta. Niestety wtedy po dyskusjach, po właśnie takich głosach krytycznych zdecydowaliśmy się, żeby poradnie pozostawić tam, gdzie ona jest, bo potrzeby w zakresie orzecznictwa są też olbrzymie, A postanowiliśmy poszukać innej lokalizacji na ten czwarty żłobek. I udaliśmy się kiedyś tutaj ze swoim zastępcą do pani dyrektor szkoły podstawowej nr 7 z taką propozycją, że ta szkoła jest duża, a wobec tego może by zmieścił się jeszcze czwarty żłobek. No i zmieścił się. Dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że jest. To jest fragment naszego miasta, duże osiedle 30-tysięczne, które troszeczkę już w tej chwili mniej ma w sobie tych pokolenia najmłodszego. Część naszych mieszkańców lokuje się na południowej stronie naszego miasta, ale potrzeby są. Może dzisiaj one są mniejsze niż wtedy, 3-4 lata temu. Pamiętam we wrześniu 2023 roku w trakcie podpisywania umowy mówiłem, że jest kolejka do żłobka miejskiego wynosząca ponad 200 dzieci. Dzisiaj praktycznie tej kolejki nie ma. Nawet wolne są miejsca, a wobec tego zachęcamy rodziców do zainteresowania się taką ofertą. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dzisiaj podziękować za środki finansowe, które miastu Suwałki zostały przekazane. Jest to kwota naprawdę duża, bo wartość inwestycji 8 200 000. Wkład własny jest naprawdę minimalny i to jest właśnie takie finansowanie, które bardzo cieszy samorządowców. Duży wskaźnik właśnie dofinansowania tej inwestycji pochodzi ze środków rządowych. Także dziękuję za to, że mogliśmy z tego programu skorzystać, panie wojewodo. Również słowa podziękowania chciałbym skierować do wykonawców. Terminy były bardzo napięte, czasu niedużo, ale firma Izoterm poradziła sobie świetnie, chociaż wizytowałem kiedyś tutaj na budowie i tak z lekkim niedowierzaniem zastanawiałem się, czy rzeczywiście będzie dotrzymany termin. A chcieliśmy właśnie przyjąć maluchy suwalskie do tego żłobka 1 września i to się nam powiodło, udało. Także dziękuję za sprawne przeprowadzenie inwestycji osobom, które nadzorowały ze strony Urzędu Miejskiego również. Dziękuję za to pieczę, za troskę i za taki ciągły nadzór. Chciałbym oczywiście życzyć, żeby to miejsce przede wszystkim było miejscem takim przyjaznym dla naszych najmłodszych mieszkańców, żeby ta opieka była na najwyższym poziomie. I wierzę tutaj, że kadra żłobka spełni te moje oczekiwanie i również życzenie, bo innego wyjścia, pani dyrektor, odpowiada mi z tyłu, nie ma. No pewnie to są wasze zadania, cele statutowe, które musicie realizować, czy chcecie, czy nie chcecie. Taki zawód przyjęliście i oczywiście cieszymy się, że ta opieka jest trochę w innej formie prowadzona w tym roku, bo zwiększyliśmy może liczbę opiekunek w stosunku do liczby dzieci, w stosunku do tych norm ustawowych. Również wydłużyliśmy czas pracy żłobka miejskiego do godziny 17, tak żeby rodzice mogli spokojnie skończyć pracę, zrobić zakupy i przyjechać po swoje dziecko. No i życzyć należy, żeby w tym żłobku dzieci nigdy nie zabrakło. A są rezerwy. Szanowni Państwo, dzisiaj demografia jest taka, jaka jest i tutaj chętnie przyjmujemy również dzieci spoza naszego miasta, z okolicznych miejscowości, z okolicznych gmin. Jesteśmy otwarci na współpracę. I jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć i podziękować. My dostaliśmy nie tylko środki finansowe na budowę, na adaptację tego obiektu pod potrzeby kolejnego żłobka w Suwałkach, ale będziemy mieli środki finansowe na jego utrzymanie. To są środki maluch, aktywny maluch czy? Aktywny maluch, ale maluch w żłobku chyba. Tak ten program nazywa się. A wobec tego można powiedzieć, te wsparcie ze strony państwa polskiego rządu jest kompletnie. I za to właśnie dziękujemy. Oczywiście to jest potrzeba chwili, czasu, w którym żyjemy, żeby właśnie jak najlepiej tworzyć warunki dla rodzin, dla dzieci, żebyśmy mogli również działać w kierunku poprawy tej sytuacji demograficznej w naszym mieście, w naszym kraju i w Europie.
14: Wszystko, co robimy dla dzieci, nawet jeżeli to sporo kosztuje, ma ten wektor wychylony ku przyszłości i tego nigdy nie wolno żałować. Trzeba robić wszystko, żeby dla najmłodszych, dla młodych, dla tych, którzy przyjdą, stwarzać jak najlepsze warunki, a społeczeństwu, rodziców zachęcać do tego, żeby właśnie tych przychodzących na świat, naszych nowych obywateli było jak najwięcej. Temu miał służyć jeden z programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo program Alu Plus to właśnie ten program społeczny, który obok programu 500+, 800+ i innych działań miał zachęcać do wzrostu demografii. Ta umowa została podpisana 21 września, wtedy kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę. Teraz rząd obecnej koalicji kontynuuje ten program pod nazwą zmienioną Aktywny Maluch, ale dobrze, że to jest kontynuowane. W wielu miejscach otwieramy też żłobki, które wtedy zostały zainicjowane tamtymi decyzjami, a potem były realizowane, bo to wszystko trwa w czasie. Niestety, Szanowni Państwo, problem jest dużo głębszy niż nam się wydawało wtedy, kiedy tworzyliśmy te programy społeczne, bo mimo, że one funkcjonują parę lat, demografia w dalszym ciągu stwarza potężny problem. I jak się okazuje, te materialne warunki, społeczne warunki, te udogodnienia, żłobki blisko miejsca zamieszkania z możliwością posyłania dzieci do tych placówek i łączenia pracy rodziców właśnie z opieką nad dziećmi w takich bezpiecznych placówkach, dofinansowanie do każdego dziecka, które się rodzi, przychodzi na świat. Inne programy przyniosły jakiś efekt, ale bardzo ograniczony. I się okazuje, że ta sinusoida demograficzna, którą obserwowaliśmy przez wiele lat, coraz mniej zależy niestety od warunków materialnych. To jest takie może dosyć trudne do przyjęcia stwierdzenie, ale prawdziwe. A więc pewnie wszystko tkwi bardziej w sercu i w głowie niż w pieniądzach. Krótko mówiąc, dziecka nie można, urodzenia dziecka nie można kupić za żadne pieniądze, za żadne warunki, które stwarzamy, co wcale nie oznacza, że władze publiczne mają być zwolnione z tego, żeby te warunki stwarzać. Więc oczywiście trzeba to robić i dzisiaj cieszymy się z tego nowego żłobka w Suwałkach. Jak się tak policzy demografię, z panem prezydentem trochę o tym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego oficjalnego spotkania, to wygląda na to, że ta baza rekrutacyjna mimo spadku urodzeń niestety wciąż, jeżeli chodzi o żłobki, jest. A więc warto zachęcać też rodziców dzieci, które już są naszymi obywatelami, żeby właśnie skorzystali z tych placówek, bo są wolne miejsca. Na ten żłobek, jak zobaczymy za chwilę, jest bardzo nowoczesny, jest warto może w pierwszej kolejności nawet z niego skorzystać, ale z pozostałych oczywiście także. Nie wiem, czy ktoś ma receptę dzisiaj na to, żeby te placówki, które mają wolne miejsca, były wypełnione gwarem, życiem dzieci w pełni, żeby jeszcze trzeba było nowe placówki budować. Pewnie to nie jest takie proste, pewnie nikt nie ma jednej odpowiedzi na to, ale powinniśmy wszyscy czynić wysiłki, żeby jednak temu problemowi demograficznemu, spadku demografii zaradzić, bo jeżeli nie, to statystyki są nieubłagane. Pokazują, jak naród polski będzie się kurczył, jak będziemy coraz słabsi, coraz mniejsi. A polski naród zawsze w historii był wielkim narodem, no ale oczywiście wielkim przez swoje dzieła, ale i wielkim także przez ludność, którą mieliśmy dzisiaj. Polska jeszcze wciąż jest jednym z największych krajów Europy, no ale niestety zmniejszamy się, kurczymy się, więc jak widzę w Warszawie na przykład taką sytuację, że idzie para młodych ludzi, a widziałem parokrotnie to ostatnio, i idzie z wózkiem, ale w wózku nie ma dziecka, w wózku jest piesek. Dosłownie. No to, proszę Państwa, my mamy dobry stosunek do wszelkich istot żywych, no ale piesek powinien iść obok tego wózeczka, prawda? W wózku powinno być dziecko. Jest jakiś problem psychologiczny, problem mentalnościowy, społeczny, może religijny, może jakiś jeszcze inny, nie wiem, ale w każdym razie tak czy inaczej musimy się z tym zmierzyć. Ale Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, pracownicy żłobka, wszyscy tutaj zgromadzeni, rodzice i wszyscy, którym zależy na tym, żeby miasto Suwałki się rozwijało, żeby Polska się rozwijała. Chcę powiedzieć, że cieszymy się z tego, co mamy i nowe wyzwania powinniśmy rozwiązywać poprzez mądre analizy i mądre decyzje. Niech ten żłobek tętni życiem, będzie bezpieczny i niech jak najszybciej zabraknie w nim miejsc.
15: Każdy przyjazd na ziemię suwalską i do Suwałk niesie za sobą bardzo konkretne wydarzenia i z mojego punktu widzenia same pozytywne emocje. I nie mam wątpliwości, że otwarcie czwartego żłobka w Suwałkach jest wydarzeniem ważnym nie tylko z punktu widzenia tej małej ojczyzny, ale w ogóle całego województwa podlaskiego. Między innymi, a może przede wszystkim dlatego, żeby opowiedzieć o mądrych politykach społecznych, które realizowane są przez rząd, który w województwie podlaskim reprezentuje. Nazwa programu nie jest istotna. Istotna jest pewna czułość, wrażliwość na potrzeby polskich rodzin, bo wydaje mi się, że Polska jest silna siłą polskich rodzin i te polityki społeczne powinny być właśnie ukierunkowane na tą wrażliwość wobec najmłodszych, ale także najstarszych, bo kiedy mówimy o tak zwanych politykach społecznych, to one są ukierunkowane na najmłodszych w średnim wieku, ale także nie zapominamy o polskich seniorach. Program Aktywny Maluch to rzeczywiście fantastyczny przykład tego, w jaki sposób możemy dystrybuować środki z Krajowego Planu Odbudowy tak, żeby trafiały do małych ojczyzn i wypełniały pewne potrzeby wynikające właśnie chociażby z budowy tak fantastycznych obiektów, które otwieramy dzisiaj w Suwałkach. Ale w ciągu ostatnich dni otwieraliśmy piękny i nowoczesny modułowy żłobek w Białymstoku, fantastyczny żłobek i przedszkole w Michałowie. Teraz jesteśmy w Suwałkach, ale przecież jeżeli mówimy o opiece nad dziećmi do lat 3, która realizowana jest dzięki temu programowi, to chciałem Państwu powiedzieć, że do tej pory w województwie podlaskim wydaliśmy 250 milionów złotych, ćwierć miliarda złotych, żeby wymazywać to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa tak zwanymi białymi plamami. Walczymy z tymi białymi plamami właśnie poprzez budowę żłobków, ale także chociażby klubów opieki dzieci do lat 3, które także wspólnie wielokrotnie na terenie ziemi suwalskiej, augustowskiej także otwieraliśmy. To jest ta czułość, to jest ta wrażliwość, to jest zrozumienie potrzeb polskiej rodziny. Ale to także jest pretekst do tego, żeby powiedzieć Państwu, że Krajowy Plan Odbudowy to jest ten instrument, dzięki któremu możemy realizować takie inwestycje, bo 7 milionów złotych, które trafiły na budowę tego miejsca, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To są nasze, polskie pieniądze, które trafiają nie tylko do budynku, one trafiają do tych młodych przyjaciół, którzy mam nadzieję będą tu fantastycznie zaopiekowani i ten proces socjalizacji będzie przebiegał na jak najlepszym poziomie. Te miejsca mają dać też poczucie bezpieczeństwa rodzicom, bo zwracam Państwu uwagę, że im więcej miejsc opieki dla dzieci do lat 3, to także możliwość powrotu rodziców do aktywności zawodowej, a o tym przecież nie należy zapominać. Oczywiście to sami rodzice o tym decydują, ale mają taką szansę, mają taką możliwość powrotu do aktywności zawodowej, pozostawiając dziecko w miejscu bezpiecznym, przyjaznym, no i przede wszystkim bardzo nowoczesnym. Bardzo dziękuję też w tym miejscu samorządowi, dziękuję panu prezydentowi, bo wydaje mi się, że realizacja wielu różnych projektów, które w ciągu ostatnich lat udało nam się wspólnie zrealizować, pokazują, że istnieje mądra współpraca, synergia pomiędzy rządem i samorządem po to, żeby w trosce o mieszkańców województwa podlaskiego realizować mądre i przede wszystkim potrzebne społecznie programy. Chciałem Państwu na koniec powiedzieć, że w sumie stworzymy w województwie podlaskim dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy 3,5 tysiąca miejsc dla dzieci do lat 3. W tej chwili zrealizowaliśmy już ponad 2,5 tysiąca miejsc, wydając ćwierć miliarda złotych. To są bardzo duże pieniądze, ale tak jak wszyscy do tej pory wskazywali, to są nie koszty, tylko tak naprawdę inwestycje, bo kiedy mówimy o polskiej rodzinie, to mówimy o inwestycje w polską rodzinę, inwestycje w polskie dzieci. No i drugim elementem, który wydaje mi się spaja tę całą opowieść, jest to, że w zasadzie rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z obecnością dziecka w żłobku. To także bierze na siebie państwo polskie, więc wydaje mi się, że ten program jest kompletny w tym znaczeniu, że daje możliwość samorządom tworzenia pięknych, nowoczesnych i bezpiecznych miejsc, odciążając rodziców od kosztów ponoszenia kosztów związanych z opłatami za pobyt w żłobku. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi, że podjął ten trud i wysiłek realizacji tego programu. Cieszę się, że reprezentując rząd pana premiera Donalda Tuska mogę mówić o konkretnych inwestycjach, które realizujemy także na terenie Suwałki, pięknej ziemi suwalskiej.
12: Maria Konopnicka, jedna z najwybitniejszych pisarek i poetek polskiego pozytywizmu, wciąż pozostaje ważną postacią narodowego dziedzictwa. Jej twórczość, łącząca wrażliwość społeczną z głębokim patriotyzmem, nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia czytelników. O suwalskiej pisarce rozmawialiśmy z Magdaleną Wołowską-Rusińską, kierowniczką Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka była suwalczanką, no ale powiedzmy o niej trochę, tak, kim była, z czego jest znana, dlaczego w ogóle warto o niej mówić.
16: No, Maria Konopnicka napisała w 13 pieśni Imaginy, że znana nasza chce poznać człowieka, który by tak naprawdę mnie poznał. I myślę, że do dzisiaj śmiało możemy mówić, że Maria Konopnicka to kobieta o wielu twarzach, o wielu talentach i można poznawać ją wielorako i takie też jest nasze muzeum. No, ale przede wszystkim to wspaniała poetka, pisarka, kobieta, która przełamywała stereotypy i takie obyczaje kulturowe, stereotypowe swojej epoki. Myślę, że śmiało mogłaby urodzić się w naszych czasach, w naszej epoce i myślę, że lepiej funkcjonowałaby niż w tym przełomie XIX-XX wieku. Kobieta odważna, świadoma swoich wyborów, świadoma spełnienia swoich marzeń, celebrytka swoich czasów.
12: Celebrytka, duże słowo. Z czego jest znana? Bo wiadomo, no, wielu z nas jest, że tak powiem, zapalonymi czytaczami różnorakich pozycji. No ale właśnie z czego ta Maria Konopnicka jest znana? No bo jest znana przede wszystkim właśnie ze swojej twórczości. No ale dla kogo ona pisała?
16: No, myślę, że są różne grupy miłośników. Jedni będą kochać Marię Konopnicką za twórczość patriotyczną, gdzie jednym z najważniejszych utworów będzie Rota. Rota, która powstała z myślą o społeczności śląskiej, ale towarzyszyła Polakom we wszystkich takich najważniejszych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i właściwie towarzyszy i dzisiaj, choć budzi często kontrowersje, to należy pamiętać o okolicznościach, kiedy powstała, kiedy Polakom towarzyszyła i Konopnicka była takim wsparciem duchowym Polski, Polaków, kiedy nie było Polski na mapie, kiedy należało wnosić wiarę, że kiedyś odzyskamy tą niepodległość. Inni będą kochać Konopnicką za poezję ludową, za tą wzruszającą związek z naturą, za wrażliwość widzenia tego świata i taki zachwyt nad tym światem. Inni będą rozczytywać się w twórczości dziecięcej, bo któż z nas nie zna baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi? A i z czego bardzo się cieszę, obecnie młodzi rodzice wracają często do utworów dziecięcych, a jej twórczość jest naprawdę bardzo bogata w takie wątki zabawy, w wątek takiego, dużo dobra w tej literaturze jest, zabawy, nauki. Czasem może ten język jest trochę trudny, nieprzystosowany do młodszych, ale to kwestia tylko podejścia. Jeszcze inni będą fascynować się reportażami Marii Konopnickiej, ale to już jest taka jakby wybrana grupa, bo nie wszyscy jednak tak bardzo będą ją zgłębiać. No a ci, którzy odwiedzą nasze muzeum, dowiedzą się, że Konopnicka jest autorką nowel dedykowanych kobietom, w którym bohaterkami są kobiety. Jedyna w Polsce napisała aż tyle utworów, w których opisuje sytuację kobiet, bardzo bliską współczesnym kobietom, bo czy teraz też kobiety nie są zdradzane, czy i teraz nie przeżywają wiele rozterek, tak jak i przeżywały to ponad 100 lat temu, a ona dawała im jakby prawo wypowiedzenia się o ich sytuacji.
17: Czyli można wywnioskować z tego, co pani mówi, że twórczość Marii Konopnickiej, jak i w sumie sama Maria Konopnicka jest taką postacią ponadczasową. Tak jak w sumie pani powiedziała wcześniej, nieważne w jakich czasach by się umieściła, ona by do nich pasowała, prawda?
16: Tak myślę. No myślę, że kiedy chcielibyśmy ją zgłębić i poznać, to okazuje się, że ta Maria Konopnicka, ktoś może mieć takie błędne myślenie, że to nie jest tylko znana z lektur szkolnych dawnych nasza szkapa, tylko zdecydowanie jest głębszą postacią i literacko, i biograficznie, i można wiele się jeszcze dowiedzieć i odkryć wiele kart z jej biografii, z jej twórczości nieznanych.
17: No właśnie, przejdźmy właśnie do tych elementów bardziej szczegółowych, właśnie mniej znanych. Mamy muzeum w Suwałkach imienia Marii Konopnickiej. Co możemy tutaj znaleźć takiego, czego nie znajdziemy w takich, kolokwialnie mówiąc, pierwszych lepszych źródłach?
16: No, mamy ducha Marii Konopnickiej, ponieważ w muzeum znajduje się w domu, w którym poetka spędziła pierwszych 7 lat swego życia i w liście do Suwalczan napisała, że to tu zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W związku z tym, że w zbiorach naszego muzeum nie posiadamy dużej ilości artefaktów, zbiorów, które byłyby związane z poetką czy też z jej rodziną, więc wyszliśmy z założenia stworzenia ekspozycji narracyjnej, scenograficznej. No i myślę, że takiego ducha udało nam się tutaj przedstawić zwiedzającym. Czyli krocząc, chodząc po naszej ekspozycji, mam nadzieję, że zwiedzający potrafią tak jakby odczytywać myśli Marii, wczuwać się trochę w jej odczucia, w to, co w danej sytuacji, czym się kierowała, jakich wyborów dokonywała. Pracując tyle lat nad jej twórczością, nad jej bogatą korespondencją, mogliśmy trochę posunąć się do takiej małej psychoanalizy jej osoby.
17: Czyli oprócz suchych faktów, ukazania jej twórczości, mamy tutaj tak na dobrą sprawę taką wewnętrzną jej stronę, tak? Że właśnie, tak jak pani powiedziała, psychoanaliza, tutaj tak próby zostały podjęte. A właśnie co znajdziemy u państwa na wystawach? Bo już troszkę pani wspomniała, ale może przejdźmy do takich bardziej szczegółów. Co możemy tutaj znaleźć, gdy wejdziemy do muzeum?
16: No zaskoczą państwa na pewno kolory, bo z czystej bieli, która jest taką kolorem niewinnym, zaskakującym, budzącym wątpliwości. Tak jak właśnie Maria Konopnicka, o której właściwie okaże się, że niewiele wiemy, albo niewiele wiedzieliśmy. Wchodzimy do sali czerni, więc jest tak bardzo kontrastowo. Sali, w której Maria przechodzi takie rozterki wewnętrzne. Są takie 1:1 wydrukowane na drukarce 3D postaci najbliższe z życia poetki. Mamy instalację Pepergostu w formie prezentacji duchów z czasów, kiedy mała Maria opuszcza z rodziną dom w Suwałkach, wyjeżdża do Kalisza. Pokazana jest śmierć matki. Mamy taką odtworzoną jedną z sal strychu, która bardzo ważna jest w jej życiu, bo tam okazuje się, że dochodzi do takiego przełomu, kiedy spogląda na świat i okazuje się, że no jest coś więcej niż poza bycie żoną i gospodynią, że jest zupełnie inny świat poza obrzeżami wsi. No są oczywiście rozwiązania multimedialne, jak w każdym muzeum, ale są one bardzo takie dawkowane i nie są przerysowane. Są dźwięki, które są bardzo ważne, w każdej sali są inne, nie nakładają się na siebie, ale wnoszą bardzo istotne znaczenie. Grafiki Wiktora Somy, które noszą w sobie i treść, ale odpowiednią taką tą narracyjność. Mamy wagon, który jest elementem podróży. Maria Konopnicka spędziła 20 lat w podróży, trzecią, czwartą klasą kolei. Można mówić, że to był sposób na życie, to była tułaczka. Mamy odtworzoną pokój jednej z córek, z którą miała trudności takie wychowawcze. Jest to sala, która budzi takie największe może kontrowersje i ludzie, którzy odwiedzają nasze muzeum, mówią, że to jest taka no, ciemna sala. Mamy salę lekcyjną, to jest sala nawiązująca do dzieci z Wrześni, które zostały ukarane za wyrażenie niezgody na mówienie w języku niemieckim, prowadzenie lekcji religii, lekcji języka polskiego. Mamy też planetę Wenus, bo Maria nie tylko na Ziemi, ale również i w kosmosie stała się znana na planecie Wenus od 1994 roku. Jeden z kraterów nazwany jest Konopnicka. A więcej nie będę Państwu mówić, bo cóż, do Suwałk wcale nie jest tak daleko, jak się okazuje. Proszę nas odwiedzić i sami się Państwo przekonacie, że warto.
17: Macie wiele ciekawych eksponatów, wiele ciekawych ekspozycji różnego rodzaju, różnej wielkości, różnego formatu, więc brzmi to bardzo ciekawie. No, a co my możemy tutaj powiedzieć? Chyba tylko wystarczy zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzali Muzeum Marii Konopnickiej, prawda?
16: No tak, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dodam, że oczywiście mamy też atrakcje i ofertę skierowaną do młodszych zwiedzających. Mamy wystawę w drugim budynku, która jest dedykowana takim młodszym, którzy są na etapie krasnoludków i baśni. A teraz pracujemy też nad modernizacją i nowym ogrodem baśni, w którym i młodsi, i starsi naprawdę poczują się doskonale. Także Suwałki są miejscem, które warto odwiedzić, a muzeum to już w szczególności.
12: Drużyny sportowe z Suwalszczyzny oraz Ziemi Augustowskiej otrzymały dofinansowania z województwa podlaskiego. O szczegółach mówią członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
18: Te umowy obejmują drugie półrocze tego roku. W ubiegłym, z uwagi na to, że część rozgrywek, zawodów, imprez odbywała się w drugim półroczu, trudno niektóre było wcześniej przewidzieć, stąd samorząd województwa, zarząd postanowił, aby tegoroczna edycja wspierania klubów sportowych, różnych imprez sportowych w naszym województwie była dwukrotna, obejmująca pierwsze 6 miesięcy i drugie półrocze. Efektem tego jest także dzisiejsze spotkanie w tej części naszego województwa. A miejsce jest nietypowe, bo to jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie, jednostka samorządu województwa podlaskiego. Te łączna kwota, jak Państwo widzicie, 9,5 miliona złotych obejmuje wsparcie, no możemy powiedzieć, kilkuset przedsięwzięć, klubów, imprez sportowych i wsparcie naszych no, flagowych klubów sportowych, jakim jest Jagiellonia Białystok oraz Ślepsk Malow Suwałki. Oprócz tego w sposób znaczący wspieramy inne kluby sportowe, które uczestniczą w najwyższych rozgrywkach sportowych, ligowych w Polsce, jak między innymi właśnie kwestia klubu STB Malów Suwałki. I dzisiaj cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia i udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie i zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
19: No jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w takim przyjemnym wydarzeniu, jakim jest oficjalne wsparcie klubów sportowych z Suwalszczyzny i ziemi augustowskiej przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Oczywiście wspieranie klubów sportowych ma bardzo głęboki sens, bo nie chodzi o to przede wszystkim, żeby nazwijmy dotować zawodowych sportowców, którzy grają na najwyższym poziomie, ale żeby przede wszystkim wesprzeć te kluby w pracy z młodzieżą, bo dzisiaj te flagowe kluby, a mamy tutaj praktycznie same takie najlepsze z naszego województwa, no, dają świadectwo tego, jak można wychowywać młodzież poprzez sport. I jest to, myślę, dużo lepsze działanie niż te, które wiąże się z jakimś takim, nazwijmy, absorbowaniem czasu i uwagi dzieci i młodzieży na rzecz komputerów, komórek i jakichś mediów społecznościowych. Także szanujemy to, co Państwo robią. Oczekujemy, że tych działań będzie jeszcze więcej i że to wszystko przyczyni się do tej lepszej kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa. Oczywiście też nie ukrywamy, że oczekujemy od klubów, że będą podejmowały taką pracę z młodzieżą i że sama nazwa flagowa, tak jak mówimy Ślepsk Malów, czy Suwalski Klub Badmintona, czy Wigry, czy Sparta, no, są to rzeczywiście kluby, które można powiedzieć liderują w swoich dziedzinach i w regionie, a i w kraju, a to przyciąga młodzież. Dlatego na nich spoczywa ta szczególna odpowiedzialność, żeby tę atrakcyjną ofertę rekreacyjno-sportową zbudować. I temu mają służyć pieniądze. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że wszystkie kluby, które biorą udział w jakichkolwiek rozgrywkach, zawodach, wydarzeniach, czy krajowych, czy międzynarodowych, promują nasze województwo. Bo nic się tak przeciętnemu mieszkańcowi innego regionu, czy nawet kraju, nie kojarzy z daną miejscowością, czy z danym regionem, jak nazwa klubu. I myślę, że to jest obopólne działanie, obopólnie korzystne, które będziemy kontynuować i w tym roku, i w latach następnych.
20: Cieszę się niezmiernie, że władze województwa podlaskiego wspierają sport naszego miasta i również Augustowa, bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolone z dziećmi, szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę, raz większą, raz mniejszą, ale to czyni, że te warunki do uprawiania sportu, do trenowania młodzieży są coraz lepsze. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, jak mówił przewodniczący sejmiku, gdzie ten rozwój fizyczny, sprawność fizyczna no jest troszeczkę na poziomie słabszym niż była 10, 20, 30 lat temu. Chociażby jak sięgamy wstecz i patrzymy na tych naszych sportowców, których gwiazdy mamy tutaj w Alei Gwiazd Sportu i polskich olimpijczyków, to wtedy sport był na pierwszym planie wśród u młodego człowieka. Dzisiaj, no niestety, tych atrakcji jest znacznie więcej. Dlatego też no, działalność i samorządu, i klubów sportowych powinna iść w tym kierunku, żeby te obiekty były bardzo nowoczesne, zachęcające do treningu, do uprawiania sportu, a z drugiej strony, żeby była ta baza finansowa, która by pozwoliła na rozwój aktywności sportowej tutaj w regionie, w naszym mieście.
12: W Augustowie wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje pomysły. O szczegółach mówi kierownik Miejskiego Wydziału Spraw Społecznych Michał Kotarski.
1: To już tradycja, że w Augustowie na jesieni po wakacjach rusza budżet obywatelski, czyli taki czas, kiedy mieszkańcy sami decydują, sami proponują, co należy zrobić w naszym mieście. Wnioski można składać od 1 września, tak naprawdę przez miesiąc czasu. Zachęcamy tutaj do konsultacji z miejskimi urzędnikami, z jednostkami miejskimi. Wnioski można złożyć w formie papierowej, ale przede wszystkim zachęcamy na wejście na stronę zmieniamy.augustów.pl, gdzie również można taki wniosek złożyć. Wszystkie informacje niezbędne też są na tej stronie, ale oczywiście cenimy kontakt osobisty, zapraszamy tutaj do urzędu celem podpowiedzi, na jakiej działce to można zrealizować. To jest ważne, że to musi być działka należąca do miasta Augustów. Nie są to tylko projekty inwestycyjne, jak wiemy z lat ubiegłych, ale też projekty miękkie, więc zachęcamy też do różnego rodzaju pomysłów, które mają integrować mieszkańców Augustowa. Czy to mają być koncerty, warsztaty, zajęcia dla mieszkańców rozwijające ich pasje. Na to wszystko tak naprawdę budżet obywatelski jest otwarty. Wyniki i głosowanie odbędzie się w okolicach listopada. Wtedy mieszkańcy będą mogli zdecydować, co będziemy realizować w 2027 roku.
12: Przetrzymywał myszołowa i dwa olśniaki himalajskie na posesji. To w Suwałkach. Mężczyzna nielegalnie trzymał ptaki objęte ścisłą ochroną w klatkach.
21: Z ustaleń wynika, że mężczyzna od dłuższego czasu przetrzymywał w klatce dziko żyjącego myszołowa. Twierdził, że jakiś czas temu ktoś mu go podrzucił. W kolejnej klatce policjanci ujawnili dwa olśniaki himalajskie, które podlegają ścisłej ochronie. Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu o zdarzeniu powiadomiono również innej służby.
12: Informuje oficer prasowy suwalskiej policji Karol Górski. Policjanci wyjaśniają zakres odpowiedzialności mężczyzny. Za nielegalne przetrzymywanie ptaków będących pod ścisłą ochroną grozi do 5 lat pozbawienia wolności. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
22: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
23: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події міста. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, що ж ти нам розповісиш сьогодні?
24: Вітаю, Марто. Про критичний стан безпеки на окупованій Запорізькій атомній станції розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Компанія «Енергоатом» заявила, що фактичний стан окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС, яке було відсутнє з 20 серпня. Це стало 27-м відключенням станції від енергомережі від початку повномасштабного вторгнення. Об'єкт перейшов на роботу енергомережі від дизель-генераторів. «Енергоатом» зазначає, що аварійні дизельні генератори тривалий час, понад два тижні, використовуються росіянами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спеціальною причиною – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС. Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують ймовірність відмови пускової автоматики, інформують в компанії. Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі холодного зупину, знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами, попереджають в «Енергоатомі». Збірка вибраних поезій Василя Стуса «Vortex – Selected Poems» вийде друком у видавництві «Lost Horses Press» у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє видання «Читому». Переклад виконали дослідники української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, а після мову написав поет Ілля Камінський. Збірка вийде друком восени цього року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. Видання буде двомовним. Українськомовні оригінали віршів Стуса подадуть поряд із англійським перекладом. За описом видавництва видавництва, ця збірка є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії Стуса. Як зазначається, вона розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, який рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою. На Полтавщині під час археологічної експедиції науковці відкопали срібну монету часів великого князя литовського Вітовта. На динарі, який датується початком 15 століття, зображено один із найдревніших державних символів Литви. Про унікальну знахідку розповіли археолог Юрій Пуголовок та Суспільне Полтава. Роботи проводили в межах Глинської археологічної експедиції на території історико-культурного заповідника Більськ. За словами Юрія Пуголовка, фахівці виявили чимало знахідок, однак значна частина артефактів потребує детального вивчення. При цьому перші результати роботи допомогли ідентифікувати кілька рідкісних знахідок, серед яких динар великого князя литовського Вітовта.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.